Zasypiałem bez snów, a dziś nie śpię i sny miewam we dnie. I moje serce ta bezbrana cząstka co noc wyfruwa kląskać po gałązkach. I chociaż błaga mnie wróć, lub przynajmniej to skróć, nie powraca, nie skraca i klasa.

nie wiem jak. Taki fakt się przydarzył, o nim czuł, o nim snuł, o nim marzył. O nim śnił, o nim chciał, o nim zamiar taki miał. Środek piłbym z uporem z tych spraw, a we czwartek wieczorem ten traf. Zakochałem się w czwartek przypadkiem, aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez te bratki tak wpadł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałem się nie naumyślnie, bo myślałem, że wkrótce czar pryśnie. Ale czarnica nic, raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie pomyślniej. I teraz na

0: Wszystkich słuchaczy Radia Pogoda serdecznie pozdrawiam. Życzę pogody ducha. Maciej Zakościelny.
1: Koci, łapci, kici, kici, ole, ole, Janko. Zajmujemy razem z babcią urocze mieszkanko. My mieszkamy na parterku, babcia w oficynce. Drepce rząd dla informacji o całej rodzince. Lecz choć u nas trwa od rana sodomką gomorka, babci o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Ziutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z Ziuteczkiem, głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie babciu, idzie, jak po sznurku.

puszcza i w ogóle się staruszki na parter nie wpuszcza. Aż rodzinnie osiągniemy, prawda ta nas krzepi, sytuację, w której może być nam tylko lepiej. A jak nam już będzie lepiej, panie i panowie, to się babci, koci, łapci o tym też nie powie.

A kochany złodziej okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask, a wszystko robił po to, bo chciał na pomysł wpaść, jak jednej małej pani jej małe serce skraść.

zawróciła mu. Jak to dziewczyna, jak to dziewczyna. Niestety, krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka, a kto się na miłości zna?

jak to dziewczyna. Mówiła, że to dość już trwa, że takich jak on wielu ma. La, la, la, la, la, jak to dziewczyna. Mówiła, że ma już go dość i porzuciła go na złość, jak

ze strzępów radości powszednich los swój tkasz, z tęsknoty otuchy nadziei.

0: ja.
1: Radio Pogoda. Łączy pokolenia.
2: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka i z niecierpliwienia daje znak, komplementy chłopiec szepcze jej do uszka i z galanterią pyta damę tak: czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani

koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro woła już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku, a on cichutko odpowiada to. Ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym, nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama.

Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list, miłe słowo.

0: Ja wierzę, jednak kto?
1: Gdy przyjdziesz, nie odejdziesz. Ja wierzę, jednak kto?
2: Radio Pogoda.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Wstałem dziś, skoro świt, coś zbudziło nas.

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam. Czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się z

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo. Jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

Coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie, lekko płyną wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty, lato, lato, lato, echże ty, lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Obrzyj się na parę chwil.

0: Autopromocja.
1: Proszę Państwa, proszę się nie rozchodzić.
2: Obywatele i obywatelki. Fundusz czasów pogodowych powrócił.
3: Trwa 10. edycja kultowej zabawy Radia Pogoda. Zgłoś się już teraz i wygraj aż 2000 zł na wymarzone w czasy.
4: Przepraszam pana bardzo, czy pan jest zadowolony?
5: Tak, to szczerze panu redaktorowi powiem, no jestem bardzo zadowolony.
3: Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja.
6: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry, dziś ostatni dzień miesiąca. Zaczynamy od najważniejszych wiadomości.
7: Od rana do nocy w prokuraturze spędził były ordynator z Warszawy. Pożar w pociągu w Dębicy, pasażerowie ewakuowani. Recykling w praktyce, miasto zarobi na naprawianiu śmieci.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
7: Agnieszka Trojanowska, BIS. 9 godzin trwało przesłuchanie byłego ordynatora Szpitala Południowego Emila Jędrzejewskiego. Jak przekazał rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skiba, w obecności adwokata świadek dostarczył prokuraturze dowody, które znacznie poszerzą prowadzone dotąd sprawy dotyczące nieprawidłowości w Szpitalu Południowym.
8: Lista świadków wydłuża się. Chodzi tu głównie o osoby zatrudnione w Szpitalu Południowym w Warszawie. Te przesłuchania będą się odbywać w prokuraturze, jak i w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.
7: Do przesłuchań części personelu medycznego Szpitala Południowego ma dojść jeszcze w tym tygodniu. To placówka, w której SOR-em zarządzał młody lekarz Dawid Kasprzyk, który w ciągu roku zarobił w tym szpitalu ponad 1,5 miliona złotych. Wieczorem strażacy ugasili pożar pod jednym z wagonów pociągu relacji Hrubieszów-Kraków Główny. Do zdarzenia doszło, gdy skład dojeżdżał do stacji Dębica na Podkarpaciu. Ewakuowano około 250 pasażerów, a ruch kolejowy czasowo został wstrzymany. Przez upały kolejowi przewoźnicy w całym kraju musieli odwołać już ponad 130 pociągów. W związku z temperaturami dochodzi do wielu awarii na kolei, które wywołały lawinę opóźnień, aby sieci nie przeciążać. Także dziś pasażerowie muszą liczyć się z falą odwołanych połączeń, mówi Marcin Mochocki z zarządu PKP PLK.
9: Na bieżąco z przewoźnikami ustalana jest metoda odpowiadania na występujące utrudnienia. Decyzje co do jutra będą zapadać dzisiaj.
7: PKP Intercity informuje, że zapewni pasażerom wsparcie informatorów mobilnych na 11 dworcach dziś i jutro, m.in. w Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu. Ulewy i burze zaskoczyły wieczorem mieszkańców i służby na Pomorzu Zachodnim. Po południu front burzowy dotarł do północno-zachodniej granicy Polski. Deszcz i miejscami burze doprowadziły do zalanych ulic i połamanych drzew w Gryfinie. Poczta Polska ostrzega przed oszustwami SMS-owymi od 1 lipca, czyli od jutra. Po zmianach w przepisach dotyczących opłat za przesyłki spoza Unii Europejskiej, oszuści mogą częściej wysyłać SMS-y o rzekomej konieczności dopłaty do paczki. To tak zwany smishing. Wiadomości mają skłonić do kliknięcia w fałszywy link i podania danych lub wykonania płatności. Poczta Polska podkreśla, że nie wysyła SMS-ów z linkami do płatności za przesyłki i apeluje o ostrożność. Odpady, czyli śmieci, dostaną nowe życie, a miasto jeszcze na tym zarobi. W Krakowie działa już trzeci punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Nowy PSZOK zlokalizowany jest przy ulicy Gołomskiej w Nowej Hucie i stawia na drugie życie oddawanych sprzętów, mówi prezes MPO Henryk Kurtys.
10: Będzie miejsce, gdzie będą odpady poddawane regeneracji, czyli na przykład ktoś odda niesprawną pralkę i na przykład okaże się, że tam jest pasek do wymiany, więc my to wymienimy. Będzie wystawiona i sobie będzie można kupić.
7: Natomiast mieszkańcy Krakowa mogą korzystać z PSZOK-u bezpłatnie. Oddając śmieci, trzeba mieć przy sobie dokument potwierdzający opłaty za wywóz śmieci. I na koniec zmiany w życiu Roberta Lewandowskiego. Polski piłkarz podpisał kontrakt z Chicago Fire i zmienia kontynent.
3: Drogowskaz Radia Pogoda.
11: Po raz pierwszy dzisiaj zaglądamy na drogi w Warszawie. Zamknięta została jezdnia Alei Niepodległości w kierunku Mokotowa za ulicą Filtrową, a cały ruch przeniesiono na drugą nitkę drogi. Oznacza to zwężenia i możliwe zatory w tym rejonie. Utrudnienia potrwają do połowy sierpnia. Lepiej korzystać z objazdów ulicami Marszałkowską lub Raszyńską.
3: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
1: Pogoda w Warszawie.
2: Dla tych, którzy mają dosyć upałów, nie mam niestety dobrych wiadomości. Dzisiaj w Warszawie ponownie możemy spodziewać się tego, że będzie gorąco. 32 stopnie, tyle maksymalnie mają pokazać termometry. Będzie sporo słońca i sporo chmur, ale zdaniem synoptyków nie powinno padać. Wiatr mamy nieco silniejszy, a ciśnienie w normie. Jutro szykuje się dzień z podobną temperaturą, ale możemy już spodziewać się przelotnego deszczu czy nawet burz. A w czwartek zrobi się troszkę chłodniej.
1: Radio Pogoda.
0: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop,

0: Pogodny poranek Radia Pogoda.
1: 6:05, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Asia Kruk, kłaniam się we wtorek. Dzisiaj ostatni, 30 dzień czerwca, 181 dzień roku, do końca roku 184 dni, do końca lata 84. Słońce wstało 18 po 4, zejdzie minutę po godzinie 21. Dzień będzie krótszy od najdłuższego o 5 minut, no i chyba już ten upał troszkę zelżał. W Warszawie akurat kropi, proszę Państwa, ale jeżeli będzie gorąco przy wysokiej wilgotności, to się poczujemy naprawdę jak w tropikach. Naprawdę. No ale dobrze, to gramy na ochłodę. W takim razie Państwu pięknie, jak zawsze, na dzień dobry w pogodnym poranku Radia Pogoda. Maria Koterbska, a za chwilę Eleni.

Eleni po słonecznej stronie życia. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 12,5 minuty po godzinie 6 i przegląd prasy porannej. Zaczynamy od Super Ekspresu, a tam ważne informacje dla seniorów. Od jutra obowiązuje zaktualizowana lista leków refundowanych, która przynosi sporo zmian dla pacjentów. Łatwiej dostępne i przystępne cenowo staną się nowoczesne leki na nadciśnienie tętnicze na przykład i przewlekłą niewydolność serca. Część leków zdrożeje, ale nieznacznie, inne potanieją. Taką wstępną tabelkę znajdą Państwo dzisiaj na stronie 4 dzisiejszego wydania Super Ekspresu. Temat z faktu mógłby się znaleźć w kabarecie, gdyby był zabawny. Były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew zaproponował odebranie Polsce warszawskiego Belwederu, bo uważa, że Belweder został zbudowany za pieniądze z rosyjskiego skarbu carskiego. To rosyjskie pieniądze, grzmi były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew. Strona 5, Państwo sobie więcej przeczytają. No i mówię, to byłoby śmieszne, gdyby było śmieszne, ale nie bardzo jest. Strona 16 Gazety Wyborczej, za to bardzo ważny temat o świetle. Proszę Państwa, przez dekady uważano, że okno służy wyłącznie do podziwiania widoków. Ale niedawno, 4 lata temu, potwierdzono istnienie trzeciego rodzaju fotoreceptorów w siatkówce, takich światłoczułych komórek. W przeciwieństwie do czopków i pręcików, te komórki nie tworzą obrazów. Ich zadaniem jest wychwytywanie sygnałów świetlnych i przekazywanie ich do mózgu, aby zsynchronizować nasz rytm okołodobowy z takim 24-godzinnym cyklem natury. Światło odgrywa kluczową rolę w regulacji aktywności wszystkich gatunków, w tym nas ludzi. Więc jeżeli mamy za mało światła w domu albo miejsce pracy bez okna, to jest bardzo źle. Okna w domach i biurach są podstawowym regulatorem wewnętrznego zegara biologicznego i o tym czytamy na stronach naukowych dzisiejszej Wyborczej, konkretnie strona 16. Proszę sobie przeczytać, to bardzo ciekawe. Wracamy do najpiękniejszych melodii. Piotr Szczepanik, za chwilę Urszula Siepińska, jest 14,5 po 6.

0: Oj tak, proszę Państwa, oj tak, ja też bym chciała. Chcę wyjechać na wieś, śpiewała Urszula Sibińska przed momentem w pogodnym poranku Radia Pogoda. 22 minuty po godzinie 6. Gorąco, czy jeszcze nie? 22 444 4004, numer telefonu oczywiście w każdej sprawie do Radia Pogoda. Za chwilę wracamy do najpiękniejszych melodii i to się Państwu spodoba, bo Czesław Niemen zaśpiewa Sen o Warszawie.
1: Radio Pogoda.

0: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
1: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
0: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
1: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%.
3: Została ostatnia reklama.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money!
5: Cherry Money?
4: Nowy Ekspres Los!
5: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dokładnie 6.30, 22, 444, 4004. Ja mówię do Państwa teraz z klimatyzowanego pomieszczenia, ale pytam, jak się Państwo miewają w tych dniach i w tych upałach.
1: Dobrze się miewam, proszę Pani. Z Radiem Pogoda przeżyjemy, przetrwamy te najgorsze upały, chociaż nie bardzo toleruję tą wysoką temperaturę. Przypomina mi pogodę dominikanie, tam również takie pogody, takie temperatury non-stop były. Ja to znosiłem bardzo źle. Pociłem się, można było wyrzymać ubranie.
0: Tak. To dzisiaj właśnie może tak być, bo będzie gorąco i dodatkowo wilgotno, przynajmniej w niektórych częściach kraju. No to może być rzeczywiście taka dominikańska pogoda. Albo jak w Tajlandii ewentualnie. Jak Państwo kiedyś byli, to tak może być dzisiaj podobnie. No ale jeżeli Państwo dobrze, Pan dobrze znosi taką pogodę, bo Radio Pogoda i najpiękniejsze melodie, to ja dokładam dookoła Kipilato, Anna German.

0: Ech, wakacje, wakacje. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 25 minut będzie godzina, za 23 nawet, godzina 7. Ruszyliśmy wczoraj, z kopyta. Ruszył po raz 10 fundusz w czasów pogodowych. W tym roku mogą Państwo wygrać 2000 na wymarzone wakacje. Takie właśnie prezenty dla Państwa ma Piotr Sworakowski codziennie od poniedziałku do piątku po godzinie 12. Ale także inne świetne prezenty od Radia Pogoda dostają Państwo właśnie w tej zabawie. No ale co tydzień w piątek gramy o 2000 na wakacje i uważam, że to jest super. A za chwilę nie mniej wakacyjna piosenka w wykonaniu Roya Orbisona, a później będzie Zbigniew Wodecki, też pięknie.
1: Radio Pogoda.

0: Autopromocja. Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
1: Ale ja? Sławny? Ale ja sław. No dobrze, no, jeżeli tak uznaliśmy, to w porządku.
2: Ale ja sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od 18 tylko w Radiu Pogoda.
0: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska. Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Została ostatnia reklama.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
0: Reklama.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
5: Jak zwykle o tej porze zaglądamy na drogi w Warszawie. Trwa remont torowiska na ulicy Grójeckiej na odcinku między placami Narutowicza i Zawiszy. W tym czasie nie ma możliwości skrętu w lewo z ulicy Niemcewicza w Grójecką, a ruch tramwajowy na tym fragmencie jest wstrzymany. Zmienione zostały trasy części linii tramwajowych, dlatego przed podróżą warto sprawdzić aktualne rozkłady.
2: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

0: pięknie to zawsze brzmi. Zbigniew Wodecki, rzuć to wszystko, co złe w pogodnym poranku Radia Pogoda. Za 13 minut będzie godzina 7, tak patrzę na ostrzeżenia przed upałami. No to czerwone ostrzeżenie, ten czerwony alert, województwo lubelskie i podkarpackie, ale na pomarańczowo także wiele polskich województw. Najchłodniej w tej chwili w Zresku, w zachodniopomorskim, 14,5 stopnia, a najcieplej w Rzeszowie już 24, a jest no dopiero 6:47. Ale państwo informują, że są byty, które świetnie znoszą te upały.
1: Te upały najlepiej znoszą pelargonie i pomarzycy. No. Pozdrawiam. Uważajmy na siebie.
0: Oj tak, uważajmy na siebie. Bardzo serdecznie pani dziękuję za ten telefon. No widzi pani, pelargonie i pomarzyce trzeba było posadzić na balkonie, a ja sobie posadziłam ziemniaczki i pomidorki i muszę państwu powiedzieć, że no trochę mi zżółkły przez ostatni czas, może za mało podlewane. Może tak być. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Wracamy do najpiękniejszych melodii. Wiesława Drojecka, za chwilę Tom Jones.

Monsieur Dame, jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę, za grosze odstąpię ją wam, żeby było wam lżej.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 3 minuty będzie godzina 7. Już za chwileczkę nasze najważniejsze wiadomości, a po godzinie 7 o sportowych rekordach i nie tylko sportowych rekordach, co się Państwo dowiedzą. No naprawdę. Powiemy też Państwu, kto obchodzi imieniny, czyli po prostu tak troszkę w zastępstwie Roberta Janowskiego, który oddalił się na wakacje. Ale my tu jesteśmy z Państwem.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: jeszcze wciąż. Reklama. Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Została ostatnia reklama.
3: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
4: No ale co, Barbara? Rekin!
3: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
6: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, a tu Albert Harris. Będzie zaraz po godzinie 7:00. Irena Santor z piosenką o sąsiedzie i inne najpiękniejsze melodie. A teraz wiadomości.
7: Prokuratura zadowolona z przesłuchania doktora Jędrzejewskiego. O terminie wizyty lekarskiej przypominam od jesieni asystent głosowy. Dwóch kolarzy nie żyje po maratonie w Upale. Ruszyło śledztwo w tej sprawie.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 7:00.
7: Agnieszka Trojanowska-Bis. Cały dzień trwało przesłuchanie doktora Emila Jędrzejewskiego w prokuraturze. Lekarz jest świadkiem w sprawie Szpitala Południowego, bo jako były ordynator placówki w wywiadzie medialnym oskarżył władze szpitala, że z powodu nieprawidłowości na SOR-ze umierali tam pacjenci. Rzecznik prokuratury Piotr Skiba jest zadowolony z przebiegu przesłuchania doktora i zapowiada, że prokuratura będzie chciała zabezpieczyć dodatkową dokumentację i wydłużyć listę świadków.
8: Pan doktor odpowiedział na wszystkie pytania. Prokuratorzy, którzy dokonywali przesłuchania, są zadowoleni z tego, co mogli się dowiedzieć.
7: Kolejni świadkowie mają być przesłuchani jeszcze w tym tygodniu. Premier ma dziś spotkać się z ministrem zdrowia i prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Tematem rozmowy mają być zarobki i czas pracy lekarzy. Rząd, jak wynika z nieoficjalnych informacji, jeszcze w tym tygodniu ma przedstawić pakiet reformujący system ochrony zdrowia. Jedną z propozycji ma być ustawa ograniczająca najwyższe wynagrodzenia w ochronie zdrowia. To rozwiązanie konieczne, bo wielu w przypadkach wynagrodzenia lekarzy stanowią większość budżetu szpitala, przyznaje Dariusz Joński z KO.
9: Tym bardziej, że pieniądze idą ogromne, więc ja kibicuję tutaj determinacji rządowi i pani minister, żeby udało się to zrobić, bo ludzie też oczekują, że tutaj faktycznie się w tej sprawie coś zrobi.
7: Opozycja, w tym Waldemar Buda z PiSu, też widzi potrzebę zmian.
10: Dużo większym problemem jest kacprzykowanie, to znaczy kradzież pieniędzy. I tutaj żadną ustawą tego nie powstrzymamy. Możemy napisać ustawę kominową polegającą na tym, że nikt nie może zarabiać więcej niż milion, ale jak ktoś będzie chciał ukraść, to i tak ukradnie.
7: Rządowym propozycjom sprzeciwia się Naczelna Izba Lekarska, która już apeluje do prezydenta o zawetowanie tych przepisów. A póki co o 3 miesiące resort zdrowia przesunął wdrożenie usługi asystenta głosowego w e-rejestracji. Ułatwienie ma pomóc w pamiętaniu wizycie lekarskiej. O terminach wizyt pacjenci dowiedzą się od dzwoniącego do nich asystenta. Program wystartuje 1 października, a nie jak wcześniej planowano od 1 lipca. Prokuratura w Wołominie wyjaśnia przyczyny tragedii, do jakiej doszło podczas maratonu rowerowego w Markach pod Warszawą. W wyścigu Poland Bike Marathon do mety nie dotarło dwóch uczestników zawodów. Ciało jednego z poszukiwanych, 30-letniego kolarza, odnaleziono jeszcze tego samego dnia. Drugiego, 71-letniego, dopiero po kilkunastogodzinnej akcji poszukiwawczej.
11: Zabezpieczono zwłoki, przekazano je do Zakładu Medycyny Sądowej. No i prokuratura wszczyna śledztwo w sprawie czynu z artykułu 155 Kodeksu Karnego, czyli nieumyślnego spowodowania śmierci.
7: Mówiła Karolina Staros, rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Jak podkreślają organizatorzy maratonu, decyzja o starcie należała do zawodników. W Wenezueli trwa przeczesywanie gruzów po trzęsieniach ziemi z ubiegłego tygodnia. Oficjalny bilans zabitych przekroczył już 1700 osób, ale wciąż jeszcze służby nie dotarły do wielu zawalonych budynków. Przedstawiciel ONZ poinformował o dostawie 10 tysięcy worków na zwłoki. W Wenezueli pomaga już ponad 2000 ratowników z wielu państw świata. Wojsko szuka rekrutów i proponuje wakacje z wojskiem. Chodzi o miesięczne szkolenie na podobnych zasadach jak w ramach zasadniczej dobrowolnej służby wojskowej. Program skierowany jest głównie do młodych w wieku od 18 do 35 lat.
2: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
12: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Niemcy i Holandia odpadły z Mistrzostw Świata, dalej gra za to Brazylia. Niemcy z Paragwajem i Holandia z Marokiem przegrali w ten sam sposób, remisując 1-1 i odpadając po rzutach karnych. Z kolei Brazylia wygrała z Japonią 2-1. Ogromny pech Mai Kwalińskiej. Polska tenisistka odpadła w pierwszej rundzie Wimbledonu, choć się z Mananchayą Savankiau z Tajlandii prowadziła już 6-2, 5-2 i miała piłkę meczową. Wtedy jednak skręciła kostkę, mecz dograła, ale walki już nie podjęła. Odpadły także nasze Magdy Linet z Mirą Andrijewą, a Fręch z Anną Kalińską. Dalej gra za to Hubert Hurkacz, bo pokonał Norwega Kaspera Ruda.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
13: Przypominamy o zmianach w organizacji ruchu na ulicy Familijnej w Warszawie. Na czas prowadzonych prac kanalizacyjnych obowiązuje tam ruch jednokierunkowy. Przejechać można wyłącznie od ulicy Modlińskiej w kierunku Portowej. Te utrudnienia mają potrwać do końca lipca. Zachowajcie w tym miejscu szczególną ostrożność.
2: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Pogoda w Warszawie.
13: Kto ma dosyć upałów, musi cierpliwie poczekać do czwartku, bo właśnie wtedy prognozowane jest delikatne ochłodzenie. Dzisiaj w Warszawie za to możemy spodziewać się, że na termometrach zobaczymy maksymalnie 32 stopnie. Wciąż będzie sporo słońca i sporo chmur, ale nie powinno padać. Deszczu przelotnego i przelotnych burz możemy za to spodziewać się już jutro. I właśnie te wieczorne burze mają spowodować to, że w czwartek zrobi się troszeczkę chłodniej.
2: Radio Pogoda. Lato w Radiu Pogoda.
14: Lato, lato. Lato czeka.
15: 6 minut po godzinie 7. Dzień dobry, witamy Państwa.
16: Zygmunt Heiser.
15: Jasia Kruk, witamy we wtorek, 30 czerwca. Mamy 181 dzień roku. Do końca roku 184 dni, a do końca astronomicznego lata 84.
16: Jak tam na zewnątrz, pada jeszcze?
15: Nie, jest naprawdę fajnie. Zrobiło się troszkę mokro. Temperatura spadła. W Warszawie w tej chwili 22 stopnie.
16: Można żyć.
15: I można oddychać.
16: No, proszę Państwa. Jeżeli Państwo mają ochotę na spacer, to jest dobry moment, bo później coś nie wiadomo, może ta temperatura wzrosnąć. Cieplutko Państwa witamy i zapraszamy do budzenia się razem z najpiękniejszymi melodiami. Albert Harris.
17: Taki pech to się zdarza, może raz na 100 lat.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 11 minut po siódmej.
1: Chcielibyśmy Państwu powiedzieć, kto dzisiaj obchodzi imieniny i złożyć oczywiście najserdeczniejsze życzenia. No bo to, że Robert Janowski na wakacjach, to nie znaczy, że to się ma nie odbyć w Radiu Pogoda, prawda?
0: Tak jest i dlatego informujemy, że dziś imieniny obchodzą Emilia, Jan, Leon, Milena, Władysław i Władysława. Nasze najlepsze życzenia.
1: Wszystkim składamy najlepsze życzenia. Dzisiaj jest także dzień motyla kapustnika. Dawno nie widziałam, a to taki biały z kropeczkami czarnymi.
0: A wiesz, że ja też nie? Prawda? Kiedyś naprawdę było ich mnóstwo. Może po prostu zrobiło ich się trochę mniej.
1: A może mniej kapusty? Rolnictwa,
0: wiesz, nawozy.
1: Może.
0: Powietrze i środowisko. No tak, zaglądamy do wydarzeń historycznych. W roku 1905 Albert Einstein opublikował na łamach Annałów Fizyki artykuł będący podstawą szczególnej teorii względności.
1: Tak jest i wszyscy się musimy tego uczyć w szkole. Teraz dziękujemy panie Albercie. Natomiast w 1973 roku w Warszawie zlikwidowano komunikację trolejbusową. Ten środek komunikacji był obecny w stolicy kilkadziesiąt lat. Pierwsze trolejbusy były od narodu radzieckiego takim niby prezentem. Wyjechały na ulicę zrujnowanej powojennej Warszawy w 1946 roku.
2: Krańcy Warszawy owacyjnie witali pierwszy trolejbus. Nowy środek komunikacji ochrzcili warszawianie żartobliwym, ale czułym mianem trajlusiu.
1: No, to urocze naprawdę.
0: A ta ostatnia linia to była linia trolejbusowa z Piaseczna do Warszawy.
1: O, naprawdę?
0: Tak,
1: to
0: tak,
1: długa
0: tak,
1: linia.
0: Tak, tak. Ja pamiętam jeszcze te trolejbusy na
1: jeździłeś?
0: Tej trasie. Tak,
1: ale
0: tak,
1: numer.
0: Być może nawet trochę ich szkoda.
1: No pewnie. A państwo jeździli takimi trolejbusami? 22 444 4004, może państwo to pamiętają, to zapraszamy. Krzysztof Krawczyk, rysunek na szkle w pogodnym poranku Radia Pogoda, jest 7:14.

0: 21 minut po godzinie 7, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Przed chwilą Państwu powiedzieliśmy, że w 73 roku, 1973, w Warszawie wyłączono z ruchu trolejbusy i Zygmunt twierdzi, że szkoda, bo fajne były i dobrze się nimi...
1: No takie tramwaje bez szyn.
0: Właśnie, i skręcały.
1: I skręcały.
0: W którą stronę chciały i się nie wykolejały, tak jest. Czy Państwo pamiętają, a może trolejbusy to obecna rzeczywistość? Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Trolejbusy w Lublinie jeżdżą do tej pory i będziemy je, myślę, pamiętać bardzo długo. Pozdrawiam z Lublina, Robert.
1: No i trochę zazdrościmy.
0: Trochę tak. Pozdrawiamy, panie Robercie. W Lublinie dzisiaj będzie bardzo gorąco. Proszę się tam trzymać w chłodzie jak najbardziej. Do trolejbusów na pewno jeszcze będziemy wracać, bo państwo mają piękne wspomnienia, a za chwilę piosenka w wykonaniu Jerzego Połomskiego. Radio Pogoda.

0: Jak przygoda to, tylko w Warszawie, jak Warszawa to.
1: Autopromocja.
2: Jak zabrać na wakacje wszystkie ulubione piosenki bez dodatkowych opłat i przekraczania limitu bagażu.
3: Weźmiemy tylko namiot, plecaki dwa.
2: Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon i to całkiem za darmo. Szczegóły na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
5: I dokąd wtedy jedziemy?
4: No nie wiem.
5: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
4: A, dobry komana.
5: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, a wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
8: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu Defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
2: Została ostatnia reklama.
9: Marian, Ty to lubisz taniej kupić, nie?
10: Oj, lubię, Barbara. A co?
9: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
10: O, i to lubię najbardziej.
1: Reklama.
11: Dopókiśmy młodzi i sercem, i duszą, nie wiemy, jak cenić ten skarb. Dopiero gdy włosy się srebrem przyprószą, widzimy, co skarb ten

najwydniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Choć młodość jest często i smutna i trudna, to nic, nie narzekaj na los. Po latach zrozumiesz, że młodość jest cudna, pomimo twych zmartwień i trosk. Więc korzystaj z tych lat,

najbiedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Właściwie już cała piosenka skończona, lecz jeszcze powtórzę ją raz. Spytacie, a po co? Bo chcę, aby ona została i żyła wśród was, żeby każdy ją znał i powtarzał.

0: strasznie, bo w czasie deszczu dzieci się nudzą. To ogólnie znachana rzecz. Choć mniej trudzą się i mniej brudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz.
1: Milusiński. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, jest 7.30.
2: Co za głos.
1: No, tak jak w piosence. Proszę Państwa, to historia ku przestrodze i ku nauce. Otóż kilka godzin trwały poszukiwania dwóch młodych dziewczyn, których ubrania i torebki znaleziono nad brzegiem Jeziora Białego pod Włodawą. Plażowicze widzieli dwie dziewczyny wchodzące do wody, potem zniknęły im z oczu. Czas mi plażowicze zaniepokojeni. No, tak. Są rzeczy, dziewczyn nie ma. Rozpoczęła się akcja poszukiwawcza, akcja ratownicza. Stworzono nawet ten tak zwany łańcuch życia, tak. Czyli poszukiwanie na dnie jeziora. Mhm. No i co się okazało? Że dziewczyny popływały sobie trochę, wyszły w innym zupełnie miejscu. Aha. A akurat było boisko do siatkówki plażowej. I zaczęły sobie grać. No i grały ładnych parę godzin. Aha. A tam obok trwała akcja ratownicza. Nie róbmy takich rzeczy. Jeśli zostawiamy swoje osobiste jakieś przedmioty nad brzegiem, poinformujmy o tym kogoś, albo zabierzmy ze sobą, no bo
2: tak, no to strach, ale
1: widzą, co się dzieje.
2: Ludzie się przejęli aż do takiego stopnia i to bardzo znaczy, dobrze.
1: Z drugiej strony brawo dla tych, którzy zaniepokoili się, bo zwrócili uwagę na to, że coś jest nie tak.
2: Pilnujmy siebie nawzajem po prostu, proszę Państwa, wtedy wszystko będzie dobrze. Taką mamy nadzieję. Seweryn Krajewski, Uciekaj moje serce. A właśnie, a propos siatkówki, mam dla Ciebie informację, Zygmuncie, to już za chwilę.
1: Proszę.
2: Ale na razie gramy.

0: Terry Jacks. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Bardzo lubię tę piosenkę. Pochodzi z 1974 roku. Za 21 minut będzie godzina 8. Nie wiem, Zygmuncie, czy ja ci mam składać życzenia dzisiaj, czy nie. To sam określisz, ale czytam właśnie, że 30 czerwca 1957 roku powstał Polski Związek Piłki Siatkowej.
1: O, proszę.
0: No, także taka rusznica. To masz coś wspólnego z tym wszystkim?
1: No, z siatkówką zdecydowanie, tak, tak.
0: A z Polskim Związkiem masz związek?
1: Dostałem powołanie do kadry Polski Juniorów, właśnie od Polskiego Związku Piłki Siatkowej.
0: Czyli masz.
1: Podpisane tak przez ówczesnego prezesa. Mam do dziś.
0: W takim razie wszystkiego najlepszego i najlepsze życzenia dla wszystkich grających, oglądających, po prostu miłośników siatkówki od pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Radio

0: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2x 500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 5,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
7: Została ostatnia reklama.
8: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
9: Skoda. Reklama.
10: Drogowskaz. Radia Pogoda.
11: Zaglądamy na drogi i przypominamy, że na Pradze Północ trwa kolejny etap przebudowy ulicy Środkowej. Zamknięty pozostaje odcinek między ulicami Strzelecką i Stalową. Objazdy wyznaczono Stalową oraz 11 listopada, a dojazd do okolicznych posesji jest zachowany. Zwracajcie uwagę na tymczasowe oznakowanie w tym rejonie.
10: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.

0: Pogodny poranek za 11 minut, za 10 minut, godzina 8, wracamy do trolejbusów.
1: 53 lata temu po Warszawie przestały jeździć, była taka linia z Piaseczna do Warszawy, którą wspomina Zygmunt Heizer. I państwo, dzień dobry.
2: Dzień dobry, Andrzej z Piaseczna. No oczywiście, że jeździły trolejbusy, ja pamiętam doskonale, jeździłem trolejbusem z Piaseczna do metra Wilanowska obecnego i taki jeden epizod mi utkwił w pamięci. Mianowicie to było w początkach, ten trolejbus jechał i tak ciągle się zatrzymywał, no bo te przystanki były gęsto. Mm-hmm. Jeden z moich kolegów, który ze mną, współpasażer ze mną jechał, mówi, fajne te trolejbusy są, tylko żeby takie były i takie...

0: linie przyspieszone jeszcze. Mhm. Że na przykład co trzeci to jedzie szybko, wyprzedza te i zatrzymuje się tylko na dwóch przystankach. No i tak kwitowałem to uśmiechem, bo przecież to niemożliwe przywiązanie do drutu. Samochód nie może wyprzedzić innego. Trolejbusów nie ma już wiele lat, a ja to pamiętam i pamiętam tego kolegi, go serdecznie przypominam. Pozdrawiam serdecznie słuchaczy prowadzących Radio Pogoda.
1: Tak, z sentymentem wspominamy trolejbusy, które do dzisiaj jeżdżą w Lublinie.
2: I nie tylko. Gdzie jeszcze się Państwo w naszym pięknym kraju stykają z trolejbusami? 22 444 4004. No, nie mogą się wyprzedzać, ale za to jadą sobie na prąd, spalin nie robią i takie tam. Drupi jeszcze przed godziną 8:00, teraz właśnie w pogodnym poranku Radia Pogoda.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. 4 minuty i będzie godzina 8. Proszę Państwa, jest gorąco. Zrobiłam głupotę naprawdę. Przed chwilą próbowałam coś znaleźć w torebce i tam patrzę, coś, taka substancja nie za bardzo. Także dobra rada od Asi z Radia Pogoda. Jeżeli w upale, przypomnijcie Państwu, że w upale w torebce panie zwłaszcza noszą czekoladę, to natychmiast proszę ją wyciągnąć.
1: Ja wiem, co mu się stało.
0: Wszystko brudne, torebka do prania.
1: Ale też pachnie ładnie, czekoladą.
0: Przynajmniej tyle, prawda? Oj, niedobrze.
1: Proszę Państwa, drugie hasło do krzyżówki już niebawem. Nagroda gwarantowana to bidon na wodę, a do wygrania książka Joanny Podsadeckiej Mężczyźni Osieckiej. 22 444 4004. Wszystko wyjaśnimy po godzinie 8.
0: Zapraszamy, bo o 8 już za chwilę wiadomości, a tam rozpoczęły się wakacje, rozpoczęły się kontrole wyjazdów dzieci na wakacje i o tym będzie mowa, a także o tym, co działo się, no bo nad Polską przeszły burze i to były nawałnice, jest sporo strat, o wszystkich opowiemy w Radiu Pogoda już za chwilę.
2: Radio Pogoda. Autopromocja.
3: O poranku krzyżówka, w południe dreszczyk emocji i rywalizacja o wymarzone w czasy. Po południu pogodni ludzie i wywiady z gwiazdami. Wieczorem chwila relaksu z dobrą książką. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato przez cały dzień.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
5: Do środy z kartą Moja Biedronka. Lody w rożku Koral 110 ml, różne smaki. Tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
8: No ale co, Barbara? Rekin!
7: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
10: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
11: Została ostatnia reklama. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
12: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
11: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
12: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
2: Reklama.
0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Krzyżówka przy śniadaniu, ważna rzecz. Zetkniemy i zmierzymy się z nią zaraz po godzinie 8, a teraz najważniejsze wiadomości.
13: Sprzątanie po burzach na północy i zachodzie kraju, a w pogodzie zmiany. Śledczy wyjaśnią przyczynę śmierci dwóch kolarzy na maratonie pod Warszawą. Ruszyły wakacje, a wraz z nimi kontrola autokarów.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
13: Agnieszka Trojnowska, BIS. Połamane drzewa, zalane ulice, brak prądu. Po fali ekstremalnych upałów nad Polską przeszły burze. Nawałnice spowodowały sporo strat, m.in. na północnym zachodzie, ale także na Śląsku w okolicach Rybnika. Ale ekstremalna pogoda już powoli odpuszcza. Dziś Instytut Meteorologii ostrzega już tylko przed burzami na zachodzie i południu Polski, natomiast alerty przed upałem obowiązują już tylko na południu, na wschodzie i w centrum. Przyjemnie ciepło, ale bez ekstremalnych upałów i burz. dziś już w całej północnej Polsce. Jednak w związku z warunkami pogodowymi w ostatnich dniach strażacy kontrolują obozy młodzieżowe. Sprawdzana jest m.in. przejezdność dróg dojazdowych, ale także czy przygotowywane są ewentualne miejsca ewakuacji, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
14: Patrzymy, czy te warunki ochrony przeciwpożarowej w sytuacjach zagrożenia życia, w anomaliach pogodowych czy prognozach anomalii pogodowych, czy te warunki nie są zagrożone, czy oni będą w stanie sprawnie uciec po prostu z tego miejsca zagrożonego.
13: To wyjątkowa sytuacja, w której strażacy nie tylko przed startem obozu, ale i w jego trakcie upewniają się, że warunki w tych miejscach są bezpieczne. Po tragicznym wypadku w Lublinie dziś rano służby wprowadziły objazdy także dla autobusów i trolejbusów. W centrum miasta na ulicy Lipowej zderzyły się dwa samochody. Jedna osoba nie żyje, 7 zostało rannych. Donald Trump ogłosił kolejną serię rozmów pokojowych, ale Teheran neguje te doniesienia o kolejnych przepychankach na Bliskim Wschodzie. Marcin Starzec.
15: Amerykański prezydent napisał nawet na Truth Social, że to Iran poprosił o spotkanie i że dojdzie do niego dziś w Dosze. Inaczej sprawę widzi Teheran. Wiceszef irańskiego MSZ zaprzecza, jakoby ustalono datę czy miejsce rozmów. Według niego trwają wyłącznie konsultacje za pośrednictwem Kataru jako mediatora.
13: Dwóch kolarzy nie żyje po niedzielnym maratonie rowerowym w Markach pod Warszawą. Przyczyny tragedii wyjaśnia prokuratura w Wołominie. Ciało jednego z poszukiwanych, 30-letniego kolarza, odnaleziono jeszcze w niedzielę, drugiego, 71-letniego, dopiero po kilkunastogodzinnej akcji poszukiwawczej. Na większość pytań śledczych odpowie sekcja zwłok obu mężczyzn, mówi Karolina Staros, rzecznik prokuratury okręgowej Warszawa-Praga.
16: Jeżeli będzie potrzeba badania kwestii przebiegu maratonu, przebiegu trasy, zabezpieczenia, to oczywiście to zrobimy, no ale czekamy na wynik sekcji.
13: Kolejny 9. etap imprezy jest zaplanowany na sierpień w Ossowie koło Wołomina. Trwa pierwszy tydzień wakacji szkolnych, to czas pierwszych wyjazdów na wypoczynek dzieci i pierwszych kontroli autokarów, które jak co roku prowadzi Inspektorat Transportu Drogowego oraz Policja. Akcja potrwa do końca sierpnia, mówi rzecznik ITD Wojciech Król.
17: Każdy może poprosić, organizator, rodzic, o kontrolę, dzwoniąc do Inspekcji Transportu Drogowego, sprawdzając przede wszystkim stan techniczny pojazdów, tych autokarów, kwalifikacje kierowców.
13: W ubiegłym roku w trakcie wakacji odbyło się ponad 2,5 tysiąca kontroli. 23 autokary były uszkodzone i nie mogły ruszyć w trasę.
18: Drogowskaz, Radia Pogoda.
19: Powracamy z informacjami dla kierowców i przypominamy o utrudnieniach na Woli. W związku z remontem wodociągu nie ma wyjazdu z ulicy Srebrnej w Towarową. Objazdy prowadzą Żelazną do Prostej lub Alejami Jerozolimskimi, a z ulic Platynowej i Wroniej można wyjechać tylko w kierunku Miedzianej. Takie zmiany w tym miejscu mają obowiązywać do końca lipca.
18: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.

0: Pogoda w Warszawie.
1: W Warszawie nadal będzie upalnie. Dzisiaj termometry pokażą maksymalnie 32 stopnie, taka będzie również ta odczuwalna temperatura. Wciąż możemy spodziewać się sporej dawki słońca i sporej ilości chmur. Nie powinno jednak padać, tak twierdzą synoptycy. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie. Jutro za to możemy spodziewać się już przelotnych burz, natomiast w czwartek chyba właśnie z tego powodu zrobi się troszeczkę chłodniej.
0: Radio Pogoda.

0: Lato w Radiu Pogoda.
1: Lato, lato, lato czeka.
2: 5 minut po godzinie 8. Dzień dobry, witamy Państwa.
3: Zygmunt Heizer.
2: I Asia Kruk. Witamy we wtorek, 30 czerwca. Mamy 181 dzień roku. Wschód słońca 4.18, zachód 21.01. Dzień krótszy od najdłuższego w roku o 5 minut.
3: Co się wydarzy dzisiaj w trakcie pogodnego poranka w Radiu Pogoda? Zadzwonimy do maluchów. Aj, się Państwo zdziwią. Ale to dopiero po godzinie 9, a za chwileczkę będzie krzyżówka poranna, wakacyjna, letnia Radia Pogoda.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 12 minut po 8.
1: Pogodna krzyżówka Radia Pogoda.
2: Dzień dobry pani Ewo.
3: Dzień dobry.
2: Jak się pani miewa, jak pani znosi te upały?
3: Dziękuję, jakoś. Dzisiaj już jest chłodniej.
0: Tak, zdecydowanie, właśnie,
2: gdzie pani,
0: w Warszawie też.
2: Gdzie pani jest?
3: We Wrocławiu.
2: A, no tak.
0: A już popadało w nocy?
3: Malutko.
2: No, to
3: ale ochłodziło się troszeczkę. Dobre.
2: Tak, ale to na razie upały odpuściły, ale mogą jeszcze wrócić. Lato dopiero się zaczyna i w związku z tym mamy dla pani prezent, bidon na wodę Radia Pogoda, żeby pani wodę zawsze miała z sobą, bo to bezpieczne.
3: Dziękuję.
0: Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to dostanie pani od nas również książkę Joanny Podsadeckiej, Mężczyźni Osieckich.
2: Wszystko dobrze, czyli już za chwilę usłyszy pani
0: podpowiedzi.
2: Podpowiedzi, czyli wiersz z naszej krzyżówki. To jest ważna informacja także dla państwa, którzy obserwują krzyżówkę w naszym tak zwanym diagramie graficznym na stronie www.radiopogoda.pl, a może już sobie państwo wydrukowali tę krzyżówkę. No więc numer wiersza, ile liter, jaka kategoria i później następuje już ta właściwa zagadka. Pani ma 10 sekund na odpowiedź i jeśli wszystko pójdzie dobrze, następuje to właśnie wszystko dobrze, dostanie pani książkę.
0: Pani Ewo, dobrze. Zaczynamy?
3: Zaczynamy.
0: Zaczniemy od numeru wiersza i jest to wiersz 18. Osiemnastka. Ilość liter, liczba to 9. 9 liter, to ważna informacja dla pani, pani Ewo. Kategoria sztuka i teraz będzie pytanie do pani. Możemy?
3: Możemy.
0: Uwaga, uwaga, pytanie jest krótkie. Dziedzina Krosnego. Ireneusz, dodajmy, Krosny.
3: Na 9 liter.
0: Mhm. Czym on się zajmuje?
3: Malarstwo?
2: Nie, to jest zła odpowiedź. Niestety, ale dzięki temu inni mają szansę. Można oczywiście do nas teraz zatelefonować z poprawną odpowiedzią. Drodzy słuchacze, 22 444 4004. Zapraszamy, konkurs się nie kończy. A pani Ewo, dziękujemy. Dostaje pani od nas bidon z najlepszymi życzeniami na piękne lato.
3: Bardzo dziękuję.
0: Dziękujemy. Dziękujemy. Czekamy na państwa telefony.
1: Pogodna krzyżówka Radia Pogoda.

0: 20 po 8 już. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Czy pojawiła się prawidłowa odpowiedź na zagadkę dzisiejszą, którą przypomnijmy?
1: Zagadka brzmiała następująco. Kategoria sztuka. Dziedzina Krosnego.
0: Dzień dobry.
1: Ireneusza Krosnego.
2: Dzień dobry, Tomek. No, odpowiedź w dzisiejszej krzyżówce to o pantomima. Pan Ireneusz jest mimem, pokazuje pewne rzeczy bez mówienia. Jest całkiem niezły w tym, co robi. Uwielbiam. Pozdrawiam.
0: Ja też uwielbiam, pozdrawiamy, świetnie. I gratulujemy. Wysyłamy panu książkę. To w krzyżówce był wiersz numer 18 dla tych wszystkich, którzy rozwiązują sobie w domu. I jeszcze przypominamy, że pod koniec miesiąca to będzie można odczytać to pionowe hasło zaznaczone w diagramie krzyżówkowym i wygrać całą furę super nagród z Radia Pogoda. No ale tym zajmiemy się pewnie za czas jakiś.
1: Przypominamy, powtarzać nie będziemy. Wiersz 18. Pantomima.
0: Tak jest. Za chwilę wracamy do najpiękniejszych melodii.
3: Radio Pogoda.

0: Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz, farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
2: Volkswagen. Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 28 minut będzie godzina 9. W 73 roku Warszawa zrezygnowała z trolejbusów. Jeden jeździł z Piaseczna, taka długa linia do metra Wilanowska, ale po całej Warszawie jeździły. Państwo to wspominają. I ja się zastanawiałam, czy jest z nami kierowca prowadzący taki trolejbus. No jasne.
1: W 53 do 4 byłem kierowcą. Jeździłem od Wilanowskiej do Piaseczna i z powrotem. W Piasecznie mieliśmy bazę naprawczą, a kurs kończyłem na Chemskiej.
0: Czyli tutaj koło nas była zajezdnia.
2: No tak, to ja tych czasów nie pamiętam. Pamiętam, dojeżdżały do Wilanowskiej. Mhm.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy, panie Stasiu, za ten telefon. No, cudownie, że pan zadzwonił. A gdzie jeszcze trolejbusy jeżdżą i się można przejechać? No wiadomo, dzień dobry.
3: Dzień dobry, mówi Ewa z Gdańska. Jak to gdzie jeżdżą? Oczywiście w naszej stuletniej Gdyni, tak. Ale teraz są takie fajne te trolejbusy, że jak nie ma linii, to mogą jechać bez szelek. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy, bez szelek, to też ładne określenie. Bardzo Państwu dziękujemy, wspominamy trolejbusy, które nie mogły się wyprzedzać, choć teoretycznie dzisiaj by mogły, skoro mogą jeździć bez szelek. Anna Jantar w Radiu Pogoda. Świat.

0: tej z 1960 roku.
1: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. No teraz to za 22:09, ale po godzinie 18:00, kiedy będzie naprawdę gorąco, państwo sobie zaciągną wszystkie zasłony, zamkną wszystkie okna, no a że tam lufcik zostawią otwarty i posłuchają, co ma do powiedzenia Tamara Pawlik-Lipska i jej gość. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Dzisiaj, Walejsław, będziemy rozmawiać o Agnieszce Osieckiej, a właściwie o mężczyznach Osieckiej. Taki właśnie tytuł nosi książka Joanny Podsadeckiej i to ona będzie moim i państwa gościem, Walejsław, już po 18:00. Zapraszam bardzo serdecznie, bo to książka tak naprawdę nie tylko o Agnieszce Osieckiej, ale także o tym, jak wyglądały czasy, w których żyła i w których tworzyła. Zapraszam bardzo serdecznie.
1: Zapraszamy również. Tak się składa, że te książki właśnie trzymamy w rękach mężczyźni Osieckiej i Joanny Podsadeckiej.
0: Tak, autografy tam mamy złożyć.
1: Tak, aha, dobrze, to dla naszego słuchacza. Tak. No właśnie, bo te książki to mogą państwo wygrać w tym tygodniu w Krzyżówce.
0: Bardzo okazała jest.
1: I zdjęcia ma fajne.
0: Pięknie wydana.
1: Pięknie wydana. Więc zapraszamy i na rozmowę też.

0: jaja schowościółkowego rozmiar M i L 10 sztuk, 1+1 gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie kawy Woseba, drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
4: Została ostatnia reklama.
5: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
6: No to w czym problem?
5: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
6: No i?
5: No i obawiam się, że nie zdąży.
6: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
7: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Reklama.
9: Drogowskaz. Radia Pogoda.
10: Przypominamy o zmianach na Białołęce. W związku z pracami przy torowisku tramwaje nie dojeżdżają do pętli Winnica, a linie 2 i 17 kursują skróconymi trasami. Dla pasażerów uruchomiono komunikację zastępczą. Kierowcy powinni również uważać na czasowe zwężenia ulicy Światowida, które obowiązują poza godzinami szczytu.
9: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

0: za 12.09. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Proszę Państwa, mamy wielkich rodaków i chwalimy się nimi, bo jest kim. Jak sobie zamierzył, tak zrobił. Mówiliśmy o tych zamiarach jakiś czas temu, a teraz mówimy o wynikach. Pan Tomasz Sobania, polski maratończyk, przebiegł 50 maratonów w 50 stanach USA w 49 dni.
1: Nie.
0: Tak.
1: Nie, to, tak. Ale to znaczy, że jednego dnia dwa maratony musiał zaliczyć?
0: Ponad 80 kilometrów, tak. Pobił tym samym rekord świata w sobotę 27 czerwca, czyli w ostatni dzień, ostatni maraton, właściwie to były dwa maratony, przebiegł dwa w ciągu jednego dnia. Stwierdził po wszystkim już, że jest bardzo szczęśliwy i zapytany, co zamierza robić po czymś takim, po takim wyczynie, stwierdził, że na chwilę się położy i odpocznie.
1: No ja się nie dziwię, ale to jest naprawdę super ekstremalny wyczyn.
0: Pan Tomasz Sobania, jejku, ja to jestem wzruszona. Tam biegnę 5 czy 10, już jestem zmęczona, a nie 50 maratonów w 50 stanach. W 49 dni, przepraszam. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, wracamy do najpiękniejszych melodii. Pięknie Państwo zagramy tutaj Turtles, Happy Together.

0: w radiu Pogoda.
1: Oczy nad ranem, oczy wieczorem.

0: rzekł.
1: Słów mi brak.
0: Już świt.
2: Świt, świt. Za 4:09 już. Pora wstawać. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Proszę państwa. Maluchy w dość dużym stadzie jadą przez Europę. Małe Fiaty oczywiście, o takie maluchy chodzi. Mamy tam swoich ludzi, z którymi spróbujemy się połączyć i zapytać co i jak i po co, ale to po godzinie 9:00 w pogodnym poranku Radia Pogoda. Natomiast w wiadomościach bardzo dobre informacje o komforcie i w ogóle wszystkim takim przyjemnym dla amatorów wędkowania.
3: Radio Pogoda.

0: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
6: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
5: Serio? A co tam takiego?
6: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
5: Brzmi jak wydatek.
6: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
5: No to na co jeszcze czekamy?
6: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
5: Sprawdź na www.vt.sk.
7: Została ostatnia reklama.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda. Reklama.
9: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii. Halina Frąckowiak nas zaprosi na Tin Pan Alley, a Maryla Rodowicz zaśpiewa Damą Być. To oczywiście między innymi. A teraz wiadomości.
10: 4 osoby utonęły wczoraj w Polsce, od początku czerwca ponad 60. Pociągi towarowe dziś mają jeździć już według rozkładu. Ruszył sezon wędkarski, amatorów nie brakuje.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
10: Agnieszka Trojanowska, BIS. Minionej doby utonęły 4 osoby, a od początku czerwca bilans utonięć w Polsce to już 61 osób. Służby apelują o zachowanie czujności nad wodą oraz o dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych. Warunki pogodowe sprzyjają odpoczynkowi nad wodą. Dziś także według Instytutu Meteorologii czekają nas upały, ale już nie wszędzie. Alerty drugiego stopnia w 3-stopniowej skali obowiązywać będą w województwach małopolskim, śląskim, świętokrzyskim, łódzkim i opolskim oraz częściowo w mazowieckim, dolnośląskim, wielkopolskim, a także podlaskim, gdzie temperatura może wynieść do 33 stopni. Natomiast w województwie lubelskim i podkarpackim nadal obowiązują najwyższe alerty przed upałami, tam dziś do 37 stopni. Podczas fali upałów nie wszyscy pracownicy mają zapewnione odpowiednie warunki pracy. Związki zawodowe alarmują o sytuacji sprzedawców w niektórych punktach. Tematem zajął się Grzegorz Kozioł.
12: Szef handlowej Solidarności Alfred Bujara pojawił się w sobotę z termometrem w namiocie wyprzedażowym Biedronki w Tarnowskich Górach. Jak relacjonuje, temperatura była skandaliczna.
13: 40 stopni, niebywała rzecz. To są namioty bez klimy.
12: Skrajne warunki pracy, zagrożenie zdrowia i życia ludzi, to skłoniło związkowca do zawiadomienia policji.
13: Ale policja twierdziła, że nie będzie interweniowała.
12: Po interwencji namiot po południu został zamknięty. W handlową niedzielę również był nieczynny. Bujara w takich sytuacjach radzi zawiadamiać Państwową Inspekcję Pracy i związki zawodowe.
10: PKP Polskie Linie Kolejowe nie planują wstrzymania ruchu pociągów towarowych z powodu pogody, zapewniły dziś władze kolei. To odpowiedź na wczorajsze problemy z kursami. Ruch pociągów towarowych był z powodu upałów wstrzymany w godzinach od 13 do 19. W tym czasie priorytetowo były obsługiwane pociągi pasażerskie i tak opóźnione ze względu na trwające upały. Premier będzie dziś rozmawiać o zarobkach lekarzy i o ramach czasowych ich pracy. Donald Tusk ma się w tym celu spotkać z minister zdrowia i prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Rząd, jak wynika z nieoficjalnych informacji, jeszcze w tym tygodniu chce przedstawić pakiet reformujący system ochrony zdrowia. Jedną z propozycji ma być ustawa ograniczająca najwyższe wynagrodzenia w ochronie zdrowia. Waszyngton zaostrza środki bezpieczeństwa w ramach przygotowania do obchodów 250. rocznicy niepodległości USA. Szacuje się, że w najbliższych dniach do Waszyngtonu przybędą setki tysięcy gości, by zapewnić świętującym bezpieczeństwo. Waszyngtońskie lotnisko 4 lipca wstrzyma loty. Sezon wędkarski ruszył na dobre. Na jeziorze, jeziorach do dyspozycji miłośników tej rekreacji jest wiele atrakcyjnych łowisk. Oprócz połowu z brzegu można wykupić również zezwolenie na wędkowanie z łodzi. W tym czasie większość ryb nie podlega okresom ochronnym, mówi dyrektor gospodarstwa rybackiego w Iławie Dawid Tarasiewicz.
14: Sezon połowu z łodzi na naszym jeziorze, jeziorach duży trwa do 30 listopada. Można łowić szczupaka, sandacza, okonia oraz dla wytrawnych wędkarzy węgorze i sumy.
10: Warto pamiętać, że amatorski połów ryby wiąże się z koniecznością posiadania karty wędkarskiej. Taki dokument wydaje Urząd Starostwa Powiatowego w Iławie.
11: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
15: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Paragwaj świętuje i może to robić przez cały dzień, bo po wygranej z Niemcami na mundialu prezydent kraju ogłosił, że wtorek będzie świętem narodowym. La Albiroja pokonali Niemców po rzutach karnych, bo mecz zakończył się remisem 1-1. Identycznie ułożył się mecz Maroka i Holandii, a dalej grają Lwy Atlasu. Z kolei Brazylia pokonała Japonię 2-1. Robert Lewandowski już oficjalnie ma nowy klub. Kapitan reprezentacji Polski podpisał 2-letni kontrakt z Chicago Fire. Podpisaliśmy umowę z ikoną światowej piłki nożnej i najlepszym strzelcem w historii swojej kadry. Pochwalił się wczoraj wieczorem amerykański klub.
11: Pogoda.
9: Najprzyjemniej, proszę Państwa, 21-23 stopnie, znaczy jak dla mnie to zimno, ale przyjemne temperatury takie według niektórych na wybrzeżu. 26-27 wzdłuż zachodniej granicy, a w pozostałych regionach nadal upalnie, ale już nie tak jak ostatnio. 31 w Warszawie, 32 w Krakowie, no i 35 w Rzeszowie i w Lublinie. W ciągu dnia miejscami także przelotne opady deszczu, ale też i burze lokalnie mogą być z gradem.
11: Lato w Radiu Pogoda.
16: Lato, lato, lato czeka.
17: 5 minut po godzinie 9:00. Dzień dobry, witamy Państwa.
9: Zygmunt Heiser.
17: Jasia Kruk, witamy we wtorek, 30 czerwca. Mamy 181 dzień roku. Dziś imieniny obchodzą Emilia, Jan, Leon, Milena, Władysław i Władysława.
9: Dzisiaj jest Dzień Motyla Kapustnika, którego, jak się dogadaliśmy, dawno nie widzieliśmy.
17: Oj tak.
9: Może Państwo. Ale też Dzień Asteroid, który od czasu do czasu, jak się popatrzy w niebo, to widać rzeczywiście. I same gwiazdy w Radiu Pogoda. Chodzi oczywiście o muzyczne gwiazdy. Halina Frąckowiak już teraz w przeboju wielkim z 1984 roku. Tin Pan Alley w Radiu Pogoda 6 po 9:00.

0: pogody poranek w Radiu Pogoda, 11 minut po godzinie 9. Proszę Państwa, 28 czerwca z Podhali Stulecia we Wrocławiu wystartowała czwarta edycja Wielkiej Wyprawy Maluchów. 70 małych Fiatów 126B wystartowało na trasie przez właściwie połowę Europy, a może prawie całą Europę. Cel to plaża Omaha Beach w Normandii. Wśród uczestników jest ktoś, do kogo zadzwonimy. Zadzwoniliśmy.
1: Pan Staszek z Gór, dzień dobry, ambasador
2: akcji. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
1: Tak się składa, że byłam w niedzielę, tę upalną, mega upalną niedzielę we Wrocławiu, więc domyślam się, jak się czuliście.
2: Zdawała sobie pani sprawę, jaka jest temperatura w Fiacie 126P? Mogę powiedzieć.
1: Proszę powiedzieć.
0: Poczekaj, ile?
2: Bo to jest dla ciekawostki, żeby było jasne, w moim było 53 najwięcej, także
1: matko jedyna.
2: Sprawdzone.
0: Matko. Także a jak działa klimatyzacja wyobrazić. W maluchu, Staszku?
2: Tak jak ci, którzy jeździli autem do Bułgarii lata temu, to sobie przypomną, jak mogła działać klimatyzacja.
1: Tak jest.
2: Ale to wszystko kwestią przyzwyczajenia. Oczywiście my dzisiaj jesteśmy troszkę rozpuszczeni przez klimatyzację w aucie, ale człowiek po tak długiej trasie, jak się jedzie, jest w stanie się przyzwyczaić.
1: Prawda?
2: Zresztą łapie się każdego wiatru, żeby chociaż trochę odsapnąć, ale jest to rzeczywiście niełatwa sprawa, ale jedziemy w szczytnym celu.
1: No właśnie.
2: Tak, wszystkie te rzeczy, które gdzieś tam są uciążliwe po trasie, przeskakujemy, jak to mówią, przeskakujemy nad tym i dajemy sobie świetnie radę, bo idziemy pomagać, a jak się pomaga, to się przenosi góry. I taka
0: powiedz
2: jest
0: mi, gdzie w tej chwili jesteście? Ile jeszcze zostało do plaży Omaha Beach?
2: Nie mam ile dokładnie do plaży. Jesteśmy w Garmisch-Partenkirchen w Niemczech. Właśnie trwa rozgrzewka przed trasą. Rafał Tito robi rozgrzewkę taneczną, żeby wszyscy się jeszcze dogrzali przy tych temperaturach, które są. Ale to chodzi o klimat i żeby była fantazja i ona jest. Żeby wszyscy byli zadowoleni, jest uśmiech na twarzach, także wszyscy są uśmiechnięci, wyspani i ruszamy. No dzisiaj zaczynamy etap górski, także teraz będzie najcięższa trasa, bo nie tyle dla nas, co dla tych małych fiacików, bo przecież ci, którzy Fiatem mają jeździli, wiedzą, o co chodzi, będą musiały być jedynki wbijane pewnie na każdym zakręcie,
0: A powiedz, jak te maluchy się sprawują? Jak stan techniczny? Czy często są awarie?
2: To jest właśnie zawsze pytanie. Oczywiście mój Fiacik, którym jadę, na szczęście odpukać nic się nie dzieje. Elegancko idzie, jak to mówię, jak złoto. Ale no, jest dużo po trasie takich, które mają takie usterki, które się da załatwić po drodze.
1: Najważniejsze to
2: tu
1: jest.
2: Tu na przykład pompka padła, tu na przykład jakieś takie proste naprawdę rzeczy, no bo to jest prosta konstrukcja, którą tak naprawdę można zrobić na kolanie. Jadą serwisy za nami, także...
0: Staszku, ja dołączę do was, wiesz, ja dojadę w tej części polskiej do Rzeszowa i będę do samego końca, do Krakowa, także spotkamy się.
2: No to super, cieszę się, to też zobaczysz, jak to wszystko wygląda.
0: Ja wiem, ja w zeszłym roku trochę liznąłem.
1: Dziękuję,
0: trzymamy kciuki, żeby wszystko się udało.
2: Dziękuję, pozdrawiam wszystkich słuchaczy, wszystkiego najlepszego. Niech się darzy, jak to mówią.
0: Staszek z Gór.
1: Bardzo serdecznie dziękujemy. Ja jeszcze bardzo podziwiam, chciałam zauważyć, że pan Staszek z Gór ma 1,90 m i w maluchu jedzie.
0: I daje radę.

0: Pogody poranek w Radiu Pogoda, 21 minut po godzinie 9. Jak zwykle państwo są bardzo, bardzo czujni. Myśmy powiedzieli, że w 1973 roku w Warszawie zlikwidowano komunikację trolejbusową.
1: I to prawda.
0: I mówiliśmy też o takiej linii z Piaseczna do Warszawy. I tutaj, jak to? Przecież ta linia czynna była dużo dłużej. Tak. Tak, to była linia podmiejska, tak była traktowana i ostatnie trajlusie zjechały z tej trasy 31 sierpnia 1995 roku, a w roku 2000 zdemontowano sieć, czyli te szelki.
1: Trakcje. Tak. No, tak. To mamy nadzieję, że wyjaśniliśmy i wyjaśnienie zostało przyjęte, ale państwo wspominają między innymi tę piaseczyńską właśnie linię. No, tak, dzień dobry.
2: Janek z Piastowa mówi, ja w tej sprawie tych trolejbusów. Mhm. W Warszawie te numery zaczynały się chyba od 50 albo 51, a kończyły się na 59. Mhm. Jak kobieta miała w tych granicach lata, to mówiło się, że ma wiek trolejbusowi. Do widzenia, pozdrawiam serdecznie.
1: Pozdrawiamy serdecznie. Ja od dzisiaj będę tak o sobie mówić. W jakim wieku jesteś? Trolejbusowym.
0: Ale
1: i niech się wszyscy
0: nie znałem.
1: Domyślają.
0: No stary warszawiak ze mnie, a tego numeru nie
1: a
0: pamiętam.
1: Widzisz, od czego mamy słuchaczy? Bardzo serdecznie panu dziękujemy.
0: Wiek trolejbusowy.
1: To mój!

0: Autopromocja.
1: Proszę Państwa, proszę się nie rozchodzić.
2: Obywatele i obywatelki. Fundusz Czasów Pogodowych powrócił.
3: Trwa 10. edycja kultowej zabawy Radia Pogoda. Zgłoś się już teraz i wygraj aż 2000 zł na wymarzone w czasy.
4: Przepraszam pana bardzo, czy pan jest zadowolony?
5: Tak, też szczerze panu redaktorowi powiem, no jestem bardzo zadowolony.
3: Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
3: Została ostatnia reklama.
10: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
0: Reklama.

dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego grze.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby zadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zawolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły pies, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły pies. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

zapały, jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człowiek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak umany ciepły piec, cichy kąt nie ma jak umany. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego

0: właśnie tak, płyną piosenki i raz różne doliną, inne dźwięki.
1: Raz durą, wiadomo.
0: I audycje różne płyną w Radiu Pogoda, a państwo dzwonią także na ten temat. 22 444 40 04 za 28 minut będzie 10. Dzień dobry pani.
2: Dzień dobry panie Asiu i panie Zygmuncie. No ja dojrzałam do podzielenia się swoją opinią na temat Alei Sław, której słucham od lutego bieżącego roku systematycznie w nowym wydaniu. I bardzo podoba mi się, jak pani Tamara Pawlik-Lipska rozmawia z zaproszonymi gośćmi. Przekrój tematów pozwala na bliższe poznanie znanych i ciekawych ludzi. Jest to interesujące, że osoby te mówią o sobie i odpowiadają szczerze i z dystansem na różne pytania. Atmosfera audycji świetnie wkomponowuje się w profesjonalizm Radia Pogoda. Jeżeli to możliwe, to proszę przekazać moją opinię pani Tamarze. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich związanych w jakikolwiek sposób z Radiem Pogoda. Stała słuchaczka Renata.
1: Pani Renato, zrobimy to z największą przyjemnością. Przekażemy wszystko Tamarze.
0: No oczywiście, bardzo serdecznie polecamy także tę audycję, dlatego że Aleja Sław nie znika na wakacje i będzie codziennie po godzinie 18. A dzisiaj Tamara porozmawia, tak też przypomnijmy, z Joanną Podsadecką, autorką książki Mężczyźni Osieckiej, którą to książkę mogą państwo zdobyć w porannej krzyżówce już wakacyjnej Radia Pogoda.

0: Pogody, poranek w Radiu Pogoda. 21 minut pozostało do 10.
1: Proszę Państwa, stało się po raz 10. Wczoraj ruszył fundusz wczasów pogodowych. W tym roku rozdajemy Państwu 2000 na super wypoczynek. Finały u Piotra Sporakowskiego. Wczoraj było tak.
2: Stało się, pani Barbara, jest już krok bliżej do piątkowego finału, w którym stawką będzie główna nagroda, czyli 2000 zł, a dla pana Henryka mam nagrodę pocieszenia, więc zestaw gadżetów Radia Pogoda, między innymi nasz pogodny niebieski kubek i torbę Radia Pogoda, również gratuluję i niech te nagrody przydadzą się podczas najbliższych wyjazdów letnich.
3: Dobrze, dobrze, fajnie, dziękuję bardzo.
4: Dziękuję bardzo za grę.
1: A, wszyscy tacy mili dla siebie, ale każdy chciałby 2000, no ale przecież nikt nie odchodzi z Radia Pogoda z pustymi rękami. Sami Państwo słyszeli, że fajne nagrody czekają. Proszę się zgłaszać do zabawy na naszej stronie www.radiopogoda.pl. Finały codziennie od poniedziałku do piątku po godzinie 12.
0: No ale ten wielki finał jest w piątek.
1: 2000 w piątek, na wypoczynek.
0: Okazuje się, kto przytuli 2000.
1: Tak się mówi. Cudownego wypoczynku Państwu życzymy. Fundusz wczasów pogodowych po raz 10.
5: Reklama. Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast. TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów. TravistoFast i Travisto. Aflofarm.
6: Mamo, co robi kapibara w wakacje?
7: Chilluje, a 12 lipca ma wielki ogólnopolski zlot fanów kapibary z pokazowymi karmieniami i super atrakcjami.
6: To brzmi jak plan ideal!
7: Orientarium Zoo Łódź. Kup bilet online i wpadaj na najbardziej wyluzowany zlot wakacji.
8: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
9: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
10: Volkswagen.
11: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 6,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca. Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
14: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
13: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
15: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu Defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
16: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
17: Gastorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii miał być nowy grill,
17: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
19: Została ostatnia reklama.
2: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
1: No ale co?
10: Barbara! Rekin!
20: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
21: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199 z kodem rabatowym taniej o 400 zł.

0: Chlub do wody.
1: My też byśmy dobre. Sobie chlub
0: to
1: do wody.
0: To jest dobre hasło. No. Chlub do wody. Piotr Frankowski, dzień dobry Piotrze. Chlub do wody.
2: Dzień dobry jak najbardziej.
1: Właśnie cię reklamowaliśmy przed chwilą.
2: Coś
1: i
2: podobnego.
1: Dziesiątą
2: Reklamacja była, tak?
1: Nie, no co ty opowiadasz?
0: Same dobre rzeczy.
1: Dobre rzeczy. Fundusz Czasów Pogodowych u Piotra po godzinie 12, no ale wcześniej chyba będziesz zachęcał do tego, żeby się w ogóle zgłaszali słuchacze do naszej zabawy.
2: Zawsze zachęcam. Wystarczy wejść na stronę radiopogoda.pl, tam wszystko jest wyjaśnione, jest też regulamin zabawy, więc dla dociekliwych są źródła.
0: Kto prowadzi w peletonie w tej chwili?
2: Pani Barbara wczoraj bohatersko wygrała z panem Henrykiem.
0: Tak. Bardzo... Dziś będzie walczyć dalej.
1: Bardzo serdecznie zapraszam na to, co po godzinie 10 w Radiu Pogoda będzie się działo, a my, proszę Państwa, chlip, Zygmunt idzie na 2 tygodnie odpoczynku od radia.
0: Pojawię się 13 w Rzeszowie na wielkiej wyprawie maluchów, będę na finale 15 w Krakowie, a potem już wracam.
1: No właśnie, więc słyszymy się 16 lipca, no mam nadzieję, że będę tutaj matką i ojcem. Przez te 2 tygodnie. Zapraszam serdecznie, Asia Kruk
0: i Zygmunt Heizer.

0: Autopromocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: Ale ja? Sławny? Ale ja sław. No dobrze, no, jeżeli tak uznaliśmy, to w porządku.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od 18 tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
5: I dokąd wtedy jedziemy?
4: No nie wiem.
5: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
4: A, dobry komana.
5: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szarowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
9: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
8: No, sam zobacz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
3: Została ostatnia reklama.
11: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
12: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
11: Serio? A co tam takiego?
12: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
11: Brzmi jak wydatek.
12: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
11: No to na co jeszcze czekamy?
12: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
11: Sprawdź na www.vt.sk.
13: Reklama. Mija 10, więc na chwilkę najpiękniejsze melodie na lato ustępują miejsca wiadomościom Radia Pogoda, by zaraz po nich wrócić w piosenkach Remaja, Afryka Simona i dozwolone do lat 18 czerwonych gitar.
3: Wiadomości z Warszawy.
14: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Były ordynator chirurgii Szpitala Południowego Emil Jędrzejewski ponownie stawił się w prokuraturze. Lekarz zeznawał w sprawie nieprawidłowości i błędów medycznych na SOR-ze. Po przesłuchaniu prokuratura stwierdziła, że jest konieczność zabezpieczenia dokumentacji medycznej i organizacyjnej z placówki, a protokół z przesłuchania liczy aż 29 stron. Dworzec Gdański zyskał nowy podziemny łącznik między peronami. To część przebudowy stacji mająca zapewnić przepustowość na czas remontu Warszawy Wschodniej, mówi Marcin Machocki z PKP PLK.
15: Po to zmodernizowaliśmy Warszawę Gdańską, żeby stacja była zdolna do przeniesienia tej większej liczby pasażerów po zamknięciu części Warszawy Wschodniej.
14: Obecnie na stacji zatrzymuje się 228 pociągów. W grudniu dołączą do nich pociągi dalekobieżne skierowane z Warszawy Wschodniej. A w stolicy i okolicach odbywają się ćwiczenia wojskowe z udziałem śmigłowców Black Hawk. To cykliczne szkolenia wojsk specjalnych. Dowództwo generalne zapewnia, że działania są uzgodnione z władzami i nie ma powodów do niepokoju. Za godzinę wspomnę za to o tym, jak pomóc zwierzętom w upały.
3: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Pogoda w Warszawie.
14: Na ulgę od upałów musimy jeszcze trochę w Warszawie poczekać. Dzisiaj termometry pokażą maksymalnie 32 stopnie. Nadal będzie sporo słońca i sporo chmur, ale nie powinno padać. Deszczu przelotnego i przelotnych burz możemy za to spodziewać się już w środę. Za to to wymarzone dla niektórych ochłodzenie przyjdzie do nas od czwartku. Temperatura troszeczkę spadnie i tak będzie przynajmniej do niedzieli. A potem ponownie termometry pokażą powyżej 30 stopni w dzień.
3: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
16: Lato, lato, lato czeka.
13: Mamy pierwszy tydzień wakacji, który piosenka po piosence wypełnia się najpiękniejszymi melodiami na lato. Przed nami przeboje Afryka Simona, czerwonych gitar Janny Rukstowicz. Potem zajmie nas lato samo w sobie i wszelkie z tym związane skojarzenia. A ja za jakieś pół godziny zajmie nas pewien rekord Guinnessa, którego autorką jest Matka Natura. No ale mam jedno tylko pytanie, bo od wczoraj trwa fundusz czasów pogodowych. Czy państwo już się do niego zapisali na stronie radiopogoda.pl? Bo jeśli nie, to proszę szybko nadrobić zaległość. Być może te 2000 zł w piątek czekają właśnie na państwa.
3: Zaprasza Piotr Sforakowski.

Na dobre i na złe i Anna Jurksztowicz w Radiu Pogoda. Ciągle jeszcze mamy czerwiec, a ten miesiąc to, jak usłyszałem kilka lat temu, a może nawet kilkanaście, w miejscowościach wypoczynkowych jeszcze nie całkiem jest sezon. Ten zacznie się 1 lipca, a dzisiaj to jeszcze jest czas przygotowań. Jeszcze trwają ostatnie uderzenia młotkiem, jakieś wiercenia wiertarką, no i wiele różnych innych przygotowawczych rzeczy. A przygotowując się do tego sezonu, proponuję zająć się tym, co się Państwu kojarzy z latem. Wiadomo, wysokie temperatury, słońce, plaża, działka, góry, może napoje chłodzące, jak cytroneta czy oranżada, ale jestem ciekaw, czy mają Państwo takie swoje, bardziej osobiste skojarzenia z latem. Na przykład, jeżeli jest lato, to chodzę w krótkich spodenkach i basta. Choćby nawet temperatura nie przekraczała 15 stopni. A co? Albo skoro jest lato, to niedługo żniwa. Nawiasem mówiąc, w dzieciństwie żniwa to było dla mnie nie lada wydarzenie, bo w ciągu paru dni zyskiwało się nowe miejsca do zabawy, potem wielki plac na ściernisku do gry w piłkę. Także lato kojarzy mi się ze żniwami i kropka. A jak Państwu kojarzy się lato? Proszę o tym opowiedzieć. Radio Pogoda.

Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.

0: W Radiu Pogoda słuchaliśmy Mieczysława Wojnickiego. Za chwilkę usłyszymy najpiękniejsze melodie Urszuli Sipińskiej i Skaldów, a ja przypomnę, że ciągle jeszcze można wziąć udział w tegorocznej jubileuszowej, bo 10. edycji naszej wakacyjnej zabawy Fundusz Czasów Pogodowych. Główna nagroda to 2000 zł i otrzymają je zwycięzcy wszystkich piątkowych finałów, ale do nich, do tych finałów należy dotrzeć, pojedynkując się z innymi słuchaczami Radia Pogoda na znajomość najpiękniejszych melodii. Wczoraj pierwsze zwycięstwo odniosła pani Barbara. Czy i dziś się uda, to się okaże około 12.30 na antenie Radia Pogoda. Będziemy to doskonale słyszeć. Obecnie trwają poszukiwania przeciwnika pani Barbary w tym pojedynku niemal w samo południe. Może państwo chcą się wykazać? Jeżeli tak, zapraszam do zgłaszania się poprzez stronę radiopogoda.pl.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: za dzień.
1: Co się stało?
0: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
1: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
0: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
0: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
0: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Została ostatnia reklama.
4: To ostatnia szansa na wtorkowy kubełek KFC za 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek tylko w KFC.
5: Reklama.

To był króliczek z Kaldów. Pozostajemy w świecie zwierząt i mam dla Państwa wiadomość rzeczywiście godną miejsca w Księdze Rekordów Guinnessa. Tym razem rekordzistką jest sama matka natura, która na to pozwoliła. Jedno zdanie tytułem wstępu. Koty zwykle mają 18 palców, choć zdarza się, że jest ich trochę więcej. Przecież jeden czy dwa pazurki żadnemu kotu jeszcze krzywdy nie zrobiły. Dwa pazurki więcej. Ale kilka miesięcy temu w amerykańskim stanie Michigan urodził się kot z 28 palcami. Weterynarz od razu mówił, że jeszcze czegoś takiego nie widział i jak się okazuje, nikt jeszcze tego nie widział, bo to nowy rekord. Tylko trochę trwało, zanim Komisja Księgi Rekordów Guinnessa potwierdziła, że nie ma w tym żadnego oszustwa. No i oczywiście kotek rozwija się normalnie w rodzinie, która go uwielbia, a którą on może wzajemnie ignorować, ile tylko zechce. Jak to kot.

0: Najpiękniejsze melodie wracają za moment do Radia Pogoda. Usłyszymy wtedy bardzo wakacyjny utwór Karin Stanek i Czerwono-Czarnych. Jedziemy autostopem. Jak tak sobie przypomnę swoje podróże po kraju autostopem, to aż mi się chce zamachać kciukiem na wylotówce nad morze. Albo w góry. No jeszcze się nie zdecydowałem. I to nęci, i to kusi. A czy państwo wybraliby się autostopem w podróż?
1: Reklama.
2: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój energetyczny Black. Wybrane rodzaje 250 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Pod bramką paluszki słone top 400 gramów. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A akcję kończą precelki Lajkonik 180 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofa.
8: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
9: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
8: No sam zobacz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
11: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
12: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
11: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
12: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
13: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie 2. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.
14: Została ostatnia reklama.
15: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
16: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Reklama.

0: to promocja.
1: O poranku krzyżówka. W południe dreszczyk emocji i rywalizacja o wymarzone czasy. Po południu pogodni ludzie i wywiady z gwiazdami. Wieczorem chwila relaksu z dobrą książką. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato przez cały dzień.
0: Autopromocja.
2: Najpiękniejsze melodie wracają za parę minut w piosenkach Żeby się ludzie kochali Barbary Dunin i Zbigniewa Kurtycza oraz Konik na biegunach Michała Hochmana. A teraz proszę posłuchać wiadomości Radia Pogoda.
1: Wiadomości z Warszawy.
3: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Dwóch kolarzy zmarło podczas maratonu Poland Bike Marathon w Markach. Pierwszy został odnaleziony jeszcze w niedzielę, a drugi po kilkunastu godzinach poszukiwań. Sprawę bada prokuratura w Wołominie. Przenosimy się na lotnisko Chopina. Zakończono tam naprawę jednego z pasów startowych. W niedzielę wykryto na nim pęknięcia, co spowodowało jego czasowe zamknięcie. W efekcie część lotów była opóźniona. Teraz wszystko działa już bez problemów. Upały są groźne nie tylko dla ludzi. Główny inspektorat weterynarii apeluje o szczególną opiekę nad zwierzętami. Psy, które mieszkają na zewnątrz, potrzebują miejsca w cieniu, bo puda podczas upału może zmienić się w piekarnik, mówi Wojciech Ostachowicz, weterynarz z Nadarzyna.
4: Szczelna buda dająca dobre schronienie zimą nie sprawdzi się niestety przy obecnych warunkach pogodowych. Temperatura wewnątrz takiej budy może znacznie przekraczać temperatury otoczenia i psy raczej niechętnie będą spędzały w niej czas, także zmuszanie ich nie jest najlepszym pomysłem.
3: Jeśli zwierzę wykazuje objawy przegrzania, powinniśmy jak najszybciej skonsultować to z weterynarzem. Za godzinę powiem za to więcej na temat egzaminów na kartę rowerową w stolicy.
1: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Pogoda w Warszawie.
3: Dzisiaj w Warszawie wciąż będzie upalnie, słonecznie i nie powinno padać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 32 stopnie i taka też będzie ta odczuwalna temperatura. Wiatr mamy umiarkowany, a ciśnienie w normie, co powinno na nas pozytywnie wpływać. Jutro prognozowana jest podobna pogoda, chociaż mogą pojawić się przelotne burze. W czwartek temperatura troszeczkę nam spadnie i chłodniej będzie przynajmniej do niedzieli.
1: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Piotr Sforakowski.
2: Dzień dobry. Najpiękniejsze melodie wracają po wiadomościach Radia Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Przed nami na przykład taka duetu Barbara Dunin, Zbigniew Kurtycz, Żeby się ludzie kochali. Bardzo ją lubię. Za chwilkę wróci też wczorajsze pytanie pani Barbary, słuchaczki Radia Pogoda, która niedawno wróciła z nadmorza do upalnego domu, a około pół godziny przed południem proszę się spodziewać krótkiego wspomnienia o pewnym aucie, które wszyscy znamy, choć może nie wszyscy o nim pamiętamy. Tak tajemniczo niech na razie zostanie. Wszystko się wyjaśni za niespełna pół godziny.

0: Pewnie Państwo pamiętają, że ta melodia pochodzi z filmu Most na rzece Kwai, bo to był swego czasu spory przebój i film zresztą i melodia. Film pojawił się w 1957 roku, no w naszym kraju pewnie troszkę później, ale jeszcze w latach 50. Teraz wrócę do wczorajszego pytania, które postawiła pani Barbara, dzwoniąc do Radia Pogoda po powrocie z nadmorskich czasów. Pytanie brzmiało...
1: Panie Piotrze, jak żyć?
0: Jak żyć w takim upale? I okazuje się, że jest prosta odpowiedź, którą podał, rzecz jasna, słuchacz Radia Pogoda.
2: Dzień dobry, panie Piotrze.
0: Dzień dobry.
2: Pani pytała się pana, jak żyć? Więc ja mówię wszystkim, jak żyć? Po prostu trzeba żyć do przodu żyj, kolorowo, tak jak w piosence. Do przodu żyj kolorowo.
3: Marzenia najważniejsze jej, do przodu żyj.
2: Dziękuję bardzo.
0: To ja dziękuję panu za tę odpowiedź. Życie jest prostsze, kiedy wiadomo, gdzie szukać odpowiedzi, prawda? A gdzie jej szukać? Oczywiście wśród najpiękniejszych melodii, których słuchamy w Radiu Pogoda.

0: zżera stare żelazko. Żelazko stare zżera rdza.
1: Kilka minut temu dosłownie znaleźliśmy odpowiedź na pytanie, jak żyć. Teraz usłyszeliśmy kolejne pytanie Jana Kaczmarka. Co się zżera w jeziorze? No, odpowiedź była zawarta w tekście. Zupełnie inne pytania może mieć do Państwa Monika Tarka w popołudniowej zabawie Daje Słowo. Monika daje jedno słowo, a Państwo muszą szybko podać aż 5 skojarzeń z tym właśnie hasłem i jeszcze jakoś racjonalnie je wytłumaczyć Monice. Warto się postarać, bo do wygrania jest książka Agnieszki Jerz, Miłość, o której zapomniałam. Tej książki w tym tygodniu można posłuchać w interpretacji Wojciecha Masiaka w Radiu Pogoda o 22:00. A wracając do popołudniowej zabawy, Daję Słowo, nagrodą gwarantowaną jest w niej nasza pogodna talia kart. Idealna do spędzania wieczorów na wczasach i nie tylko. Takie nagrody właśnie będzie mieć dziś dla Państwa Monika w zabawie Daję Słowo po 16:00.
2: Radio Pogoda.

0: pogodne lato
1: roku 1967.
0: Z radiem Pogoda.
1: 1 lipca tego roku w sanockiej fabryce autobusów rozpoczęto produkcję autobusu San H100. Dlaczego San? No bo ta rzeka przepływa przez Sanok. Nie zdołałem się dowiedzieć, co oznacza literka H w nazwie auta. A 100, no bo ten autobus rozporządzał mocą 100 koni mechanicznych. I brzmiał tak. Nic nowego, prawda? Ten model autobusu San był chyba największą konkurencją dla jelczańskiego ogórka. W każdym razie jeżdżąc po Pomorzu i po Beskidach w latach 70. zwłaszcza, często wsiadałem właśnie do tego autobusu Sana H100 i nawet wolałem jeździć tym autem, a nie ogórkiem, bo w Sanie kierowca częściej podnosił pokrywę silnika, żeby wyregulować jego pracę. No a i wielkość silnika, i sposób, w jaki on pracował, były interesujące. Zresztą wszystko było w tym interesujące, nawet to, że można klapę podnieść i zobaczyć wnętrze auta. I każdy chłopak to pewnie przyzna. Produkcja tego modelu nie trwała specjalnie długo. Zakończono ją w 1974 roku.
0: Pogodne lato z radiem Pogoda.

0: Tak, produkcję Sana Hasto rozpoczęto, a w kinach pojawił się film Stanisława Barei Małżeństwo z rozsądku, a tam w nim taka piosenka.
1: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
2: to co?
1: To się długo, bardzo długo urządzali. Kupowali szafy, stoły, dom piesiom, by świeciły, by zdobiły lat 60.
2: No tak.
1: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
2: Pewnie.
1: Dziś kupuje się meberek funkcjonalny.
2: Dobry, tani, funkcjonalny.

0: Sole Mio Dalidy. W Stanach pewnie lepiej znane jako It's Now or Never dzięki Elvisowi, ale wreszcie świata myślę, że popularniejsza jest wersja włoska. Najpiękniejsze melodie wracają do Radia Pogoda lada minuta. Usłyszymy wtedy Jacka z Woźniaka i jego parodię Drupiego, a potem Andrzeja Rybińskiego z piosenką Znajdę Cię.
1: Autopromocja.
2: Proszę Państwa, proszę się nie rozchodzić.
3: Obywatele i obywatelki. Fundusz czasów pogodowych powrócił.
4: Trwa 10. edycja kultowej zabawy Radia Pogoda. Zgłoś się już teraz i wygraj aż 2000 zł na wymarzone w czasy.
5: Przepraszam pana bardzo, czy pan jest zadowolony?
6: Też szczerze panu redaktorowi powiem, no jestem bardzo zadowolony.
4: Szczegóły na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto. Aflofarm.
10: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
14: Zaraz część posmarujemy.
13: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
14: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
15: Już nie swędzi.
16: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
17: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
16: Lidl, to się opłaca.
18: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
19: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
18: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
19: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
20: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
21: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
22: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
23: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
22: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
23: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
24: Została ostatnia reklama.
25: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99, teraz 6,99 za kilogram. I arbuz cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko złoty 99 za kilogram.
16: Lidl, to się opłaca.
26: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.

jak filmowy kadr, swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr, swe życie znów.

0: właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
1: Wtorkowe popołudnie przywitamy najpiękniejszymi melodiami na lato Rickiego Nelsona, Hello Mary Lou i Andrzeja Rosiewicza, Czy czuje pani czacze? Usłyszymy je zaraz po tych wiadomościach Radia Pogoda.
2: Wiadomości z Warszawy.
3: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Służby rozbiły gang zajmujący się oszustwami podatkowymi i praniem pieniędzy. Straty Skarbu Państwa oszacowano na 5 milionów złotych. W sprawie zatrzymano 9 osób z Mazowsza i województwa łódzkiego. Część zatrzymań miała miejsce na lotnisku Chopina. 5 osób aresztowano. Zakończyła się budowa tunelu dla pieszych pod Dworcem Gdańskim. Całość inwestycji prowadzona była bez wyłączenia ruchu na stacji, mówi wykonawca Piotr Kledzik.
4: Nie da rady zbudować, żeby zupełnie nie ingerować w materię dworca. To jest 100 milionów złotych w robotach ciężkich, żelbetowych, jak widać, podziemnych oraz wykończeniu i zmianie wykończenia peronów dworcu.
3: Do 228 pociągów aglomeracyjnych, które obecnie zatrzymują się na stacji, w grudniu dołączą pociągi dalekobieżne skierowane z Warszawy Wschodniej. Jeszcze jedna informacja. W stolicy będzie szansa na zdanie egzaminu na kartę rowerową. Egzaminy Straży Miejskiej odbędą się dzisiaj oraz jutro i pojutrze przy ulicy Sołtyka. Udział w nich mogą wziąć uczniowie od 10 roku życia. Egzamin obejmuje część teoretyczną i praktyczną jazdę rowerem po torze.
2: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Pogoda w Warszawie.
3: Jest gorąco i na razie nie ma mowy o ochłodzeniu. Dzisiaj w Warszawie maksymalnie na termometrach zobaczymy 32 stopnie. Ma być sporo słońca i sporo chmur, chociaż podobno nie będzie padać. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie. Jutro szykuje się podobna aura, ale już możemy spodziewać się przelotnych burz. Za to w czwartek zrobi się troszeczkę chłodniej i ta niższa temperatura ma się wstępnie utrzymać przynajmniej do niedzieli.
2: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
5: Lato, lato, lato czeka.
1: Popołudniowa część naszego spotkania z najpiękniejszymi melodiami na lato rozpocznie się piosenkami Rickiego Nelsona, Andrzeja Rosiewicza i Steni Kozłowskiej, ale najważniejsze pytanie tej pierwszej części popołudnia brzmi, czy pani Barbarze, która wygrała wczoraj z panem Henrykiem pojedynek na najpiękniejsze melodie, uda się dzisiaj znów zwyciężyć. Rzecz w końcu idzie o 2000 zł w piątkowym finale zabawy Fundusz w czasów pogodowych. Jeżeli państwo mają ochotę wziąć udział w tej zabawie, zapraszam na naszą stronę internetową radiopogoda.pl. Zapisy do Funduszu czasów pogodowych trwają, a do dzisiejszej rozgrywki zostało niespełna pół godziny.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Piotr Sworakowski.
1: Dzień dobry.

Rytety. Rytety. Panie i panowie, najważniejsze jest osobiste zdrowie. Żeby zdrowym być, nie wolno tyć. Nie wolno jeść, nie wolno pić, nie wolno żyć. Ja się nie boję utyć. I tutaj ukłon w stronę dam. Pardon, madame, pardon, pytanie jedno mam. Czy

0: Oprócz nas nie mamy nic, śpiewała Stenia Kozłowska, z czym można się tylko zgodzić. Na przykład państwo mają Radio Pogoda i najpiękniejsze melodie, a my mamy państwa i państwa opowieści. Wracam teraz do autostopu, o którym wspominałem przed południem przy okazji piosenki Karin Stanek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. No, podróżowałem autostopem w latach młodości, teraz już jestem 70+, ale kilka lat temu... No, miałem ciekawą przygodę. Mianowicie przejechałem autostopem i do tego samotnie słynną szosę Alaska Highway.
0: O, proszę.
1: Z Kanady aż do Alaski skończyłem właściwie nawet troszeczkę dalej niż ta szosa, mianowicie w mieście Fairbanks. Mhm. 2300 kilometrów sama szosa, plus jeszcze dodatek do tego miasta. Pozdrawiam serdecznie.
0: Wzajemnie pozdrawiam, gratuluję i zazdroszczę, a jak będę duży, to też chcę się wybrać w taką podróż autostopem. 2300 kilometrów plus. A czy państwo wybraliby się w jakąś podróż autostopem?

0: Zespół El Pasador, tu sobie tak wdzięcznie Bamba da Bamba, a u nas zbliża się pora rozgrywek w naszej wakacyjnej zabawie Fundusz Wczasów Pogodowych. Przypomnę, że w tej jubileuszowej, bo 10. edycji naszej zabawy grają Państwo o 2000 zł w piątkowych finałach. Znam takie wczasy, na które 2000 wystarczą na tygodniowy pobud dla dwóch osób. Ale to Państwa decyzja, czy poszukać takiego wypoczynku, czy też wydać te pieniądze na nowy basen w ogrodzie, powiedzmy, a może na bilet tam, dokąd chcieli Państwo pojechać, tylko jakoś dotąd się nie złożyło. Wszystko jest Państwa decyzją. Za chwilkę druga rozgrywka tegorocznej edycji FWP, a Państwo cały czas mogą się zgłaszać do tej naszej zabawy przez stronę radiopogoda.pl. Ciekawe, czy pani Barbara dzisiaj znowu wygra, czy też ktoś ją zastąpi na fotelu lidera. Przekonamy się już niebawem. Reklama.
1: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
2: No to w czym problem?
1: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
2: No i?
1: No i obawiam się, że nie zdąży.
2: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz. Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SET. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska. A do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.

0: podróż w czasów pogodowych w Radiu Pogoda.
1: Zaczynamy drugi finał tegorocznej i jubileuszowej edycji naszej wakacyjnej zabawy, w której do wygrania co piątek mamy 2000 zł, ale do tego piątkowego finału trzeba dotrzeć, zwyciężając przeciwników w kolejnych pojedynkach na najpiękniejsze melodie. Pierwsze zwycięstwo na swoim koncie ma już pani Barbara, którą serdecznie witam w dzisiejszym pojedynku. Dzień dobry pani Barbaro.
2: Witam serdecznie pani Piotrze.
1: Pani przeciwnikiem będzie dzisiaj pani Marika. Dzień dobry pani.
3: Dzień dobry.
1: Będą się panie pojedynkować na znajomość wykonawców najpiękniejszych melodii, które usłyszymy we fragmentach. Po każdym z fragmentów mają panie 5 sekund na podanie nazwiska lub nazwy wykonawcy prezentowanego utworu. Po każdej rundzie pytań sprawdzamy stan rozgrywki. Jeżeli będzie remis, gra toczy się dalej. Jeśli remisu nie będzie, zwycięzczyni pojedynku awansuje do jutrzejszej rozgrywki, a jej przeciwniczka dostaje nagrodę pocieszenia w postaci zestawu upominków od Radia Pogoda. Wśród nich na przykład jest nasz niebieski kubeczek. Czy zasady są dla pań zrozumiałe?
2: Tak.
1: W takim razie przechodzimy do rozgrywki. Jako pierwsza będzie odpowiadać pani Barbara.
4: Ja dla pana czasu nie mam, skąd by...
2: Hanna Banaszak.
1: To jest prawidłowa odpowiedź. Nawet nie musiałem liczyć 5 sekund. No to teraz kolej na panią Marikę. Jak nazywa się wykonawczyni tej piosenki?

0: To będzie Halina Frąckowiak.
1: To jest Halina Frąckowiak, oczywiście. Runda druga, bo jest remis w punktacji po jeden. Runda druga przed nami, odpowiada pani Barbara. Pytanie jest to samo, kto to śpiewa?
2: Znów księżniczka Anna spadła z
3: nóg. Ewa Bem.
1: No tak, tutaj nie było kłopotów, bo niedawno sobie powtarzaliśmy te piosenki, prawda? Tak. Z Radiem Pogoda. No to teraz znów pani Marika odpowiada na pytanie, kto to śpiewa?
0: Sławy?
1: Jeszcze raz.
0: Dwa Sławy to śpiewa?
1: Śpiewała Maria Koterbska. Także, pani Mariko, no to już wszystko wiemy. Dostaje pani od Radia Pogoda zestaw upominków, które na pewno przydadzą się nie tylko latem. Także pani należą się za gratulacje za dzisiejszą rozgrywkę i podziękowania w ogóle za udział w naszej zabawie. Dziękuję bardzo.
0: Super, ja również dziękuję i oczywiście gratuluję i życzę powodzenia pani, która wzięła mnie dzisiaj.
1: Pani Barbarze,
3: Dziękuję bardzo i pozdrawiam również serdecznie.
1: Pani Barbaro, należą się pani gratulacje za przetrwanie także drugiego dnia tych rozgrywek. Z panią Barbarą spotykamy się podczas jutrzejszej rozgrywki Funduszów Czasów Pogodowych. Teraz trzeba tylko ustalić, kto odważy się z nią zmierzyć w tym pojedynku, ale to już zadanie dla państwa. Jeżeli lubią państwo najpiękniejsze melodie i chcą sprawdzić swoją wiedzę w tej dziedzinie, a przy okazji przydałyby się 2000 zł przecież, to zapraszam na stronę radiopogoda.pl, gdzie można dołączyć do naszej wakacyjnej zabawy, wypełniając odpowiedni formularz Funduszów Czasów Pogodowych.
4: Fundusz Czasów Pogodowych w Radiu Pogoda.
1: A trzeci finał tych rozgrywek Funduszów Czasów Pogodowych jutro o tej samej porze, czyli około 12:30 na antenie Radia Pogoda.

Wspomnienie Tuwima i Niemena zarazem. O wspomnieniach jeszcze dziś będzie mowa, ale wcześniej posłuchamy sobie najpiękniejszych melodii na lato Zbigniewa Władeckiego, zespołu Johnny and the Hurricanes, grupy Kworum i Haliny Frąckowiak, a potem wiadomości o 13:00.

0: Autopromocja.
1: Jak zabrać na wakacje wszystkie ulubione piosenki? Bez dodatkowych opłat i przekraczania limitu bagażu.
2: Weźmiemy tylko namiot, plecaki dwa.
1: Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon i to całkiem za darmo. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
11: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram cię do Loft Polish Neo Bistro.
12: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
11: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
12: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
13: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.
14: Ale sztosy!
15: Ale co?
14: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
16: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
17: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
18: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
17: Serio? A co tam takiego?
18: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
17: Brzmi jak wydatek.
18: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
17: No to na co jeszcze czekamy?
18: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
17: Sprawdź na www.vt.sk.
19: Została ostatnia reklama.
20: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
21: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
20: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
21: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
22: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
0: Reklama.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
1: Raz, dwa, trzy.

0: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Została ostatnia reklama.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Reklama. Tyle wdzięku. Zaraz usłyszymy w jednej piosence Danuty Rin, po czym pojawi się przebój Piotra Szczepanika Żółte kalendarze. A teraz mamy dla Państwa najważniejsze wiadomości Radia Pogoda.
11: Jedno z kąpielisk w Gdyni zamknięte przez sinicę. Dziś ostatni dzień z niższymi cenami paliw. I rewolucja na uczelniach. Od dziś mogą wydawać absolwentom cyfrowe dyplomy.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
11: Paulina Nawrocka. Zapraszam. Ze względu na zakwit sinic zamknięte zostało jedno kąpielisko w Gdyni Śródmieściu, wynika z danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Na pozostałych otwartych w tym sezonie kąpieliskach w województwach pomorskim i zachodniopomorskim, zarówno nad Bałtykiem, jak i nad jeziorami, woda jest zdatna do kąpieli. Aktualne informacje o stanie wody w kąpieliskach można znaleźć w serwisie kąpieliskowym GIS. Upały nie spowodowały dotychczas zakłóceń w funkcjonowaniu systemu energetycznego, poinformowały polskie sieci energetyczne. Najwyższe temperatury notowano w weekend, gdy zapotrzebowanie na moc i energię elektryczną jest niższe niż w dni robocze. W piątek wczesnym wieczorem odnotowano zapotrzebowanie na poziomie 23 gigawatów. W weekend nie przekroczyło ono 20,5. W Polsce dziś ostatni dzień, kiedy za paliwo zapłacimy mniej dzięki cenom regulowanym i obniżonej stawce VAT, czyli pakietowi CPN. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł, benzyny 98 6,68, a oleju napędowego 6,19. Jutro ceny paliw na poszczególnych stacjach będą już różne. Na pewno wzrosną. Eksperci przewidują, że od kilku do nawet 40 groszy na litrze. Ceny na amerykańskich stacjach paliw są zdecydowanie za wysokie, uważa natomiast prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, który zażądał natychmiastowej obniżki i to ponad dolara za galon. O szczegółach Cezary Jaszczyk.
13: Trump zażądał obniżki w internetowym wpisie, w typowym dla siebie stylu. Napisał, że stacje muszą obniżyć ceny natychmiast, bo są zbyt wysokie, biorąc pod uwagę obecne $68 za baryłkę. Według Trumpa ceny na stacjach powinny spaść z obecnych prawie $3.80 do $2.50. Prezydent we wpisie uderzył też we władze Kalifornii, która ma najwyższe podatki na paliwo. Przed rozpoczęciem wojny przeciwko Iranowi Amerykanie płacili mniej niż $3 za galon.
11: Prokuratura zabezpieczy dodatkową dokumentację medyczną ze Szpitala Południowego i wydłuży listę świadków. To wnioski po przesłuchaniu w charakterze świadka byłego ordynatora z tego szpitala, doktora Emila Jędrzejewskiego. Rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, Piotr Antoni Skiba, stwierdził, że jest za wcześnie, by dziś oceniać wiarygodność jego zeznań.
14: Na wszystkie pytania, jakie zostały zadane, usłyszeliśmy odpowiedzi. No myślę, że nasza ciekawość została zaspokojona, wiemy, co dalej należy robić. Otwierają nam się dodatkowe kwestie, jeśli chodzi o zabezpieczanie nowych dokumentów, nowe przesłuchania i na tym etapie myślę, że to jest wszystko.
11: Kolejni świadkowie mają zeznawać jeszcze w tym tygodniu. Prokuratura prowadzi dwa postępowania w sprawie afery w Szpitalu Południowym. Jedno z nich dotyczy nieprawidłowości, które mogły skutkować śmiercią pacjentów. To właśnie w tej sprawie zeznawał dr Jędrzejewski. I na koniec prawdziwa rewolucja w szkołach wyższych. Od dziś polskie uczelnie mogą wydawać cyfrowe dyplomy, które absolwenci dodadzą do aplikacji mObywatel. Dokumenty będą miały taką samą moc prawną, jak ich papierowe odpowiedniki, a od 1 stycznia przyszłego roku cyfrowe dyplomy staną się domyślną formą dokumentu ukończenia studiów.
12: Pogoda.
11: Dziś znowu bardzo upalnie, najcieplej na Podkarpaciu. Tam termometry pokazują 35 stopni, 31 na Mazowszu, 30 na Podlasiu, poniżej 30 na zachodzie. Nad morzem chłodniej, tylko 23 stopnie. Na południowym zachodzie kraju możliwe burze.
12: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
15: Lato, lato, lato czeka.
10: No właśnie, po wiadomościach Radia Pogoda wiemy już mniej więcej wszystko, o czym powinniśmy wiedzieć. Możemy więc wrócić do lata, które czeka, i do najpiękniejszych melodii. Na lato usłyszymy przeboje Danuty Rin, Piotra Szczepanika i duetu Albano Romina Power. A potem będzie jedno ostrzeżenie, czy też jedna rada słuchaczki Radia Pogoda dotycząca spraw wakacyjnych. Potem, tak mniej więcej za pół godziny, spróbuję wrócić do piosenki O Sole Mio, którą usłyszeliśmy dziś w wykonaniu Dalidy. Żeby, jak to powiedzieć, żeby nie wszystko wygadać. Żeby ustalić to i owo. O, również dzięki Państwu.
12: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Piotr Sforakowski.
10: Zapraszam bardzo serdecznie.

0: O wolności pięknie śpiewali w Radiu Pogoda Państwo Carisi, czyli Albano i Romina Power. To był ich przebój z 1987 roku. Za chwilkę usłyszymy kubańską piosenkę Janusza Gniatkowskiego, czyli Zrobi się jak wulkan gorąco, a więc upalnie, czego doświadczamy od kilku już dni i o tym właśnie nasza słuchaczka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. Pozdrawiam pana, całą redakcję, wszystkich słuchaczy i kilka słów na temat upału w górach. Mhm. Ja chodzę po górach od lat, w każdej porze roku, ale kiedy jest upał, jest to bardzo niebezpieczne, bo wysoko, po pierwsze, słońce operuje bez litości, ale jest wiatr, tak, który może sprawiać wrażenie, że wcale nie jest tam źle, bo tak, powiewa, tak, tak, jest dość chłodno chwilami. Dopiero jak się zejdzie na dół, to się okazuje, że skóra spalona, głowa boli. Sama miałam cieplny udar w takim lekkomyślnym spacerowaniu, więc po prostu nie wymądrzam się, ale ostrzegam i bądźcie ostrożni. Pozdrawiam, Małgorzata.
0: Wzajemnie pozdrawiam, pani Małgorzato. Z prognoz pogody wynika, że dzisiaj w górach raczej pochmurno i deszczowo, ale rzeczywiście upał w górach bywa zdradliwy. Zawsze warto mieć przy sobie butelkę wody, jak największą, buty dobre do wędrówki i czapkę na głowie oraz jednak posmarować się filtrem przeciwsłonecznym. Opalenizna będzie, spokojna głowa. O, właśnie, ale nie poparzymy sobie skóry wędrując po górach.
2: Kuba wyspa jak wulkan gorąca, oela, ej ja,

0: jutro pogoda lub deszcz, śpiewały Filipinki. Jeśli deszcz, to ja poproszę wieczorem, jeśli można. Jeżeli Państwo słuchają porannego programu Radia Pogoda, to Państwo wiedzą, że w pogodnej Krzyżówce można zdobyć nasz pogodny bidon za sam udział w tej zabawie, natomiast za prawidłowe rozwiązanie hasła, które Asia i Zygmunt podają na antenie, zdobywa się książkę pani Joanny Podsadeckiej pod tytułem Mężczyźni Osieckiej. Tyle rano, ale późnym popołudniem o 18:00 dzisiaj w Alei Sław Radia Pogoda Tamara Pawlik-Lipska będzie rozmawiać z autorką tej książki, więc będzie się można sporo dowiedzieć o tym, jak książka Mężczyźni Osieckiej powstawała. Być może usłyszymy też kilka ciekawostek związanych albo z poszukiwaniami treści do książki, albo z samą Agnieszką Osiecką, które pani Joanna Podsadecka zawarła w książce. W każdym razie warto być blisko Radia Pogoda dzisiaj o 18:00, bo szykuje się bardzo ciekawa rozmowa.
1: Radio Pogoda.

Tak jak po burzy wraca słońce, po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej

0: Jedyny i niepowtarzalny Ray Charles w Radiu Pogoda. Jakiś czas temu, ale dziś, po piosence O Sole Mio w wykonaniu Dalidy pozwoliłem sobie na uwagę, że tylko w Stanach popularniejsza jest wersja Elvisa Presleya It's Now or Never. Reszta świata woli włoską wersję tej piosenki, niczego nie ujmując Elvisowi, żeby to było jasne. No i odezwali się Państwo w tej sprawie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Stały słuchacz z Krakowa. Niedawno usłyszałem, że piosenka O Sole Mio, najlepsze wykonanie, to jest wykonanie włoskie. Pozwolę sobie, że nie zgodzę się z tym. Najlepszym wykonaniem to jest wykonanie Zajączka z takiej bajki Wilk i Zając. Starsi słuchacze na pewno pamiętają, młodsi może nie, ale to by było coś wspaniałego, jeżeli chodzi o wykonanie wersji Zajączka. Pozdrawiam wszystkich, do widzenia.
0: Do usłyszenia, pozdrowienia oczywiście odwzajemniam i pozwolę sobie na bezpośrednie porównanie obu wersji we fragmentach, żeby nie nadużywać Państwa ciekawości. To jest wersja Dalidy. No.

No, to była wersja zająca, jak się państwo domyślili. Proszę sobie wybrać tę lepszą wersję, ja niczego nie chcę sugerować.

0: W Radiu Pogoda słuchaliśmy Anny Jantar. Za chwilkę kolejne najpiękniejsze melodie w wykonaniu Nila Sedaki, Grażyny Łobaszewskiej i Piotra Szulca oraz Andrzeja Dąbrowskiego. A o 14:00 przywita się z Państwem Monika Tarka, która z tego co wiem zajmie się dzisiaj autostopem, więc czeka na Państwa telefony w tej sprawie, w sprawie tego sposobu podróżowania pełnego przygód. Ja zapraszam do Radia Pogoda jutro od 10:00.
1: Radio Pogoda.
2: Autopromocja.
1: W poranku krzyżówka, w południe dreszczyk emocji i rywalizacja o wymarzone w czasy. Po południu pogodni ludzie i wywiady z gwiazdami. Wieczorem chwila relaksu z dobrą książką. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato przez cały dzień.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
6: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 6,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
15: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
14: A, no i merci bardzo.
16: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: Została ostatnia reklama.
18: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
19: Zaraz część posmarujemy.
20: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
21: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
22: Już nie swędzi.
23: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.

Pomnę jak zielone porty mi oka jak śmigły, jak mi smakowały sporty nad jeziorem Wigry. Wieczorami nad namiotem krzyżowałem wiosła, ogień miotał iskry złote, a pod borem rosła. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo, a stara sosna szumi radosna, brawo, brawo. Upór, co mi z oczu błyska, leszczyny dziedzictwo, jak mnie do ziemi los przyciska, ona mi szepcze nic to. A jak

Osiwiała ta bożenka, w której się kochałem. Postarzała się piosenka, którą jej śpiewałem. Lecz znad śniartw, znad czarnej hańczy, znad jeziora Jamno, wszędzie, gdzie los ze mną tańczy, wszędzie idzie za mną. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odginę, a jak za mocno przygiąć ją w prawo,

0: Widzę, że Hanie coś gryzie.
1: Komar.
2: Zaraz czymś posmarujemy.
0: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
2: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
3: Już nie swędzi.
4: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
6: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
5: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz, cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
10: Została ostatnia reklama.
11: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
12: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
11: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
12: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
13: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
14: Reklama.
15: Słuchają Państwo najpiękniejszych melodii na lato na antenie Radia Pogoda. Za chwilę do nich wracamy, ale na razie najnowsze wiadomości. Jest 14.
16: Upały i kolejne utrudnienia dla podróżujących koleją. Od jutra wchodzą w życie ważne zmiany dla pacjentów. I Iga Świątek szykuje się do walki o 7 wielkoszlamowy tytuł.
17: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
16: Paulina Nawrocka, zapraszam. Dzisiaj upały zatrzymały ponad 50 pociągów, w większości regionalnych to mniej niż wczoraj, ale opóźnienia i odwołane pociągi to nie jedyne problemy pasażerów. Podczas upału klimatyzacja albo działa słabo, albo wcale. Nie ma dokładnych przepisów dotyczących zwrotów za bilety w takich sytuacjach. Zwrot części biletu jest jednak możliwy, ale tylko wtedy, gdy klimatyzacja była wcześniej oferowana, mówi Tomasz Frankowski z Urzędu Transportu Kolejowego.
18: Są pewne utarte działania przewoźników i jeżeli ta informacja jest w rozkładzie jazdy, tej klimatyzacji nie było, to składamy reklamację do przewoźnika. Z reguły jest to zwrot około 30% ceny biletu. Przewoźnicy w większości przyjęli takie zwroty.
16: Na 11 dworcach dziś i jutro PKP zapewnia pasażerom wsparcie. Informatorów mobilnych można spotkać m.in. w Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu. Jutro wchodzą w życie ważne zmiany dotyczące centralnej rejestracji. Choć system wystartował na początku roku, to właśnie od lipca staje się obowiązkowy dla placówek medycznych. Na razie chodzi o kardiologię i profilaktyczne badania mammograficzne i cytologiczne, tłumaczy Daria Szcześniak z Kujawsko-Pomorskiego Oddziału NFZ-u.
19: Od 1 lipca Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje wyłącznie te świadczenia, które zostały zapisane za pośrednictwem centralnej rejestracji.
16: 1 sierpnia system zostanie rozszerzony o pierwsze wizyty u kolejnych 8 specjalistów, m.in. u endokrynologa, pulmonologa, nefrologa, neonatologa i chirurga naczyniowego. Docelowo do końca 2029 roku centralna e-rejestracja ma objąć całą ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w Polsce. Atak nożem w Legnicy. 13-latek ranił rówieśnika na ulicy Bielańskiej. Do zdarzenia doszło późnym wieczorem w niedzielę. Dziś poinformowała o nim policja. Obaj nastolatkowie trafili do szpitala. Sprawą zajmuje się policja i sąd rodzinny. Ważna informacja dla pacjentów z północy kraju i turystów. Oddział anestezjologii i intensywnej terapii Szpitala Miejskiego w Świnoujściu od jutra będzie ponownie funkcjonował, zapowiedziały władze placówki. OIOM był przez 2 miesiące zawieszony z powodu problemów technicznych związanych z uszkodzeniem sieci zasilającej. Donald Trump ogłosił kolejną serię rozmów pokojowych. Teheran odpowiada jednak, że to nieprawda. Amerykański prezydent napisał nawet na portalu Truth Social, że to Iran poprosił o spotkanie i że dojdzie do do niego dziś w Dosze. Sprawę miałyby prowadzić delegacja techniczna pod wodzą dyplomaty Nicka Stewarta. Biały Dom utrzymuje przy tym, że obie strony wstrzymały ogień po dniach wzajemnych ataków w cieśninie Ormus.
3: Zobaczymy, jak to się potoczy. Idzie nam na froncie bardzo dobrze. Spotkanie w Dosze może być ważne, a może nie być. Przekonamy się, ale wygrywamy militarnie.
16: Inaczej sprawę widzi Teheran. Wiceszef irańskiego MSZ zaprzecza, jakoby ustalono datę czy miejsce rozmów. Iga Świątek rusza po 7 wielkoszlemowy tytuł. Za niespełna 30 minut trzecia rakieta świata rozpocznie przygodę w tegorocznym Wimbledonie. Rok temu wygrała po raz pierwszy w karierze tę prestiżową imprezę i będzie bronić tytułu. Starcie Igi Świątek z Taylor Townsend o 14:30.
17: Pogoda.
16: Wysokie temperatury w Polsce się utrzymują. W okolicach 35 stopni dziś na południowym wschodzie Polski, 31 na Mazowszu, 30 na Podlasiu, nad morzem chłodniej, tam 23 stopnie. Miejscami możliwe przelotne opady deszczu i burze, lokalnie nawet z gradem.
17: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
14: Lato, lato, lato czeka.
15: No właśnie, rządzą najpiękniejsze melodie w te wakacje na antenie Radia Pogoda, więc za chwilę do nich wracamy. Ale w ciągu dzisiejszego popołudnia będzie także nowy konkurs, który nazywa się Daję Słowo. Można będzie wygrać książkę na wakacje i karty do gry z logo Radia Pogoda. Będzie oczywiście piosenka na życzenie, wakacyjna piosenka, którą Państwo chcieliby na naszej antenie usłyszeć. No i przyjmę kogoś z Was do klubu pogodnych ludzi. No i pozdrowienia tradycyjnie na początek. Skąd dzisiaj do nas płynął? Dzień dobry.
20: Dzień dobry. Dzwonię do Państwa z Dębicy na Podkarpaciu. O. Pozdrawiam serdecznie w te okropne upały.
15: No faktycznie, gdzieniegdzie jeszcze gorąco.
17: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.
15: Dzień dobry.

0: weblu spełni się.
1: Andrzej Rybiński od jutra już, no jutro pierwszy dzień lipca, więc w życie wchodzą różne zmiany, no niektóre cieszą, inne mogą przyprawiać o ból głowy, no bo jutro przecież koniec tego słynnego CPN, więc za paliwo zapłacimy więcej, jak twierdzą specjaliści, od 40 do 60 groszy na litrze zdrożeje już od jutra paliwo, więc pewnie dzisiaj będą kolejki na stacjach benzynowych. No i inni się cieszą, bo jutro też wzrasta minimalna płaca, ale niestety tylko dla niektórych, dla pracowników ochrony zdrowia. W związku z tym na przykład lekarze i dentyści ze specjalizacją będą zarabiać 12 910 zł, to będzie ich pensja minimalna, a farmaceuci czy fizjoterapeuci 11 480, lekarze, którzy dopiero zaczynają pracę, ponad 8 tysięcy i tak dalej i tym podobne, więc jest spora grupa Polaków, która cieszy się na nadejście pierwszego dnia lipca. Zmiany też w aptekach, proszę Państwa, bo jest nowa lista leków refundowanych przez Ministerstwo Zdrowia. Spadną dopłaty 282 pozycji, ale wzrosną prawie 450 preparatów, więc warto się z tym zapoznać. No i od jutra już też koniec tej fali upałów zapowiadają synoptycy. Wprawdzie tylko na około 7 do 10 dni, no ale zawsze to coś trochę odetchniemy. No właśnie, zaczynają się, proszę Państwa, wakacje. Jaki Państwo temat proponują wakacyjny na dzisiejsze pogodne popołudnie?

0: To była oczywiście Irena Santor, za chwilę Halina Kunicka, posłuchamy zespołu Bee Gees. No a teraz, jaki temat Państwo wakacyjny proponują na dzisiejsze popołudnie?
1: Dzień dobry, bardzo ulubione Radio Pogoda.
0: Dzień dobry.
1: Proponuję temat jeżdżenia stopem. Kiedyś z jednym wujkiem jechałam z Torunia do Krakowa. Pozdrawiam, Wiola z Gdańska.
0: No tak, to temat, który zdecydowanie kojarzy się z wakacjami, to chyba takimi sprzed lat, no chyba, że Państwo nadal jeżdżą stopem. Jeżeli tak, to proszę o tym opowiedzieć. 22 444 4004 to nasz numer.

0: She's more than a woman. Mi na przykład doskonale prowadzi się samochód przy takiej właśnie muzyce, jaką grają Bee Gees. No to tak a propos, proszę Państwa, dzisiaj...
1: Jedziemy autostopem! Jedziemy autostopem!
2: Dzień dobry, witam.
0: Dzień dobry.
2: Słuchaczy. Dzisiaj tematem jest autostop. No, bardzo mi bliski, oprócz wspaniałej piosenki autostop. Ja miałem tę przyjemność, że w okresie szkoły średniej i potem studiów praktycznie pół Polski co najmniej objeździłem autostopem, ale miałem taki przypadek, będąc w liceum, w innym mieście byłem w liceum i musiałem dojeżdżać i niestety spóźniłem się na autobus. No jedyne, co można było wymyśleć, to był właśnie autostop. No więc zatrzymywałem, co się da, żeby tylko pojechać. No i w końcu zatrzymał się karawan. I pojechałem do szkoły, nawet podwieźli mnie do samej szkoły karawanem, wieźli trumnę, na szczęście była pusta, na szczęście. Więc taka przygoda, że autostopem można również jeździć pojazdem pod tytułem karawan. Pozdrawiam, Wojtek.
0: Pozdrawiam serdecznie. Panie Wojtku, dzisiaj to pewnie trafiłoby to na Instagrama albo na TikToka i stałoby się wiralem. Alicja Majewska w Radiu Pogoda, odkryjemy miłość nieznaną, a jak Państwo mają jakieś opowieści, wspomnienia związane z autostopem, to proszę koniecznie zadzwonić.

0: się pojechało na wakacje autostopem, no to wracało się, proszę Państwa, ze wspomnieniami.
1: Jedziemy autostopem, w ten sposób możesz, bracie, przejechać Europę.
2: Dzień dobry, ja w sprawie autostopu. Otóż w latach 70. będąc studentem, przejechałem autostopem wzdłuż i wszerz całą Europę. Dzisiaj już mam ponad 70 lat, ale w dalszym ciągu miło wspominam ten czas.
0: No właśnie, całą Europę można było przejechać autostopem. Państwo też mają takie wspomnienia. 22 444 4004 to jest nasz numer telefonu. Za 20 minut będzie godzina 15, a jeszcze przed trzecią Nancy Sinatra zaśpiewa Sugar Town, a Zbigniew Kurtycz, umówiłem się z nią na 9, będzie też przebój grupy ABBA.
3: Autopromocja. Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
4: Ale ja? Sławny?
3: Mhm.
4: Ale ja sławny. No dobrze, no, jeżeli tak uznaliśmy, to w porządku.
5: Ale ja sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od 18 tylko w Radiu Pogoda.
3: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
6: Autopromocja. Reklama.

0: jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek tylko w KFC.
1: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Marian! Natychmiast byłaś z wody!
3: No ale co, Barbara? Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
6: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
9: Została ostatnia reklama.
10: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: Reklama.
12: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

siódma, cztery, jakaś podyta, ósma, dziewięć, ktoś coś czyta, podyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. Pierwsza, siódma, trzecia, piąta, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż.

weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, wpół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, unapędzać te zegary, być

Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, kawiarnia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą.

0: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko we wtorek w Biedronce super wyprzedaż. Artykułów przemysłowych, tekstyliów i zabawek. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 3 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
2: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
1: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
2: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%.
5: Została ostatnia reklama.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Reklama. Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
10: Radio Pogoda gra najpiękniejsze melodie na lato. Już niedługo między innymi Baw mnie Seweryna Krajewskiego, czy Rozstanie z morzem Marty Mirskiej, ale na razie wiadomości o godzinie 15.
11: Rząd chce zmian w egzaminach na prawo jazdy. Toruń dołącza do miast z nocną prohibicją. I dobre wieści z Wimbledonu. Kamil Majchrzak awansował do drugiej rundy.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
11: Paulina Nawrocka, zapraszam. Rząd chce zmian w egzaminach na prawo jazdy. Najważniejsza to zniesienie wymogu egzaminu na placu manewrowym dla kategorii B lub B1. Ponadto ograniczona ma być liczba podejść do egzaminu praktycznego tego samego dnia oraz wprowadzona cyfrowa karta kursanta. Projekt ma zostać przyjęty jeszcze w drugim kwartale tego roku. Jutro Toruń dołączy do listy miast z ograniczeniami nocnej sprzedaży alkoholu, przypomina prezydent Paweł Gulewski.
13: Całość gminy miasta Toruń będzie objęta zakazem. Jeśli chodzi o zakres godzinowy obowiązywania ograniczenia, to godzina 22:06 rano.
11: Zakaz obejmie sprzedaż detaliczną i nie będzie dotyczył restauracji, pubów i hoteli. Toruń od lat stosuje surową politykę antyalkoholową. Od 2017 roku w mieście obowiązuje całkowity zakaz sprzedaży napojów alkoholowych o mocy powyżej 4,5% na wszystkich stacjach paliw. Jest akt oskarżenia przeciwko właścicielowi psów, które w październiku zeszłego roku zagryzły mężczyznę. Do tragedii doszło w pobliżu drogi ekspresowej S3, kiedy ofiara podczas postoju udała się do lasu na grzyby. 54-letniemu właścicielowi strzelnicy, z której terenu wydostały się zwierzęta, grozi dożywocie. Mężczyzna, który jest byłym policjantem, nie przyznał się do winy. Kolejny dzień walki z upałami w całym kraju. W najgorszej sytuacji są ci, którzy fizycznie pracują w pełnym słońcu. Z drogowcami z placu budowy S19 w okolicach Rzeszowa rozmawiał Marcin Starzec.
14: W takich warunkach upał trzeba obrócić w humor, mówi pan Michał.
15: Jedziecie pan na Ibizę jechać? My na wakacje jesteśmy przygotowani, także trochę kiepska opalizna jest na plaży, bo mamy takie podkoszulki białe pod spodem, ale dajemy rady.
14: Po latach pracy w terenie wysokie temperatury przestają robić wrażenie.
15: Ktoś, kto przyjdzie z zewnątrz, mówi: o kurczę, bo gorąco ma. A ale mnie tak, no i to ciepło jest, tak?
14: Pracownicy budowlani czekają na zmiany w BHP. Od 2027 roku rząd planuje wstrzymanie prac przy ekstremalnych upałach powyżej 35 stopni w pomieszczeniach oraz 32 przy ciężkich pracach na zewnątrz.
11: Niektórzy z upałem radzą sobie, korzystając z ochłody w miejskich fontannach. To jednak zły pomysł. Taka kąpiel może być niebezpieczna. Woda w fontannach często jest w obiegu zamkniętym. Mogą w niej gromadzić się bakterie, mówi lekarz zakaźnik Ewa Czyżewska.
16: Ona nogi obmywa. U dzieci to może i nawet całe to dzieciątko. I dochodzi do zakażeń kolejnych osób, które są wrażliwe. Tym bardziej, że jest lato, jest wysoka temperatura. Niektóre bakterie, drobnoustroje lubią się w tych temperaturach wylęgać. I dlatego takie ostrzeżenie, żeby w takich jednak miejscach się nie kąpać.
11: Inspekcja sanitarna nie bada wody w fontannach, bo nie są to miejsca przeznaczone do kąpieli. Mogą tam występować bakterie legionelli, salmonelli, a nawet bakterie kałowe. I na koniec pierwsze dobre wieści z Wimbledonu. Kamil Majchrzak wygrał z rozstawionym z numerem 30 chilijskim tenisistą Alejandro Tabilo 6-3, 7-5, 7-5 w pierwszej rundzie wielkoszlemowego turnieju. Kolejnym rywalem Polaka będzie w czwartek Amerykanin Zachary Sfajda lub Hiszpan Pablo Hamas Ruiz.
12: Co jest grane w Warszawie?
17: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zaczynamy od propozycji Teatru Capitol. Możecie się tam wybrać na spektakl Kiedy kota nie ma. To brytyjska komedia sytuacyjna, która może nabrać zawrotnego tempa, a rozbawienie widzów całkowicie wymknąć się spod kontroli. Początek w sobotę o godzinie 19. Teraz coś dla tych, którzy chcieliby się troszkę pośmiać. Stand-up lokal zaprasza na komediowo-randkowe show Komik szuka żony dla kolegi. Tutaj randki spotykają się z humorem, a wszystko prowadzi komik Kuba W. Tu też liczy się osobowość, dystans do siebie i chęć poznania kogoś wyjątkowego. Start w czwartek o 19. A na koniec jeszcze sportowa propozycja. Możecie wybrać się na zajęcia jogi w plenerze w Parku Górczewska. To już jutro o 17.30. To też doskonała okazja, aby zadbać o swoje ciało i umysł niezależnie od wieku i poziomu zaawansowania. Szczegóły na ten temat znajdziecie w internecie.
12: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Pogoda.
11: Choć w sporej części kraju dziś nieco chłodniej niż w poprzednich dniach, to wciąż dla południowo-wschodniej części obowiązują ostrzeżenia najwyższego 3 stopnia przed upałami. W Rzeszowie termometry mogą pokazać nawet 35 stopni. Gorąco także w centrum i na Podlasiu od 30 do 33 stopni. Chłodniej na północy i nad samym morzem.
12: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
18: Lato, lato, lato czeka.
19: Lato zaczęło się, proszę Państwa, emocjonująco, właściwie wakacje, no bo przecież wielu Polaków gra na kortach Wimbledonu, teraz trwa mecz Igi Świątek, która na razie świetnie sobie radzi. Oby tak dalej, będziemy ten mecz oczywiście obserwować. Za chwilę piosenka na życzenie na naszej antenie, no a potem wrócimy do anegdot związanych z Waszym podróżowaniem autostopem.
12: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: Wczesna pocztówka z nadmorza. Marta Mirska w Radiu Pogoda.
1: Piosenka na życzenie w Radiu Pogoda.
0: Jak chodzi Państwu po głowie jakiś utwór, albo chcielibyście z jakiejś okazji usłyszeć w czasie wakacji piosenkę na antenie Radia Pogoda, no to oczywiście można dzwonić pod numer 22 444 4004, a ja z przyjemnością postaram się spełnić te Wasze życzenia. No to...
2: Dajcie tu jakąś muzyczkę.
0: Taki telefon dzisiaj od Was.
3: Dzień dobry, Pani Monika. Z takim zapytaniem, czy można by było prosić piosenkę Haliny Pondraczkowej Malowany z banku dla mojej córki, która dzisiaj obchodzi swoje 16 urodziny. Serdecznie pozdrawiam, Ewa z Duszyn Wielkopolskiej.
0: No aż oczywiście, że można prosić. Zagrajmy. Helena Pondraczkowa.

0: Gdzie ta muzyczka? No, najlepsze, najpiękniejsze melodie na lato i na wakacje, tylko i wyłącznie w Radiu Pogoda. Dzisiaj, proszę Państwa,
1: jedziemy autostopem, jedziemy autostopem.
2: Korzystałam z tego dawno temu, bo w czasach studenckich. Kiedyś chciałam się wydostać z jakiejś bardzo zapadłej wsi. Samochodów było niewiele, ale poderwałam traktorzystę. Zabrał mnie na ciągnik. No to było duże przeżycie, bo trzęsło niemiłosiernie, ale zawiózł mnie na stację kolejową i o to mi chodziło. Pozdrawiam wszystkich, dziękuję, Małgorzata.
0: Dziękuję Pani Małgorzata za to wspomnienie. No autostop traktorem, no to nieźle. Dołączamy do naszej kolekcji dziwnych autostopów, bo już był autostop karawanem. Ciekawe, co jeszcze się dzisiaj pojawi w czasie programu Radia Pogoda.
3: Radio Pogoda.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
1: Reklama. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Została ostatnia reklama.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: A jak nie ma pieniędzy, proszę Państwa, na podróż, no to można jechać autostopem. No to kolejna opowieść od Państwa, a propos autostopu, a potem pojawią się majteczki w kropeczki.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Chciałem się podzielić takim wspomnieniem o autostopie. Mój chrzestny, który w Toruniu jeździł samochodem ciężarowym, on jeździł dość dużo po Polsce, brał zawsze udział w autostopie i autostop nagradzał kierowców.
0: No tak.
1: Zbierał te kwitki, wysyłał pod koniec, jak się skończyła akcja. No i przez kilka lat dostawał bardzo takie konkretne nagrody. No najcenniejszą nagrodą, jaką dostał, to był telewizor, duży telewizor, później pralka była, tam jakiś czajnik czy coś. W każdym razie przyjeżdżał do Warszawy i nas, mnie i brata, zabierał na takie uroczyste rozdanie tych nagród, odczytanie, było spotkanie z przemówieniami oczywiście i tak dalej. Ale w każdym razie od drugiej strony widziałem autostop od strony kierowców.
0: Aha.
1: Kłaniam się. Miłego dnia.
0: Dziękuję pięknie. No to dziękuję. To rzeczywiście takie cenne spojrzenie od tej drugiej strony. Jak to kiedyś wyglądało, jak było modne to podróżowanie w czasie wakacji, ale pewnie nie tylko autostopem. No a teraz proszę Państwa te majteczki w kropeczki, czyli włoska wersja słynnej piosenki It's a bit teeny weeny, Yellow Polka Dot Bikini. Zaśpiewa Marino Marini, a tam oczywiście chodzi o to bikini, bo ona się boi wyjść z przymierzalni na plażę, bo to bikini takie malutkie i takie malutkie, te majteczki w kropeczki.

0: Pojechałam na wycieczkę do Związku Radzieckiego, taką dwutygodniową. Wracam do domu, obładowana, nie ma nikogo, policja jedzie. Zatrzymałam policję, wzięłam, wpakowałam się do radiowozu, podwieźli mnie. Mąż otwiera furtkę, patrzy. Dwa tygodnie żony nie było, po dwóch tygodniach policję odwozi. Ciekawe, co sobie pomyślał. Dziękuję, do widzenia.
1: Dziękuję pięknie. No to kolejny nietypowa podwózka autostopem. Był karawan, był traktor, a teraz proszę Państwa jeszcze dochodzi do tego radiowóz. Ciekawe, co jeszcze się pojawi. Wrócimy do tego tematu po godzinie 16. Po godzinie 16 także nowy konkurs na antenie Radia Pogoda, czyli daję słowa do wygrania taki zestaw na wakacje, czyli książka do poczytania, książka Agnieszki Jesz, no i karty Radia Pogoda. Także zapraszam.
2: Radio Pogoda.
3: Autopromocja.
4: Proszę Państwa, proszę się nie rozchodzić.
5: Obywatele i obywatelki. Fundusz Czasów Pogodowych powrócił.
6: Trwa 10. edycja kultowej zabawy Radia Pogoda. Zgłoś się już teraz i wygraj aż 2000 zł na wymarzone w czasy.
7: Przepraszam pana bardzo, czy pan jest zadowolony?
8: Tak, też szczerze panu redaktorowi powiem, no jestem bardzo zadowolony.
6: Szczegóły na radiopogoda.pl.
3: Autopromocja. Reklama.
9: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
10: Zaraz część posmarujemy.
9: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
10: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
11: Już nie swędzi.
12: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
15: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
16: No ale co, Barbara? Rekin!
15: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
17: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
18: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
19: Ty plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
20: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
21: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
22: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska. A do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
6: Została ostatnia reklama.
0: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram cię do Loft Polish Neo Bistro.
1: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
0: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
1: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
22: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.
3: Reklama.
6: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
3: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
3: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
5: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
6: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
5: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
7: Została ostatnia reklama.
8: Widzę, że Hanie coś gryzie.
9: Komar.
10: Zaraz część posmarujemy.
11: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
12: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
13: Już nie swędzi.
14: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Reklama.
16: Radio Pogoda poleca najpiękniejsze melodie na lato. Po 16 m.in. Casablanca Danuty Mizgalskiej, czy Serduszko puka w rytmie czacza Marii Koterbskiej, ale na razie wiadomość, jest 16.
17: Cała Polska w alertach przed burzami i upałami. Jutro spotkanie prezydenta z ministrem obrony narodowej. I praca na wakacje, powiemy, na jakim stanowisku można zarobić najlepiej.
18: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
17: Paulina Nawrocka, zapraszam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami dla 11 województw. Dotyczą praktycznie całego zachodniego i centralnego pasa kraju. Burzom miejscami mogą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu i porywy wiatru. Lokalnie nawet do 100 km na godzinę. Miejscami możliwy jest także grad. Prawie w całym kraju obowiązują też ostrzeżenia przed upałem. Najwyższe trzeciego stopnia dotyczą Podkarpacia i Lubelszczyzny. Już jutro dojdzie do spotkania szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem Karolem Nawrockim, przekazała wiceszefowa MON-u Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Głównym tematem ich rozmów ma być szczyt NATO w Ankarze. Politycy poruszą również kwestię utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Rząd w lipcu zajmie się projektem ustawy w sprawie najmu krótkoterminowego, przekazał rzecznik rządu Adam Szłapka. Jak zapewnił, prace nad nowymi przepisami cały czas trwają zgodnie z procedurą. Nowa ustawa przewiduje m.in. utworzenie centralnego rejestru mieszkań wynajmowanych turystom oraz możliwość wyznaczania przez gminy stref zakazu takiego najmu. Ponad 93 kg narkotyków zabezpieczyli funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej oraz Komendy Głównej Policji. W ramach operacji Kryształ zostało zatrzymanych 7 osób. W akcji, która odbyła się w całym kraju, służby kontrolowały przesyłki pocztowe i kurierskie właśnie pod kątem nielegalnego przewozu środków odurzających. W przesyłkach znaleźli marihuanę, mefedron, kokainę, LSD czy MDMA. Zatrzymane osoby usłyszały zarzuty posiadania i przewozu znacznych ilości środków odurzających. Grozi im od 3 do 20 lat więzienia. Dodatkowe patrole policji i straży miejskiej będą pilnowały porządku w popularnych wśród turystów miejscowościach w całym kraju. Pieniądze na poprawę bezpieczeństwa w wakacje wykładają samorządy, o czym na przykładzie Gdańska Paweł Radzewicz.
19: Im więcej turystów i nocnego imprezowego życia, tym bardziej trzeba dbać o porządek, mówi prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
20: To oczywiście wzmocnione patrole, dodatkowe patrole zarówno policji, jak i straży miejskiej. Straż miejska także będzie miała patrole nocne. obecne w tych właśnie miesiącach, lipiec, sierpień, finansowane z pieniędzy podatników.
19: W tym roku strażnicy pojawią się też na wodzie, dodaje wiceprezydent Piotr Borawski.
13: Ta łódź kosztowała niemal 500 tysięcy złotych po to, żeby pilnować porządku na wodach Motławy i wodach otaczających miasta.
19: Dodatkowe patrole będą pojawiać się w turystycznym centrum miasta i najpopularniejszych fragmentach pasa nadmorskiego.
17: Nawet 60 zł netto za godzinę pracy na budowie czy opiekę nad dziećmi, 30 za zbieranie owoców i warzyw, czy 28 zł za sprzedawanie lodów w budce. Tyle można zarobić w różnych wakacyjnych pracach. Najlepiej zarobić może kelner, mówi Monika Banyś-Bator z Personal Service.
15: Kelner właśnie w tym gorącym sezonie wakacyjnym może zarobić nawet do 150 zł za godzinę pracy. Natomiast tutaj rzeczywiście to zależy od tego, jak ekskluzywna jest to restauracja, jak hojni są klienci.
17: Więcej zarobi student, bo do 26 roku życia nie musi płacić podatków.
18: Co jest grane w Warszawie?
21: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Na początek propozycja od sceny Relax. Chodzi o komedię Siostrzyczki. Opowiada ona o zakonnicach, które w tajemnicy przed surową przełożoną zakładają zespół muzyczny i sięgają po największe przeboje, które od lat poruszają serca ludzi na całym świecie. Na spektakl możecie wybrać się w niedzielę o godzinie 18. Z kolei klub komediowy zaprasza na rozmowę o pracę Work-Life Balance, czyli wakacje pod mailem. To spektakl, w którym odtworzone zostaną najtrudniejsze i najbardziej zaskakujące rozmowy kwalifikacyjne. Po tym wieczorze uczestnikom nie straszna już będzie żadna rozmowa o pracę. Start w sobotę o 19.15. I jeszcze sport. Będziecie mogli wybrać się na darmową zumbę na Bielanach. Chętni powinni mieć wygodny strój sportowy i obuwie na zmianę. Zajęcia są bezpłatne i nie obowiązują wcześniejsze zapisy. Start jutro o godzinie 20 w hali przy Gwiaździstej 35.
18: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Pogoda.
17: Wysokie dziś temperatury, szczególnie na południowym wschodzie Polski, do 36 stopni, 31 na Mazowszu, 30 na Podlasiu. Mniej tylko na zachodzie i nad morzem, tam 23 stopnie maksymalnie. Miejscami możliwe przelotne opady deszczu, możliwe też burze na wschodzie, południu i w centrum, a także wieczorem na południowym zachodzie.
18: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
22: Lato, lato, lato czeka.
16: 5 minut po godzinie 16. Wrócimy za kilka minut do Państwa opowieści o autostopie. Babeł już autostop karawanem, traktorem, radiowozem. Jakie jeszcze Państwo mają anegdoty w zanadrzu? Za chwilę się przekonamy. No a później zaproszę Państwa na nowy wakacyjny konkurs. Daję słowo, przypomnę, ja daję Państwu jedno słowo, a Państwo muszą podać 5 słów, które z tym moim słowem się kojarzą. Do wygrania w tym konkursie karty Radia Pogoda i to jest nagroda gwarantowana, a dodatkowo można będzie zdobyć książkę Agnieszki Jesz, Miłość, o której zapomniałam.
18: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

pada, to nie wypada. Tak być nie może, trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych cud aż oblewa zimny pot. Ada, to nie wypada. Co rusz to wybryk, maskarada. Te eskapady dzikie i te filicje. Co ty robisz? Zmiluj się. Pan nie z twojej sfery. W tym wieku samoś czas. Ty zaś masz maniery jak sztubak z niższych klas. Ada, to nie wypada. Gdzie wychowanie, gdzie obylada? Tym, kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał, po tygodniu wpadnie.

0: trudno rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych cnot aż ulewa zimny pot. Ada, to nie wypada, cóż to wybryk maskarada.
1: Zmiluj się!
0: Eskapady z dzikiej dywizji, co ty robisz z wikusiem?
1: Pan nie z twojej sfery, w tym wieku za mąż czas. Ty ze się wasze maniery, jak sztubak z niższych klas.
0: Ada, nie wypada.
1: Gdzie wychowanie, gdzie kogolata? Ty kto by cię alżeństwem uszczęśliwić chciał? Po tygodniu wpadnie w szal.
2: A propos trochę też małżeństwa, ale też dzisiejszego tematu, bo dzisiaj, proszę państwa, w Radiu Pogoda po południu...
3: Jedziemy autostopem, jedziemy autostopem.
4: W sprawie autostopu mam taką ciekawostkę.
2: Słuchamy.
4: Umówiłam się na randkę z mężczyzną. Nic nie zabierało mnie tym autostopem. I nagle... przyjeżdżała straż pożarna, która mnie zabrała. Przywiozła mnie na miejsce spotkania, a mój narzeczony się ulotnił.
2: O.
4: Zemściłam się tak, że wyszłam za niego za mąż, przeżyłam z nim pełne 60 lat. Zofia.
2: Niezła zemsta, pani Zosiu, naprawdę. Czyli tak, mamy autostop karawanem, traktorem, radiowozem i wozem strażackim, a mówili w jednym z filmów, że mleko kiedyś miało najszybszy transport.

0: No chodzimy do kawiarenek, proszę Państwa, zwłaszcza właśnie latem czy w upał. Ostatnio byłam z przyjaciółką i zauważyłam taki ciekawy trend. Mam nadzieję, że to dotyczy wielu miejsc w Polsce. Mianowicie przy dwóch sąsiednich stolikach siedziały pojedynczo osoby przy kawie, czytając książkę. No i właśnie taką książkę do poczytania w czasie wakacji może właśnie w jakiejś kawiarence mogą Państwo wygrać w konkursie Daję Słowo, nowy konkurs wakacyjny na antenie Radia Pogoda. Ja dam Państwu słowo, a Państwo będą musieli do tego słowa w ciągu 15 sekund podać 5 skojarzeń. Wczoraj Pan Andrzej próbował ze słowem balon. Jakie mogłyby być do tego skojarzenia? No na przykład guma, albo urodziny, albo imieniny, albo solenizant, jubilat i tak dalej i tym podobne. O to mniej więcej chodzi w tym konkursie. Nagrodą gwarantowaną są karty Radia Pogoda. Już teraz zapraszam do udziału. Nasz numer telefonu 22 444 4004.
1: Radio Pogoda.

0: wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty.
1: Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty.
2: Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego.
3: Reklama. Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska. A do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
5: Została ostatnia reklama.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.

0: Gramy, proszę Państwa, tego lata na antenie Radia Pogoda. George Baker Selection przed momentem. 16:28, czas na nasz nowy wakacyjny konkurs.
1: Daję słowo. Wakacyjny konkurs Radia Pogoda.
0: No, dzisiaj pani Ania spróbuje swoich sił. Dzień dobry, witam pani Aniu serdecznie.
2: Dzień dobry.
0: Dobra wiadomość na początek. Oczywiście karty do gry z naszym logo, z logo Radia Pogoda już należą do pani. A teraz przed panią szansa wygrania książki Agnieszki Jesz, Miłość, o której zapomniałam. Fragmenty tej książki Wojciech Masiak czyta w Radiu Pogoda w tym tygodniu po 22. Nie wiem, czy pani wczoraj słyszała, czy nie?
2: Troszkę słuchałam.
0: I co? Interesująca książka.
2: Tak, bardzo, bardzo.
0: No dobrze, no to trzymam mocno kciuki, żeby udało się ją wygrać. Przypomnę, jakie są zasady tego konkursu. Najpierw wybierze pani słowo. Moje pytanie brzmi, na jaką literę ma być to słowo?
2: Może być A.
0: Dobrze, to będzie w takim razie słowo na literę A. Już mam to słowo w głowie. Za chwilę to słowo powiem, a potem będzie pani miała 15 sekund na to, żeby podać 5 słów, które z tym moim się pani kojarzą. Dobrze?
2: Tak.
0: Czy jest pani gotowa?
2: Tak.
0: No to uwaga. Daję słowo arbuz.
2: Do jedzenia. Okrągły, zielony, soczysty. Na upały.
0: To mają być pojedyncze słowa, pani Aniu.
2: Upał soczysty, smaczny, okrągły.
0: Oj, dobrze, wystarczy, wystarczy. Było 5.
2: Dziękuję.
0: Pojedyncze słowa, nie na upały, tylko upał. Nie do jedzenia, upał. Tylko jedzenie. I wtedy oczywiście jak najbardziej tak. Ale dzisiaj, znaczy w tym tygodniu jest oczywiście takie pierwsze są edycje tego konkursu, więc tak trochę bardziej ulgowo wszystkich
2: super.
0: Będę traktować, żeby dokładnie wyjaśnić, o co chodzi. Pani Aniu, no to gratuluję i życzę przyjemnej
2: dziękuję.
0: Lektury w takim razie.
2: Super.
0: Wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję, pozdrawiam, miłego dnia.
1: Daję słowo w Radiu Pogoda.

0: Natasza Zylska na antenie Radia Pogoda. Wracamy do dzisiejszego naszego popołudniowego wakacyjnego tematu i do waszych telefonów, a tym tematem jest...
1: Autostop, moje hobby, autostop.
2: Dzień dobry, mówię na Radia Pogoda.
0: Dzień dobry.
2: Zupełnie niedawno, no może jakieś 8-10 lat temu, jak przeprowadziłam się do Gdańska, był bardzo duży remont ulicy, były bardzo duże korki. Mhm. Trudno było mi się dostać do pracy. No i na Matarni, to jest przy obwodnicy, zatrzymałam po prostu jakiegoś pana na przystanku i pojechałam z nim na dół do dzielnicy Wrzeszcz. Autostop działa nadal. Tylko trzeba być miłym człowiekiem i otwartym na innych. Gorąco pozdrawiam. Wiola z Gdańska.
0: Dziękuję pani Wiolu, ja też pozdrawiam. Do tematu jazdy autostopem i do waszych wspomnień wrócimy po godzinie 17. 17 za 22 minuty, a zanim pojawi się na zegarze, to jeszcze na naszej antenie kolejne najpiękniejsze melodie na lato. Między innymi Jambolaya Anny Jantar czy Anthony Quinn i I Love You, You Love Me.
3: Radio Pogoda.

0: Klient na początku roboty ma na wszystko kasę. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
1: I dokąd wtedy jedziemy?
0: No nie wiem.
1: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
0: A, do Brickomana.
1: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko do Brickomana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brickomana, wykończenie cię nie wykończy. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
4: Volkswagen. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Gastorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii miał być nowy grill,
6: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko-zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
8: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
13: taniej masz. Została ostatnia reklama.
14: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram cię do Loft Polish Neo Bistro.
15: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
14: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
15: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
14: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.
15: Reklama.
16: Drogowskaz, Radia Pogoda.
17: Zaczynamy od Pomorza. W pobliżu węzła Gdańsk-Szadułki doszło do zderzenia trzech pojazdów osobowych. Zablokowany jest jeden pas ruchu. Utrudnienie też na czwórce między węzłami Zabrze Południe i Rudą Śląską. Tam zderzyły się trzy osobówki. Zablokowany jest jeden pas ruchu. Ruch odbywa się pasem prawym i środkowym. Utrudnienie też na Mazowszu na drodze numer 92 w pobliżu miejscowości Korzuszki. Droga w obu kierunkach jest zablokowana.
16: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: O poranku krzyżówka. W południe dreszczyk emocji i rywalizacja o wymarzone w czasy. Po południu pogodni ludzie i wywiady z gwiazdami. Wieczorem chwila relaksu z dobrą książką. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato przez cały dzień.
1: Autopromocja. Reklama. Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
2: Skoda. Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
6: Mamo, ten maluch, skąd się tu wziął?
7: To pierwszy orangutan, który urodził się w Polsce.
6: Możemy go zobaczyć?
7: Tak, w Orientarium Zoo Łódź. A w każdy weekend są tam rodzinne wydarzenia i niespodzianki.
6: Chcę zobaczyć wszystko!
7: Orientarium Zoo Łódź. Kup bilet online i przeżyj dziką przygodę.
0: Została ostatnia reklama.
8: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
1: Reklama.
9: Radio Pogoda gra dla Was najpiękniejsze melodie na lato. Pojawią się żółte plaże, czy hej tam w dolinie, ale na razie najnowsze wiadomości. Jest 17.
10: O północy koniec niższych stawek na paliwa. Tony śniętych ryb w zbiorniku na Dolnym Śląsku. I Titanic w Katowicach. Eksponaty z najsłynniejszego wraku będzie można oglądać na wystawie.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
10: Paulina Nawrocka, zapraszam. O północy kończy się rządowy program Ceny Paliwa Niżej. Dzięki obniżeniu podatku VAT i akcyzy, a dodatkowo ustalanym odgórnie stawkom, ceny na stacjach były niższe. Teraz gwałtownie wzrosną, przewiduje Rafał Zywert z biura Reflex.
11: Ten wzrost jest nieunikniony, wynikający ze wzrostu stawki podatku VAT, powrotu do poziomu sprzed wybuchu wojny, czyli do 23%. W związku z tym średnia cena benzyny 95-oktanowej może wzrosnąć do poziomu około 6,50 zł. Natomiast diesla do poziomu około 6,70 zł za litr.
10: Rząd wprowadził program CPN pod koniec marca w związku ze światowym kryzysem na rynkach paliwowych spowodowanym blokadą przez Iran cieśniny Ormus. Tony śniętych ryb na dnie zbiornika w Pilchowicach na Dolnym Śląsku ze względu na planowany remont ponad stuletniej zapory na rzece Bóbr, największej kamiennej zapory w Polsce, trzeba było spuścić całą wodę z jeziora, a to doprowadziło do śnięcia ryb, które są odławiane już nie tylko ze zbiornika, ale i z rzeki poniżej zapory. Wędkarze i mieszkańcy mówią o katastrofie ekologicznej.
12: Nie chodzi o ten remont. No remont oczywiście ma być zrobiony, bo nawet nie ma tematu, nie? Bo ta ma jednak...
13: Jak ta ma pękła, to więcej szkody narobiły jak te ryby, nie?
12: Ale mi się wydaje, powinni to zrobić wcześniej porządek z tą rybą, a później się brać za tamę, nie?
14: Bo tak naprawdę to więcej teraz jest łódek do zbierania tego, co trzeba utylizować, niż było łódek do odłowu tych ryb.
15: Dla mnie to jest dramat, no. To, co się tutaj dzieje, wyprawia, to woła, nie wiem, o pomstę do nieba, no. Straszne to jest.
10: Inwestor Euroneco Energia odpowiada, że cały remont jest pod nadzorem zespołu przyrodników. Spółka twierdzi, że podjęła działania, by zminimalizować straty, ale przy tak skomplikowanym procesie nie dało się ich uniknąć. Wiceszefowa Somon. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka przestaje być pełnomocniczką rządu do spraw SAFE w związku z likwidacją tej funkcji. Teraz obejmuje stanowisko pełnomocniczki do spraw wzmocnienia odporności państwa. Jak zapowiedziała, będzie koordynować działania związane z przemysłem zbrojeniowym. Będzie też odpowiadać za współpracę międzynarodową i edukację obronną. Komisja Europejska rozpoczęła wypłatę blisko 4 miliardów euro w ramach pierwszej transzy środków przeznaczonych na zakup dronów dla Ukrainy. To część pakietu wynoszącego 6 miliardów euro na bezzałogowce w ramach liczącej 90 miliardów pożyczki dla Kijowa. Pendolino zawitało do Ustki. Do nadmorskiego kurortu kursuje z Bielska-Białej przez Katowice, Warszawę i Trójmiasto. Po raz pierwszy najnowocześniejszy pociąg PKP Intercity pojechał na tej trasie i będzie jeździł do końca sierpnia. Titanic wpłynie do Katowic. W Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownie odbędzie się światowa wystawa artefaktów wydobytych z wraku. Przestrzeń muzeum zostanie zaaranżowana na pomieszczenia statku. Będą też dwie sale multimedialne i ponad 200 oryginalnych eksponatów, mówi dyrektorka muzeum Ewa Mackiewicz.
16: Wśród tych oryginalnych eksponatów znajdą się między innymi stalowe drzwi wejściowe, którymi właśnie pasażerowie pierwszej klasy wchodzili na pokład Titanica. Jednym z takich najbardziej niezwykłych eksponatów będzie gwizd parowy. Oprócz tego dużo drobniejszych artefaktów, rzeczy osobiste pasażerów, dokumenty, porcelana.
10: Titanic wpłynie do Katowic na początku września.
0: Pogoda.
10: Termometry w Rzeszowie pokazują teraz 36 stopni. Podkarpacie to najcieplejszy region w Polsce. Tam też, podobnie jak w centrum, pojawią się dzisiaj burze. Na zachodzie i w Kujawsko-Pomorskim może spaść deszcz. Jutro nieco chłodniej w całym kraju.
0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
17: Lato, lato, lato czeka.
9: 4 minuty po godzinie 17. Lato pełne wrażeń. Nie dość, że mecze, to jeszcze tylu Polaków gra na kortach Wimbledonu. 2-1 dla Igi Świątek. Pięknie zaczęła. Wielkie brawa dla naszej tenisistki. Za chwilę w Radiu Pogoda kolejne najpiękniejsze melodie na lato. No i wrócimy też do dzisiejszego tematu, mianowicie do Państwa przygód związanych z autostopem.
0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: Jak w serenadzie Halina Kowalewska na antenie Radia Pogoda. Wracamy do Państwa wspomnień i do dzisiejszego tematu, bo dzisiaj po południu...
1: Jedziemy autostopem, jedziemy autostopem.
2: Chciałam powiedzieć, jak łapałam stop, jak miałam 15 lat.
0: Słuchamy.
2: Wyjeżdżałam od babci spod Wilgi. Miałam autobus, którym miałam jechać do domu i autobus nie przyszedł, więc postanowiłam złapać stop. Mhm. Zatrzymuje się wojskowy na motorze. Wsiadam na ten motor i myślę, kurczę, jaka jestem głupia, a jak mi się coś przydarzy? I wtedy las, motor staje. Byłam tak przerażona, że krzyknęłam po prostu od serca: Boże, tylko nie to! Ten pan, jakiś bardzo szlachetny człowiek, udał, że nie słyszał tego słowa. Zreperował, co tam akurat się oderwało w tym motorze i dowiózł mnie do Sobień Jezior. Nigdy tego nie zapomnę, mówiła Agnieszka z Osiecka.
0: Pozdrawiam pani Agnieszko, co za piękna historia. No i z happy endem to najważniejsze. Pod budą teraz w Radiu Pogoda.

cały i ruszam w dół po schodach. Nagle potykam się

A propos autostopu jeszcze, proszę Państwa, taka szybka zagadka dla Was. Ciekawe, czy Państwo skojarzą, o jaki serial mi chodzi. Otóż w pewnym serialu z lat 70., zresztą wakacyjnym, pojawia się Królowa Autostopu. Tak zresztą nazywa się jeden odcinek. Czy Państwo wiedzą, o jaki serial mi chodzi?

0: Państwa, czy pamiętacie, w którym słynnym polskim serialu z lat 70., zresztą serialu o wakacjach, pojawiła się królowa autostopu? Oto odpowiedź.
1: To chodzi o serial Podróż za jeden uśmiech.
2: Podróż za jeden uśmiech, tam była królowa autostopu. Grała Alina Janowska. Pozdrawiam radio Pogoda. Bogusława z Wrocławia.
3: Oczywiście Podróż za jeden uśmiech. I tam też była sekwencja ciężarówką przewożącą trumnę.
0: Tak, było w ogóle więcej tych przygód związanych z autostopem. Oczywiście tych dobrych odpowiedzi było więcej, więc wszystkim gratuluję. Oczywiście Podróż za jeden uśmiech i Alina Janowska, która grała ciocię Ulę.
4: To jest ciocia Ula, królowa autostopu.
5: Królowa autostopu?
4: Ona zdobyła w tamtym roku pierwsze miejsce w konkursie sztandaru młodych. Ma na liczniku 15 tysięcy.
5: Na liczniku? Przecież ona nie ma żadnego licznika.
6: Tak się mówi, to znaczy, że przebyła 15 tysięcy kilometrów.
5: Słyszałeś? Czy ty nie kapujesz, kim my się opiekujemy? To przecież królowa autostopu.
0: Warto wrócić, proszę państwa, w te wakacje do tego serialu i sobie go jeszcze raz zobaczyć.
7: Radio Pogoda.

0: No państwo mają u mnie same plusy za swoje dzisiejsze opowieści o temacie tego popołudnia. Rękę
1: podaj, autostop. W latach 90. w szkole podstawowej jechaliśmy na wycieczkę do Dymaczewa Nowego. Oczywiście pociągiem trzeba było dojechać do Mosiny i z Mosiny kilka kilometrów trzeba było przejść piechotą. Żar się ówczesny z nieba lał. Tak no więc zaczęliśmy machać rękoma. Nasza wychowawczyni, pamiętam, krzyczała, że nie wolno stopa, nie wolno, bo was porwą. Natomiast zatrzymał się bardzo miły pan Warburgiem i kazał wejść tylu osobom, ile wejdzie, czyli poza panem kierującym było nas jeszcze sześciu w Warburgu. Pan nas podrzucił pod cały środek. Wysiedliśmy, a za nami każda, cała klasa po kolei przyjeżdżała różnymi samochodami. Wychowawczyni nadal nie było. I chyba po godzinie od przyjazdu naszego już na miejsce pani wychowawczyni nasza jechała na wozie z sianem. Pozdrawiam serdecznie. Ewa z Dużym Wielkopolski.
0: Dziękuję pani Ewo. No to kolejny dziwny pojazd, jeżeli chodzi o autostop, czyli wóz z sianem. Wcześniej był taki nietypowy, czyli motor, radiowóz, wóz strażacki, traktor, karawan też się, proszę państwa, przytrafił. Bardzo dużo było tych waszych telefonów dzisiaj, więc pozwolicie, że kiedyś tam w czasie wakacji wrócę jeszcze do tego tematu. Za wszystkie państwa opowieści serdecznie dziękuję. Jak to było przyjemnie dzisiaj z wami podróżować autostopem. We'll be right back.

Ty zapewne też niezłomne masz zasady. Twa żona, dom to tylko liczy się, ale i ciebie pcha.

0: Letnie, wakacyjne melodie na antenie Radia Pogoda. Od rana do wieczora z małymi przerwami, bo na przykład o 22:00 powieść Radia Pogoda. W tym tygodniu to książka Agnieszki Jesz, Miłość, o której zapomniałam. Przypomnę, że tę książkę można wygrać w konkursie Daję Słowo, który pojawia się na naszej antenie około godziny 16:30, więc serdecznie zapraszam. No ale zanim powieść na naszej antenie, no to jeszcze po 18:00 Aleja Sław. Co dzisiaj w programie, o tym Tamara Pawlik-Lipska.
1: Dzisiaj w Alei Sław będziemy rozmawiać o Agnieszce Osieckiej, a właściwie o mężczyznach Osieckiej. Taki właśnie tytuł nosi książka Joanny Podsadeckiej i to ona będzie moim i Państwa gościem w Alei Sław już po 18:00. Zapraszam bardzo serdecznie.
0: Ja też zapraszam, słyszymy się jutro. Monika Tarka, do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do 1 000 000 km z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 000 zł netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
5: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
4: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
5: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
6: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
7: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
11: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
12: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
13: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
14: Już nie swędzi.
15: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: Marian! Natychmiast byłaś z wody!
17: No ale co, Barbara? Rekin!
16: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
18: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
19: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
20: Volkswagen.
21: Została ostatnia reklama.
22: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
23: No to w czym problem?
22: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
23: No i?
22: No i obawiam się, że nie zdąży.
23: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
24: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dom Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
21: Drogowskaz, Radia Pogoda.
0: Zaczynamy od utrudnienia na A2 między węzłami Skierniewice, Grodzisk Mazowiecki w pobliżu miejscowości Wiskitki na Mazowszu. Pojazd osobowy uderzył tam w bariery. Ruch w kierunku Warszawy odbywa się lewym pasem. Zablokowana droga numer 92 na odcinku Sochaczew-Warszawa w pobliżu miejscowości Kożuszki-Parcel. Doszło tam do zdarzenia osobówki z motocyklem. Jedna osoba została ranna. Utrudnienie też na A4 między węzłami Zabrze Południe, Ruda Śląska. Zablokowany jest tam jeden pas ruchu.
21: Lato w Radiu Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: Ale ja? Sławny? Ale ja sław. No dobrze, no, jeżeli tak uznaliśmy, to w porządku.
3: Ale ja sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od 18 tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
5: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
4: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
5: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów

0: Się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
4: Została ostatnia reklama.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Reklama.
9: Na zegarach 18:00, czas na wiadomości i prognozę pogody.
10: Upał niszczy plony, a więc będzie drożej, uprzedzają rolnicy. Pogoda wywraca też kolejowy rozkład jazdy. Na dworcach są doradcy. Nauczyciele nie chcą rzecznika praw ucznia. Prezydent ma coraz mniej czasu z decyzją. Podpisać czy zawetować?
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
10: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Z powodu upałów zdrożeje żywność. Wentylatory w gospodarstwach rolnych pracują 24 godziny na dobę, a przez to droższa jest produkcja żywności. Ekstremalnie wysoka temperatura, jak mówią rolnicy, dobiła zbiory wyniszczone wcześniej przez suszę, a potem intensywne opady. Mówi Gustaw Jędrejek, prezes Lubelskiej Izby Rolniczej.
12: Na polach widzimy, że te upały, no to do końca dzieła, upalą, będą mniejsze plony, ziarno będzie niewykształcone, znowu dużo paszówki będziemy mieli.
10: Najbardziej wyniszczone upałem są owoce miękkie i zboża. Według rolników droższe mogą być też pieczywo i nabiał. Zdrożeją też zapewne towary z Chin. Jutro w Unii Europejskiej wygasną dotychczasowe zwolnienia celne dla paczek o wartości do 150 euro pochodzących spoza wspólnoty. Na przesyłki zostaną nałożone tymczasowe cła w wysokości 3 euro za przedmiot. Ma to powstrzymać falę tanich produktów trafiających do Europy, głównie z Chin. Na dworcach kolejowych możemy spotkać dodatkowych informatorów. Pomagają pasażerom, a ci potrzebują wsparcia, bo przez upały wiele pociągów jest opóźnionych albo w ogóle nie wyjechało w trasę. Robimy co możemy, ale mieliśmy problemy z trakcją i torami, mówi Marcin Mochocki z zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych.
13: Zarządzamy ponad 19 tysiącami kilometrów linii kolejowej i ten proces modernizacji jest po prostu sukcesywny, nie da się wszystkiego zrobić naraz. To, nad czym usilnie pracujemy, to żeby możliwie szybko informacja docierała do najważniejszego odbiorcy, czyli pasażerów, natomiast w wielu miejscach trzeba pamiętać, że ta sytuacja jest dynamiczna.
10: Doradcy kolejowi pomagają na 11 dworcach, między innymi w Warszawie, Szczecinie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Gdańsku. Prezydent ma coraz mniej czasu na decyzję, czy przyjąć, czy zawetować ustawę o rzeczniku praw ucznia. Przeciwko ustawie są związki zawodowe nauczycieli i dyrektorzy. Twierdzą, że wprowadzenie rzecznika uczniów przeciąży system, a w dodatku podważy autorytet nauczycieli. Ben O'Connor.
14: Zdaniem prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomira Broniarza pomysł nie cieszy się poparciem wśród nauczycieli.
15: Dziecko ma wiedzieć, że przychodzi do szkoły po to, żeby się uczyć, a rolą i zadaniem nauczyciela jest przeprowadzić ten proces edukacji, wychowania na możliwie najlepszym poziomie. Próba formalizowania tego poprzez nadawanie uprawnień urzędnikom do tego, żeby reprezentowali choćby interesy ucznia, nie zyskała w Związku Nauczycielstwa Polskiego akceptacji.
14: Przed podjęciem decyzji prezydent będzie rozmawiać zarówno z nauczycielami, jak i z uczniami, mówi doradca prezydenta Karola Nawrockiego Jakub Banaszek.
16: W tej sprawie jeszcze mają odbyć się konsultacje i rozmowy ze środowiskami nie tylko uczniowskimi czy młodzieżowymi, ale również i dydaktycznymi.
14: Czasu na konsultacje pozostało niewiele, bo termin na ostateczną decyzję prezydenta mija. Ja jeszcze w tym tygodniu.
10: Upały jeszcze bardziej wysuszają polskie rzeki. Szorujemy po dnie, mówią kajakarze na Mazurach i Suwalszczyźnie.
17: Kiedyś ta rzeka była rzeczywiście głęboka.
18: Chyba w 4 miejscach musieliśmy kajak przenosić, żeby w ogóle przepłynąć.
19: Kiedyś tak nie było.
17: Nie.
20: Bardzo niskie wody gruntowe i poziom wody naprawdę jest bardzo, bardzo niski.
10: A krótkotrwałe deszcze, nawet jeśli są intensywne, to tylko na chwilę podnoszą poziom wody.
11: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Nie bez problemów. Broniąca tytułu polska tenisistka wygrała w swoim pierwszym meczu z Amerykanką Taylor Townsend 6-1, 2-6, 6-3. Świątek o trzecią rundę Wimbledonu zagra w czwartek z Karoliną Pliszkową. Dużo lepsze wrażenie zrobił dziś Kamil Majchrzak. Nasz najwyżej obecnie notowany tenisista wygrał z rozstawionym z numerem 30 Chilijczykiem Alejandro Tabilo 6-3, 7-5, 7-5. Kolejnym przeciwnikiem Majchrzaka będzie w czwartek Amerykanin Zacharis Fajda.
19: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
21: Pogoda.
10: We wschodniej połowie Polski cały czas upalnie, nawet do 35 stopni, a na zachodzie już bardziej przyzwoicie, no tak między 25 a 30. Jutro podobnie. Wschodnia połowa Polski będzie bardziej upalna, do 36, a na zachodzie już około 20 nawet. Dopiero czwartek bardziej wyrównany, wszędzie około 25.
19: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
22: Aleja Sław, Radia Pogoda.
23: Dzień dobry. Już za chwilę zaczynamy Aleje Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim gościem będzie autorka książki pod tytułem Mężczyźni Osieckiej. Joanna Podsadecka odwiedziła studio Radia Pogoda. No i rozmawiałyśmy i o Osieckiej, i o mężczyznach, i o tym wszystkim, co działo się właśnie w tamtych czasach, kiedy Agnieszka Osiecka tworzyła swoje niezapomniane teksty. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na tę rozmowę już za kilka chwil.
22: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Wrocław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu, tu program Ale Jasław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Joanna Podsadecka.
2: Dzień dobry.
1: Pisarka, autorka książki Mężczyźni Osieckiej. I tak myślę sobie, że trochę o tej Osieckiej to bym chyba chciała dzisiaj porozmawiać.
2: Z przyjemnością.
1: Temat mężczyzn w życiu Agnieszki Osieckiej to chyba dość szeroka sprawa, że tak to ujmę. Czy... Może od początku, czy rzeczywiście, skąd się to wzięło, że ona miała tylu mężczyzn w swoim życiu? Bo chyba można się trochę tego początku, tego wszystkiego dopatrywać w jej relacji z ojcem.
2: Tak, ona miała w sobie niewątpliwie głód życia, jakąś taką dzikość serca i wielką chęć, żeby poznawać nowych ludzi. I skoro wspomina pani o i ojcu, to rzeczywiście tak było, że to był człowiek, który zaprogramował ją moim zdaniem na całe życie. I to bardzo, jakby to powiedzieć, nietypowo. Agnieszka Osiecka urodziła się nieco przed wojną. Kiedy wróciła z rodzicami z obozu w Dolnej Austrii po różnych ciężkich przeżyciach wojennych, stolica była w gruzach, a Wiktor Osiecki wymyślił sobie, że wychowa księżniczkę. Na tych gruzach.
1: Właśnie, trochę trudne w tych warunkach.
2: Tak. Ale on wymyślił sobie, że daje jej takie kompetencje, żeby ona w sytuacji, kiedy znów zawali się świat, była niezależna. Jemu nie zależało, by uczyć jej współpracy z innymi, tylko żeby dać jej takie umiejętności, żeby czuła się właśnie bezpieczna. No i on zaraz po wojnie wysyła swoją córkę na naukę 5 języków obcych. Wysyła ją do sekcji pływackiej Legii. Uczy ją grać w tenisa, w siatkówkę. Chce, by jako 14-latka nauczyła się latać na szybowcach i jest zdziwiony, dlaczego nie może nastolatki jednak tego nauczyć w tym kraju.
1: W tamtych okolicznościach.
2: Tak. Mhm. W dodatku kupuje jej mikroskop, kiedy z wszystkim są problemy, a co dopiero z mikroskopem. I on zaczyna ją tak umiejętnie lepić. Agnieszka widzi, że jest wychowywana inaczej niż jej rówieśnicy, ale się nie sprzeciwia, bo uważa, że ojciec na pewno wie, co to za plan.
1: O tym ojcowskim planie i Agnieszce Osieckiej porozmawiamy dosłownie za kilka chwil. Zapraszam na krótką przerwę muzyczną, a później wracamy z naszym dzisiejszym gościem w Alei Sław, Joanną Podsadecką, autorką książki pod tytułem Mężczyźni Osieckiej.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Moim gościem jest dziś Joanna Podsadecka, autorka książki Mężczyźni Osieckiej i o jednym z najważniejszych mężczyzn w życiu, Agnieszki Osieckiej, jej ojcu. Rozmawiamy dziś w Radiu Pogoda.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Później po latach będzie się z nim rozliczać, to znaczy na przykład w roku 70 napisze taką mikropowieść Zabiłam ptaka w locie. Mhm. W tej powieści zapyta, czy był błąd w twojej metodzie, tato. Bo ona przyznaje już w tym czasie z wielką gwiazdą, pisze teksty piosenek, które wygrywają festiwale w tym kraju. I ona uważa się za dziwadło. Jest zdania, że to jest wina ojca. Bo ona poza różnymi umiejętnościami, poza na przykład takim rzemieślniczym stosunkiem do sztuki, bo jej ojciec był pianistą, był w pewnym momencie dyrektorem muzycznym Teatru Syrena, mhm. On miał w sobie takie wieczne poczucie tymczasowości. I to wynikało z jego biografii, dlatego że bardzo wcześnie stracił matkę, bardzo wcześnie stracił ojca, ale zanim go stracił, jego ojciec po śmierci matki Wiktora ożenił się ze śpiewaczką operową z Marią Strasser. Zabrał syna do Wiednia. Śpiewaczka dostrzegła talent muzyczny Wiktora. Posłali go do konserwatorium, ale ojciec chłopca szybko zmarł. No i on trochę się pouczył w tym Wiedniu, ale postanowił wrócić do tego, co znał, bo przez chwilę mieszkał wcześniej i we Lwowie, i w Belgradzie, więc we Lwowie gra w najlepszych salach koncertowych i ma takie właśnie silne poczucie tymczasowości. Raz się czuje obywatelem świata, a raz bezpańskim psem. I jego córka w jakiś przedziwny sposób odziedziczy to po nim. Mhm. Chociaż przecież jej życie rodzinne wyglądało inaczej. A jednak ona też nigdzie się nie czuła zakorzeniona i ona uważała, że powinna uciekać. Była tak głodna nowych wrażeń, tak ciekawa nowych ludzi, że w pewnym sensie, jak się na to patrzy z zewnątrz, to ją trochę gubiło. Ale też przeżyła takie życie, że mogłabym tym życiorysem obdzielić 50 innych postaci.
0: To akurat prawda. Ale tak sobie myślę, był taki moment w jej życiu, że ona jednak zawiodła się na tym ojcu i właśnie chyba dość szybko zrozumiała, że być może niekoniecznie jest autentyczny ten ojciec? Bo chyba tak na to należy spojrzeć.
2: To była bardzo skomplikowana relacja, ale Agnieszka tak naprawdę podziwiała tego ojca na różnych płaszczyznach. Tylko, że kiedy okazało się, ona się przypadkiem dowiedziała, gdy była nastolatką, że ojciec ma romans ze śpiewaczką, później słynną wróżką Józefą Pellegrini. No to Agnieszce wtedy runął świat. Straciła poczucie bezpieczeństwa i postawiłabym taką tezę, że tamten moment, który wstrząsnął nią, to było naprawdę straszne doświadczenie, które spowodowało, że ona chyba zawsze już uważała, że nic nie jest na zawsze, że wszystkie relacje są ulotne. Mhm. Więc trzeba zostawiać, żeby nie zostać pierwszą zostawioną.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
4: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
5: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
4: Serio? A co tam takiego?
5: Łomnica, Smokowec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
4: Brzmi jak wydatek.
5: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
4: No to na co jeszcze czekamy?
5: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
4: Sprawdź na www.vt.sk.
6: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
7: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
8: Została ostatnia reklama.
3: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Reklama.
8: Drogowskaz, Radia Pogoda.
9: Świetne warunki do jazdy pod warunkiem, że mamy klimatyzację i butelkę wody pod ręką. Na S7 Mazowsze utrudnienie, spaliła się ciężarówka. To odcinek między Białobrzegami a Radomiem. Ruch w kierunku Krakowa odbywa się tylko jednym pasem. Mamy też awarię na drodze Cieszyn-Bielsko-Biała. Ruch w kierunku Bielska-Białej jednym pasem, awaria ciężarówki.

0: Dziś w programie goszczę Joannę Podsadecką, autorkę książki Mężczyźni Osieckiej i trochę o Agnieszce Osieckiej i mężczyznach w jej życiu rozmawiamy.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Ojciec w taki przedziwny sposób w całym tym jej życiu jest obecny, mimo że kochał ją tak jak umiał. I przez parę lat odchodził z domu, odchodził od żony. Agnieszka też miała świadomość, że jej rodzice do siebie kompletnie nie pasowali, że byli skrajnie różni. Na pytanie, jakie słowo najlepiej ją opisuje, Osiecka odpowiadała: dwoistość. Mhm. I ona zawsze była pomiędzy. Wydawało się, że to chodzi o to, że ojciec całe życie uczył ją odwagi, a matka całe życie uczyła ją lęku. Ona tak to widziała. I że z jednej strony przecież Agnieszka Osiecka była ryzykantką o nieposkromionej wyobraźni, która brała to, co chciała, a z drugiej strony bywała zagubioną, nieporadną dziewczynką. I to wszystko się w niej gdzieś mieściło. I każda z tych natur kiedyś dawała o sobie znać. I to jest zadziwiające, bo kiedyś Andrzej Wajda starał się o względy Agnieszki Osieckiej. Zresztą ona wcześniej była asystentką na planie Niewinnych Czarodziejów, ale napisała też z jego filmu taką recenzję do Sztandaru Młodych i po latach spotkali się, pod koniec lat 60. próbowali być parą. Wjechali nawet razem do jej ukochanych krzyży na Mazurach. Andrzej Wajda wtedy przywiózł z Brazylii, z festiwalu filmowego, taki latawiec w kształcie motyla i próbowali z Agnieszką puszczać ten latawiec nad jeziorem, ale on nie wzleciał. I po latach biograf Andrzeja Wajdy, profesor Tadeusz Lubelski, mówi, no, że to jest właściwie dobry symbol tego, co się tam wydarzyło. Oni bardzo siebie podziwiali nawzajem, wspierali się jak umieli i kibicowali swojej twórczości, ale no, nie było chyba jakiejś takiej iskry, która między nimi przeskakiwała, żeby chcieli zdecydować się być razem. I właśnie Andrzej Wajda zauważył, że Agnieszka wiecznie gdzieś gna, ciągle gdzieś ucieka, ale że te jej wycieczki to są tak naprawdę ucieczki. Mhm. I rzeczywiście ona po latach potwierdzała, że wyjeżdżała tak często, podróżowała, czego inni jej przecież często zazdrościli w PRL-u, to wszystko nie było takie proste, ale wyjeżdżała nie dlatego, że taka wielka potrzeba w jej sercu zagorzała, ale dlatego, że chciała się wymigać od jakiegoś wątku, od tego, co się jej w życiu nie udaje, ale też od tego, co się udaje.
0: Mhm. Trudno jej było chyba znaleźć, przyzwyczaić się po prostu do jakiejś sytuacji, mam takie trochę wrażenie.
2: Ona się bała przesądzonego losu. Mhm. Ona nie chciała na zawsze mówić, że zostanie. Zresztą jej przyjaciele tak o tym opowiadają, że ona była innym gatunkiem, wolnym ptakiem. Ona się taka urodziła. Ona nie mogła być na uwięzi. Mówiła, wiecznie trzeba uciekać. Notowała w swoich dziennikach, kiedy było dobrze między nią a na przykład Danielem Passentem. Wiecznie trzeba uciekać.
0: My nie uciekamy od rozmowy. Stawiamy na razie tutaj przecinek. Wrócimy za kilka chwil. Dziś moim i Państwa gościem jest Joanna Podsadecka, autorka książki Mężczyźni Osieckiej. Zapraszam Państwa już za parę chwil na dalszą część naszej rozmowy.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Taka jesteś dla mnie naj, naj, naj. Bez ciebie brzydki każdy dzień. Z tobą słońce chodzi w tom i graj. A gdy odchodzisz, wracam.
1: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Proszę Państwa, proszę się nie rozchodzić.
2: Obywatele i obywatelki. Fundusz Czasów Pogodowych powrócił.
3: Trwa 10. edycja kultowej zabawy Radia Pogoda. Zgłoś się już teraz i wygraj aż 2000 zł na wymarzone w czasy.
4: Przepraszam pana bardzo, czy pan jest zadowolony?
5: Tak, też szczerze panu redaktorowi powiem, no jestem bardzo zadowolony.
3: Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja.
6: Na zegarach 19:00 zaczynamy wiadomości i prognozę pogody w Radiu Pogoda.
7: Jeszcze dziś benzyna tańsza, jutro kończy się pakiet CPN. Prokuratura umorzyła śledztwo w tak zwanej sprawie dwóch wież. Rzeszów może dołączyć do miast z ograniczeniem sprzedaży alkoholu.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 19:00.
7: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dziś mamy ostatnią szansę na tańsze tankowanie. Kończy się rządowe ograniczenie cen paliw, czyli tak zwany pakiet CPN. Według ekspertów ceny wzrosną o kilkadziesiąt groszy. Najbardziej zapewne wzrosną ceny przy drogach ekspresowych, gdzie zwykle są najwyższe. Dziś za 95 płacimy maksymalnie 6 zł, za diesla 6,19. Politycy koalicji krytykują prokuraturę. PiS chwali, mówi, że to racjonalna decyzja. Warszawska prokuratura umorzyła śledztwo w tak zwanej sprawie dwóch wież. Niedoszłej budowy wieżowców w centrum Warszawy przez powiązaną z PiS-em spółkę Srebrna. Komentarze w tej sprawie zebrał na Wiejskiej Wawrzyniec Zakrzewski.
8: Senator PiS-u Wojciech Skurkiewicz uważa, że prokuratura musiała zrobić to, co zrobiła, bo sprawa dwóch wież była jego zdaniem dęta.
9: To jest tylko walka jednego z posłów dziś Koalicji Obywatelskiej, mecenasa Giertycha z Prawem i Sprawiedliwością i wprost z Jarosławem Kaczyńskim.
8: Roman Giertych reprezentuje austriackiego biznesmena, który uważa, że Jarosław Kaczyński oszukał go podczas przygotowywania inwestycji. I są na to dowody, zauważa oburzony decyzją prokuratury szef klubu KO Zbigniew Konwiński.
10: Pamiętam te nagrania, gdzie Kaczyński rozmawia o tej inwestycji. Są te elementy podnoszone przez pełnomocnika, tego pana, który przygotowywał tą inwestycję, ale również są tam kwestie na przykład prac przygotowawczych tej inwestycji na słupa, przysłowiowego słupa.
8: Dlatego rządzący przyznają, że prokuratura Zbigniewa Ziobry w wielu miejscach wciąż ma się dobrze i liczą, że decyzji w sprawie dwóch wież przyjrzy się sąd.
7: Sąd Najwyższy USA unieważnił dekret Donalda Trumpa dotyczący obywatelstwa. Trump chciał ograniczyć nadawanie amerykańskiego obywatelstwa dzieciom osób przebywających w USA nielegalnie. Dziś każde dziecko urodzone w Stanach jest Amerykaninem, niezależnie od sytuacji swoich rodziców. Sąd uznał, że ograniczanie tego łamie konstytucję. Rzeszów natomiast może ograniczyć sprzedaż alkoholu i dołączyć do miast z tak zwaną nocną prohibicją. Projekt idzie dalej niż tylko nocne ograniczenie. Na stacjach benzynowych w Rzeszowie w ogóle byłby zakaz sprzedaży alkoholu. Radni będą głosować nad tym na najbliższej sesji. Centrum Himalaizmu imienia Jerzego Kukuczki w Katowicach już w połowie gotowe. Dziś zawieszono wiechę, czyli został ukończony najwyższy punkt głównego budynku. Centrum Himalaizmu składa się z kilku budynków. Jednym z nich jest rodzinny dom Jerzego Kukuczki, mówi jego małżonka Cecylia.
11: Wielkim sentymentem w ogóle darzę to miejsce, ponieważ tutaj obok z tego domu Jerzy wyruszał na swoje wyprawy. Tutaj mieszkaliśmy kilka lat po ślubie, tutaj urodził się nasz syn Maciej i jesteśmy jako rodzina bardzo dumni z tego, że ten ośrodek będzie nosił imię Jerzego Kukuczki.
7: Centrum powstaje przy wsparciu środowiska himalaistów z jego legendą na czele, Krzysztofem Wielickim.
12: Takiego obiektu o takim wymiarze nigdzie nie ma w Europie. Nawet Messer nie ma takiego tam. To też nie jest taki wymiar, jak tu będzie. Bo tam są tylko eksponaty, a tu będzie dużo, dużo więcej. Tak jak mówię, edukacja.
7: Wystawa ma prezentować historię odkrywania Himalajów i opowiadać o polskich wyprawach. Będzie tam ścianka wspinaczkowa i grotta śnieżna.
3: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
13: Przemysław Pozowski, zapraszam. Zarówno Kamil Majchrzak, jak i Iga Świątek awansowali do drugiej rundy Wimbledonu. O ile nasz tenisista zrobił to w dobrym stylu, pokonał Alejandro Tabilo 6-3, 7-5, 7-5, o tyle mecz obrończyni tytułu może budzić niepokój wśród kibiców. Wprawdzie Świątek wygrała 6-1, 2-6, 6-3 z Taylor Townsend, ale grała bardzo nierówno. Od meczu Norwegia kontra Wybrzeże Kości Słoniowej zaczął się kolejny mecz 1/16 finału piłkarskiego mundialu. Później, bo o 23:00 Francja zmierzy się ze Szwecją, a o 3:00 Meksyk zagra z Ekwadorem.
3: Pogoda.
7: Tej nocy w przeważającej części kraju będzie już poniżej 20 stopni, w wielu miejscach popada, czasem ulewnie. A jutro na wschodzie upalnie do 35 stopni i możliwe znowu burze, a na zachodzie zdecydowanie chłodniej od 20 do 25. Miejscami może popadać, a miejscami bardzo słonecznie.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda.
6: Przypominam, że słuchają Państwo Alei Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj u nas w studiu gości Joanna Podsadecka, autorka książki Mężczyźni Osieckiej. Ta książka pojawiła się na rynku całkiem niedawno, a już polecam Państwu bardzo serdecznie przeczytać ją, bo jest to wspaniała opowieść nie tylko o mężczyznach, którzy odcisnęli piętno również na twórczości Agnieszki Osieckiej, ale także o czasach, w których przyszło żyć i tworzyć. Agnieszce Osieckiej. Tamara Pawlik-Lipska. Słyszymy się za chwilę. Zapraszam.
3: Aleja Sław. Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Wspomniała pani tę iskrę, która nie przeskoczyła między nią a Wajdą. Ale tak patrząc na jej relacje z innymi mężczyznami, to czy rzeczywiście z którymś przeskoczyła ta iskra na dłużej?
2: No tak.
1: Zależy, co rozumiemy jako dłużej.
2: Ja bym musiała wymienić chyba trzech mężczyzn, którzy byli tacy wyjątkowo ważni, bo oczywiście ona fascynowała się wieloma osobami, ale kiedy pisałam Mężczyzn Osieckiej, to naprawdę byłam zafascynowana postacią Andrzeja Jareckiego, takiej miłości z czasów STS-u warszawskiego. Zresztą ona i Andrzej Jarecki napisali dla STS-u najwięcej tekstów w jego historii. Andrzej był kimś takim szlachetnym, inteligentnym. Ona uwielbiała jego nieco ironiczne poczucie humoru. Kochała jego rodziców, bardzo ciepłych, eleganckich, z którymi STS-owcy spędzali jeden z dni świąt na przykład co roku. Była taka tradycja. Bywali u nich w Radości pod Warszawą. I Agnieszka Osiecka zawsze sobie zdawała sprawę z formatu osobowości Andrzeja Jareckiego. I mimo, że i oni zdecydowali się być ze sobą pod koniec lat 50., tam powiedzmy w 57 roku, i tak schodzili się i rozchodzili przez 6 lat. Andrzej Jarecki potrafił jej stawiać wymagania, co go różniło od wielu mężczyzn, którzy po prostu bardzo chcieli z nią być, zrobiliby dla niej wszystko. I wydaje mi się, że do śmierci Agnieszka Osiecka nie przestała się zastanawiać, co by było, gdyby wtedy jednak zdecydowała się zostać, bo rozstała się z Andrzejem Jareckim. Ich przyjaciele twierdzą, że on to przeżył bardziej. I to było takie zadziwiające, bo każde z nich w bardzo krótkim, bardzo szybko wzięło ślub z kimś zupełnie innym. On wziął ślub z Anną Prócnal, która później zagra główną rolę w Mieście Kobiet Felliniego, a ona wzięła ślub z Wojciechem Frykowskim. I te śluby były dwa dni je różniło od siebie. Aha. I przyjaciele uważali, że oni wzięli sobie te śluby na złość.
1: Tak to trochę wygląda.
2: Ale potem udało im się zachować przyjacielską więź i nawet pod koniec życia, kiedy Agnieszka Osiecka rekomendowała Andrzeja Jareckiego na stanowisko doradcy kulturalnego w ambasady polskiej w Stanach Zjednoczonych, on się zdecydował tam polecieć, ale po 3 latach zginął w wypadku na autostradzie. Agnieszka Osiecka nie mogła sobie tego darować. I wtedy też uwidocznił się jej problem z alkoholem. Podobno zawsze, kiedy się napiła, miała taki leitmotyw, że wspominała Andrzeja Jareckiego. Bo z zewnątrz patrząc, wydawało się, że oni do siebie pasowali idealnie. Są absolutnie wzruszające jej teksty na temat tej relacji, tego, jak ona się zaczynała i tego, co było później, albo też takie jej rozmyślania, co by było, gdyby wiele lat temu postanowiła inaczej. I jest też taki rozdzierający fragment rozmów o Zmierzchu i Świcie, które Magda Umer nagrała z Agnieszką Osiecką zaraz przed jej śmiercią, wiedząc, że Agnieszka jest chora. To były rozmowy realizowane dla telewizji. W każdym z odcinków dwie panie udawały się do miejsca, które było bardzo ważne w życiu Agnieszki Osieckiej. Więc raz są w Warszawie, raz są w Krakowie, raz w Sopocie, ale raz są też na Mazurach, nad tym ukochanym jeziorem Nickim, nad które Agnieszka z Andrzejem Jareckim, ale też z całym STS-em wyjeżdżała od lat 50. I oni kochali to miejsce, oni tam romansowali, pili, wymyślali programy STS-u, wędrowali, Olga Lipińska smażyła ryby, gotowała zupę, ktoś inny podsuwał karty i grali w Macao. Tam się bardzo dużo działo. Agnieszka mówiła, to jezioro nas tuliło i leczyło. I po latach, krótko przed śmiercią, zapytana przez Magdę Umer, czy żałuje, że wyjechała z Mazur, odpowiada, że pamięta taki moment w latach 60., kiedy decydował się jej los. To znaczy, kiedy jej przyjaciele i jej chłopak Andrzej Jarecki odprowadzali ją na stację bo jej się wtedy już marzyła kariera taka, już miała dość siły, żeby nie robić jej w grupie. Mhm. Jej piosenki zaczęły wygrywać festiwale i jej się marzyła kariera, ale też wyjazdy na zachód. I mówi, pamiętam, jak siedziałam na tej stacji, odprowadzona przez tych ludzi, których kochałam, w tym miejscu, które kocham. I coś we mnie krzyczało, nie jedź, nie jedź, bo jak wyjedziesz, to wszystko już będzie inaczej.
3: Joanna Podsadecka, autorka książki Mężczyźni Osieckiej, jest dzisiaj moim i Państwa gościem w Alei Sław Radia Pogoda. Wracamy za chwilę.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.

Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Chyba dużą rolę też jakby mężczyźni odegrali w jej życiu jako wpływ na to, na jej twórczość.
2: Ogromną, tak. I to jest... Ja nie powiedziałam, zaczęłam od tego, że powinnam powiedzieć o trzech mężczyznach. Zaczęłam od Andrzeja Jareckiego, powinnam powiedzieć
1: Rozwinęła
2: też o...
1: nam się ta opowieść,
2: tak,
1: no właśnie.
2: Przepraszam.
1: Wróćmy jeszcze do tych dwóch mężczyzn kolejnych.
2: Powinnam wymienić jeszcze Daniela Passenta, z którym miała swoją jedyną córkę Agatę i który był do końca, mimo że się po niemal dekadzie rozstali, mieli wspaniałą relację, do końca życia bardzo się przyjaźnili, bardzo sobie ufali, pomagali sobie jak umieli. Ale ona, Daniela Passenta, zostawiła dla chłopaka, dla mężczyzny, dla którego straciła głowę. Był od niej 15 lat młodszy. Był to Zbigniew Mencel. Wtedy dziennikarz polityki. Agnieszka Osiecka bardzo dużo zainwestowała nadziei w te relacje i wydaje się, że do śmierci kochała Zbigniewa Mencla, ale było tak, że w pewnym momencie on jej miłością pogardził i chyba się z tym nigdy do końca nie pogodziła. Więc to, wracając do tamtego pytania, natomiast jeśli chodzi o to, jak mężczyźni inspirowali ją do pisania, no to niebywale ją inspirowali. Ona szyfrowała swoje emocje w piosenkach i robiła to w tak fascynujący sposób. Dla mnie, ja tyle rzeczy odkryłam, pisząc tę książkę Mężczyźni Osieckiej. Na przykład zawsze kochałam utwór W żółtych płomieniach liści Łucji Prus i Skaldów, ale nie wiedziałam, że Agnieszka Osiecka napisała tę piosenkę chcąc zaprotestować przeciwko nagonce antysemickiej, jaka rozgorzała w Polsce w 68 roku. I bo to było tak, że Jerzy Giedroycz, redaktor naczelny Paryskiej Kultury, który również kochał się w Agnieszce Osieckiej, zabiegał przez lata, oni się poznali w 57 roku, ale za znajomość z nim Agnieszce Osieckiej został zabrany paszport, bo ona jeszcze tam do niego przemyciła cmentarze Chłaski, który również kochał się w Agnieszce Osieckiej. I Giedroyciowi udało się załatwić jej stypendium Forda, takie dzięki któremu mogła zobaczyć po raz pierwszy Stany Zjednoczone, na przełomie 57 i 8 roku. No i w Polsce, kiedy w marcu 68 jest ta wielka nagonka antysemicka, Agnieszka, patrząc na to z oddali, uważa, że stosunek do tych wydarzeń to jest bardzo ważny miernik jakiejś postawy obywatelskiej. I że skoro ona nie może zaprotestować wprost, to ona zrobi to w piosence. I przecież wszyscy znamy frazy utworu W żółtych płomieniach liści, ale to jest niesamowite, jak czyta się ten utwór nie jako opowieść o relacji damsko-męskiej, powiedzmy, ale nagle dostrzegamy, że te ptaki wypędzone to są właśnie ci wypędzeni Żydzi, że palące wstydem skronie to jest ten wstyd, że w tym kraju współobywatelom dzieją się takie rzeczy. Poza tym jest też przecież duży rozdział Bujam się w twoich listach, w książce Mężczyźni Osieckiej. I to jest rozdział o relacji Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory. A na kanwie tego romansu powstało tak wiele ważnych piosenek o miłości, że byliby państwo zadziwieni, śledząc to, jak to się rodziło. W pociągu z Sopotu do Warszawy Agnieszka Osiecka pisze Jeremiemu Przyborze Dookoła noc się stała. Kiedy indziej pisze Byle nie o miłości. Kiedy indziej Na całych jeziorach ty. I w pierwotnej wersji tego tekstu pisze Bezsenni tekściarze my. Później, żeby ten ich tajemny romans nie stał się publicznym, zmienia to na Bezsenni żeglarze my. Jeremi Przybora pisze Inwokacje. Kiedy tęskni za Agnieszką, bo ona się wymyka, ona wciąż wyjeżdża od pewnego momentu, on pisze Jeszcze jeden tydzień do ciebie, niebotyczny i stromy. I no, piszą do siebie no, tak pięknie, że miał rację Jeremi Przybora, bo ja wiem, że była w Polsce dyskusja kilkanaście lat temu, czy spadkobiercy słusznie zrobili, że upublicznili listę Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory, listy na wyczerpanym papierze. A przyczyniła się do tego Magda Umer, która przyjaźniła się z obydwojgiem, i z Osiecką, i z Przyborą, a przez lata nie wiedziała, że oni kiedykolwiek, że oni kiedyś byli parą, bo oni byli parą w latach 60.
1: Do tej opowieści wrócimy dosłownie za chwilę. Zapraszam na krótką muzyczną przerwę, a opowieść w Radiu Pogoda, Walejsław. Dzisiaj o Agnieszce Osieckiej snujemy dzięki Joannie Podsadeckiej, autorce książki Mężczyźni Osieckiej.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Myślę, że polska literatura bardzo by nie skorzystała na tym, gdyby te listy nie zostały upublicznione, ponieważ czytając je, miałam takie wrażenie, że chciałabym, żeby ktoś mi tak miłość wyznawał. I że to rzeczywiście jest absolutnie jakiś poziom wręcz nieosiągalny opisywania uczuć.
2: Tak, jakiś taki galaktyczny, bo to było... Moim zdaniem to uczucie było najmocniejsze, kiedy do siebie pisali, bo oni bardzo szybko wyczuwali potencjał tej drugiej osoby. Przecież Agnieszka Osiecka, kiedy poznała Jeremiego Przybory, już doskonale znała jego twórczość, bo przecież wtedy on był gwiazdą pierwszej wielkości. Kabaret Starszych Panów, który współtworzył, święcił triumfy. Wiele milionów Polaków siadało regularnie do kabaretu. Te piosenki weszły do języka. Polacy mówili do siebie frazami piosenek z kabaretu Starszych Panów. I Agnieszka, kiedy zatańczyła po raz pierwszy z Jeremim Przyborą i coś się między nimi takiego wydarzyło, że już postanowili iść w to uczucie, doskonale czuła, na jaki poziom może się wznieść ich korespondencyjny romans. Więc ona uciekała, moim zdaniem, także dlatego, by musieć się wysilić i by on musiał się wysilić. I powstały te arcydzieła. Przecież na pewno nie miała wtedy świadomości, że to będzie tak omawiane przez dużą część Polski, że to kiedyś zostanie wydane, ale cała ta frajda, że ona ma kogoś, kto na takim poziomie potrafi się do niej zwracać, kto chce jej zaimponować i komu ona chce tymi błyskotliwymi frazami imponować, to było wspaniałe. Bo oni wiedzieli, jak stymulować wyobraźnię. Oni wiedzieli, że tęsknota też karmi wyobraźnię. Więc ta poezja w ich uczuciu była przede wszystkim, kiedy byli daleko od siebie, bo proza codzienności, nie chcę powiedzieć, że zabijała to uczucie, ale pokazywała, jak oni się jednak różnią, bo też była duża różnica wieku między nimi. Kiedy oni byli razem, Agnieszka Osiecka miała 28 lat, Jeremi Przybora miał 49. Bardzo różny tryb życia prowadzili, różne rzeczy ich tak naprawdę fascynowały w codzienności, ale na pewno wspólna była ta miłość do polszczyzny, do tych zabaw w nią.
1: No ale to teraz to, co pani mówi, to trochę tak przygasiło mój zapał, bo pomyślałam sobie, że aha, czyli po prostu to nie były takie szczere uczucia, tylko jednak próbowali się trochę zmusić do tego, żeby pięknie pisać.
2: Chyba bardziej Agnieszka, bo mnie się wydaje, że na początku był taki żar, ale to krótko trwało, natomiast Jeremi Przybora bardzo się zaangażował od samego początku. On był wcześniej takim Casanową, to znaczy bardzo wiele kobiet w tym kraju chciało być z nim, a on oszalał na punkcie Agnieszki i widział, że ona co chwila mu się wymyka, ucieka, pisze niby te piękne listy, ale ma być w Warszawie, tymczasem jednak ze Szwecji, jednak popłynie później na Bornholm i jednak wyjedzie do Złotych Piasków i ona się tak ciągle kręciła i on nagle się dowiadywał, że ona jest wszędzie, tylko nie z nim, ale pisze te płomienne listy. I w pewnym momencie ona mu napisała: Jeremi, bo ja długo myślałam, że to jest na lipę. I on się tak strasznie zdenerwował, że ona mu tak napisała, ale jak na lipę? Bo on wiedział, że z jego strony to nigdy nie było na lipę. No to jak? I on ją dopytywał. Ona myślała, że on ma takie swoje poważne życie, że tak, że to nie będzie nic poważnego. No i on długo też nie chciał zrozumieć, że ona się wymyka, bo nie chce z nim być na dłużej. I nie mógł się z tym pogodzić. Zresztą córka Jeremiego Przybory powiedziała po latach, że uważa, że Agnieszka była w pewnym sensie miłością życia jej ojca, bo była taką osobą, która mu szalenie imponowała i mogła mu sprostać intelektualnie, ale przerastała go w poczuciu własnej wolności.
1: Joanna Podsadecka, autorka książki Mężczyźni Osieckiej, jest dzisiaj moim i państwa gościem. Walejsław, Radia Pogoda. Wracamy za chwilę.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
1: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
0: ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61. You ready?
5: Tylko w Disney Plus.
6: Every second counts, baby. Yeah!
5: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear. Finałowy sezon.
7: Restaurant is flooded.
5: To już ostatnia szansa.
8: I am selling the building.
5: By uratować to miejsce.
9: We have each other and nothing left to lose.
5: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Została ostatnia reklama.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach. Bo w Media...

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Myślę sobie też o tym, że mężczyźni, którzy pojawiali się w życiu Agnieszki Osieckiej, nie tylko mieli duży wpływ na jej twórczość, no ale też na przykład jeden z jej ślubów i wesele to wręcz wpisały się do kultury podhalańskiej, nie wiem jak to nazwać, do legendy zakopiańskiej.
2: Tak, w ogóle to jest ciekawa historia, że bo Agnieszka Osiecka w swoim życiu dwa razy brała śluby, i ci dwaj mężczyźni wydaje się, że byli najmniej znaczącymi w jej życiu. Mhm. I tak właśnie było w przypadku Wojciecha Frykowskiego, który był takim nicponiem z Łodzi, synem bardzo bogatego przedsiębiorcy, człowiekiem, który rozbijał samochody w rajdach, który rozkręcał najlepsze imprezy w Łodzi, był przyjacielem Romana Polańskiego, zresztą sfinansował z pieniędzy ojca jeden z jego pierwszych filmów i Polański zawsze to pamiętał, że Wojtek mu tyle serca okazywał i więc po latach ściągnął go do Hollywood, gdy tam zamieszkał. I to była taka zadziwiająca historia, bo Agnieszka kiedyś, bo Agnieszka przecież studiowała w filmówce, w pewnym okresie skończyła reżyserię, ale kiedyś siedziała z kolegą Wojtkiem Solarzem i on jej opowiadał, że jest w Łodzi taki po prostu kobieciarz, taki nierób, ale uroczy, w ogóle ma taką gadkę, jest tak malowniczą postacią i Agnieszka wtedy mówi, muszę go poznać. Ona już sobie chyba wyobrażała, jak to opisze, co to musi być za... No właśnie była taka głodna poznawania tych przeróżnych typów osobowości. I jakie było zdziwienie Wojtka Solarza, kiedy po dwóch tygodniach od tego momentu, kiedy siedział z Agnieszką i opowiadał o tym przedziwnym chłopaku z Łodzi, Wojtek dostał kartkę... pozdrawiamy serdecznie, całujemy z Zakopanego Agnieszka i Wojtek. No i naprawdę niedługo Agnieszka i Wojciech Frykowski zdecydowali się na ślub w Zakopanem. Jej rodzice protestowali. Wszyscy uważali, że zwariowała, że ona kompletnie... Ona już była wtedy taką cenioną autorką tekstów i ona przydawała prestiżu Frykowskiemu. Poza tym największym idolem Frykowskiego był Marek Chłasko, a Marek Chłasko kiedyś był chłopakiem Agnieszki, oświadczał się jej kilka razy i to była taka też zadziwiająca relacja i Wojciechowi Frykowskiemu imponowało to, że jego idol był kiedyś związany z Osiecką, więc ona stała się dla niego takim podwójnym trofeum. Aha. I ten związek bardzo szybko się rozpadł, zresztą Agnieszka też to tak opisywała, że już w dniu ślubu miała poczucie, że ona jest w złym miejscu. Wydawało jej się, że ogląda jakiś film.
1: Okej.
2: Okazuje się, że ona w tym gra, ale ona tu nie pasuje. I potem ojciec Frykowskiego podarował im taki dworek, żeby tam w Radonicach, żeby tam zamieszkali. Niby przyjeżdżali do nich goście. Ona zrobiła taki salon warszawski, ale tak, ona ani nie umiała gotować, ani tam zresztą miała służbę, ale nie... Nie miała takich umiejętności pani domu. Ten Frykowski jej niczym nie imponował. I to bardzo szybko się posypało, bo po kilku miesiącach on się zrobił agresywny, kiedy Andrzej Jarecki, dawny chłopak, odprowadził ją po premierze do domu. To Frykowski się bardzo zdenerwował i zdaje się, że chciał przejść do rękoczynów i on

0: Autopromocja.
1: O poranku krzyżówka. W południe dreszczyk emocji i rywalizacja o wymarzone w czasy. Po południu pogodni ludzie i wywiady z gwiazdami. Wieczorem chwila relaksu z dobrą książką. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato przez cały dzień.
0: Autopromocja.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Słuchają Państwo Alei Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moimi Państwa gościem jest Joanna Podsadecka, autorka książki Mężczyźni Osieckiej, ale właściwie nie tylko tej książki, bo także autorka książek o księdzu Kaczkowskim, autorka książki o Małgorzacie Braunek i można by jeszcze tak długo wymieniać, ale na razie więcej nie zdradzę. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Zapraszam bardzo serdecznie.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 88,4 i 99,5 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Wracając do samego aktu zaślubin, to tutaj krążą legendy, że to była po prostu bardzo długa impreza w Zakopanem.
2: A, no tak, tak, no tam był i Komeda, i Kobiela, z tego co pamiętam. No tam się dużo działo, tak, tak. No, Frykowski potrafił rozkręcać imprezę.
1: Zaczęło się z przytupem, skończyło się równie szybko, jak się zaczęło.
2: Ale jeszcze jak się skończyło, bo teraz sobie przypomniałam, że przecież to było tak zadziwiające, że kiedy Agnieszka Osiecka poleciała pod koniec lat 60. na to stypendium Forda do Stanów, to tam akurat przebywał i Marek Chłasko, bo Polański, który już mieszkał w Hollywood, wymyślił sobie, że Chłasko będzie pisał scenariusze do jego filmów. I przebywał tam Komeda, bo Polański chciałby, Komeda pisał muzykę do jego filmów. Ale Polański sprowadził tam też Frykowskiego, swojego przyjaciela. No i w pewnym momencie poprosił tego Frykowskiego, żeby w czasie, kiedy reżyser leci na plan do Wielkiej Brytanii, żeby się zaopiekował jego partnerką w Polańskiego, Sharon Tate, która była w 8 miesiącu ciąży, no i Frykowski się nią wraz ze swoją dziewczyną Abigail jakoś tam opiekował. No i krótko przed tym spotkali się z Agnieszką, ale to było takie zadziwiające spotkanie, bo on ją właściwie zmusił, żeby przejechała się z nimi, z tą Abigail, pożyczonym samochodem. Aha. Przejechała się, ale jechał jak wariat i oczywiście rozbił to auto. Ono zaczęło płonąć, wysiedli z tego auto, ona patrzyła, jak to auto płonie, no i sobie myślała, że no tak te imprezy Wojtka się kiedyś kończyły. Nie miała w ogóle sentymentu do Frykowskiego, to było takie krótkie spotkanie po latach. I nawet kiedy okazało się, że Wojciech Frykowski został zamordowany kilkudziesięcioma ciosami przez bandę Mansona. Została wtedy zamordowana też żona Polańskiego i kilka innych osób. To do Osieckiej nie wracały sentymenty, żadne sentymenty związane z Frykowskim. Ona w ogóle nie miała skłonności, żeby ostro ludzi oceniać, a akurat w odniesieniu do Frykowskiego powiedziała kiedyś, że no, to był taki harcerzyk, który nawet do pięt swojemu ojcu nie dorastał, więc żeby nie dostrzec tego w Łodzi, wyjechał do Hollywood, ale tam spotkała go tylko taka premia, śmierć hollywoodzka, a nie łódzka. No, czyli ostro jak na nią, bardzo ostro.
1: Czy Agnieszka Osiecka, czy możemy powiedzieć, że ona w końcu znalazła jedną miłość wielką w swoim życiu?
2: Jeśli jedną, to nieszczęśliwą. Nie wydaje mi się to też uprawnione, bo ta miłość do Zbigniewa Mencla, która trwała kilkanaście lat, niemal 20, to była w gruncie rzeczy nieszczęśliwa miłość. I Agnieszka stworzyła bardzo wiele tekstów, stworzyła piękny tomik wierszy Wada serca, dedykowany właśnie Zbyszkowi, i to był twórczy okres w jej życiu. Ale może też było tak, że ona była skonstruowana jako osoba, która nie może się spełnić w miłości, bo jej przyjaciółka Zuzanna Łapicka powiedziała kiedyś, jest taka fraza Agnieszki: ten kamień, który w sercu noszę, pozostaw mi, Panie. I Łapicka stawiała taką tezę, że Agnieszka bała się, że jak się zakocha szczęśliwie na zawsze, to że przestanie być twórcza, że już nie będzie potrafiła pisać. I jak to czytałam, to pamiętam, że sobie przypomniałam o takim zdaniu z dzienników nastoletniej Agnieszki, kiedy ona pisze: do pełni szczęścia brakuje mi już tylko nieszczęśliwej miłości. I być może ona była właśnie tak skonstruowana, bo ona była tak przenikliwa, ona miała taki dar obserwacji, ona była doskonałym psychologiem dla innych, ale nie dla siebie. Powtarzała, że się nie uczy na własnych błędach. Ona zawsze, kiedy miała do wyboru poczucie bezpieczeństwa albo piękną iluzję, to zawsze wybierała iluzję, ale piękną.
1: Bardzo dobrze zna pani teksty Agnieszki Osieckiej. Jak w ogóle, skąd się wziął w ogóle pomysł, żeby napisać właśnie książkę o niej i o mężczyznach w jej życiu?
2: Chyba musiałabym długo na ten temat opowiadać. Oczywiście to była propozycja wydawnicza, ale ten temat chodził za mną właściwie przez całe moje takie świadome życie od czasów nastoletnich. Ja nawet na premierę, krakowską premierę Mężczyzn Osieckiej przyniosłam taki segregator, do którego jako 10, 12, 15 latka wpisywałam teksty piosenek, które uważałam za piękne. I ja może nie do końca je wtedy rozumiałam, ale czułam, że tam jest tyle ważnych prawd ukrytych między wierszami, że chciałam je zapamiętać. Zapamiętałam je, ale otworzyłam ten segregator niedawno i okazuje się, że tam była piosenka W żółtych płomieniach liści Agnieszki Osieckiej, Polska Madonna, była piosenka Na całych jeziorach ty, była piosenka Rozmowa przez ocean. Był po prostu Ja z podróży. Ja kocham taką piosenkę śpiewaną przez Marylę Rodowicz. A tyle jeszcze mam dla świata pożarów, tyle w sercu mam. Tak przeglądałam ten segregator i sobie przypominałam, jak wcześniej zaczęłam kochać teksty Agnieszki Osieckiej, jak jej biografia mnie fascynowała, bo uważam, że Agnieszki Osieckiej nie da się porównać z nikim w tym kraju.
1: Porównywać się zatem nie będziemy, ale wrócimy do rozmowy o Agnieszce Osieckiej i o mężczyznach Osieckiej, bo dziś gościem Alei Sław jest Joanna Podsadecka, autorka książki o tytule właśnie Mężczyźni Osieckiej.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj z autorką książki Mężczyźni Osieckiej, Joanną Podsadecką, rozmawiamy nie tylko o mężczyznach, ale i o samej Agnieszce Osieckiej.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Ona była tak osobna, była tak niezależna, miała tyle kolorów, była tak pełna sprzeczności i refleksyjna, i wystawiająca się na ryzyko, i no wszystko w niej było w takich dziwnych proporcjach bardzo, no naprawdę, i to jest osoba niedefiniowalna, więc jest bardzo trudna do opisania, ale ja wciąż powtarzam, że to jest tak fantastyczne wyzwanie dla autora, spróbować nazwać to, co jest między wierszami, spróbować uchwycić coś z tej osobowości, zrozumieć, dlaczego ona taka była, bo jej otoczenie jej nie rozumiało. Ona samej siebie nie rozumiała, nie umiała dać sobie spokoju. I to nawet teraz tak powiedziała o Jeremim Przyborze i o jego żonie, że czasem im zazdrości tego spokoju, bo ona nie umiała dać spokoju nikomu, nawet sobie. I więc ja pamiętam, jak wydawnictwo złożyło mi taką propozycję i zastanawiałam się nad tym, i kolega z wydawnictwa powiedział: ja czuję, że chcesz, ale że się boisz. I dokładnie tak było. Ja wiedziałam, jaki to jest ciężar odpowiedzialności, jakim dobrem narodowym jest Agnieszka Osiecka, ile o niej już powiedziano, ale też chciałam ją opowiedzieć przez filtr mojej wrażliwości. Nadać rangę pewnym zdarzeniom, wyłuskać pewne teksty. To jest, Mężczyźni Osieckiej powstali w oparciu o 200 źródeł. Naprawdę zrobiłam wszystko, żeby dać czytelnikom taką opowieść o tej skomplikowanej Agnieszce Osieckiej, którą przecież tylu z nas kocha, ona tylu ludzi fascynuje, jest autorką ścieżki dźwiękowej do życia tak wielu z nas. Chciałam to zrobić po prostu bardzo uczciwie.
0: 200 źródeł, to w ogóle aż naprawdę robi takie kolosalne wrażenie, bo rozumiem, że i rozmowy, i czytanie.
2: I filmy, i nagrania, bardzo różne rzeczy.
0: Czy można powiedzieć, że przeczytała Pani już wszystko o Osieckiej?
2: Co no staram się, ale muszę powiedzieć, że fascynujące było na przykład poszukiwanie białych kruków od kolekcjonerów. Wyrywanie tego od nich po prostu. Bo miałam taką ambicję, żeby oprzeć się o takie źródła, których po prostu w Bibliotece Narodowej nie ma takich rzeczy. Ja no i szukałam pism, które już nie istnieją, i kupowałam od różnych kolekcjonerów, na przykład z lat 50. Radar, Stolice, Panoramę. W filmie to się w latach 70. znalazłam taki wywiad, który Tadeusz Sobolewski zrobił w latach 70. z Agnieszką Osiecką, kiedy ona z Danielem Pastentem mieszkała w Falenicy. Kiedyś też to było takie śmieszne, bo ja już padłam w ten szał kupowania takich rzeczy, których nigdzie nie ma, że gdzie jeszcze, w jakim serwisie mogę coś znaleźć. I ktoś wystawił po prostu jakiś fan twórczości Agnieszki Osieckiej, wystawił teczkę podpisaną na serwisie aukcyjnym wycinki o Agnieszce Osieckiej. I ja nie wiedziałam, co jest w tej teczce, ale kupiłam w ciemno tę teczkę.
0: Przydała się?
2: Przydała, oczywiście. No, część tekstów tam niestety była z życia na gorąco, więc to się nie przydało. Aha. Bo widać, że ten miłośnik twórczości Osieckiej zbierał wszystko, co mu wpadło w ręce.
0: Zawsze to też trochę inna optyka.
2: Tak, tak. Ale no wspaniałe to było naprawdę odkrywanie tych kolejnych warstw, bo ja stworzyłam książkę, w której jest 15 rozdziałów i tam na pierwszym planie jest Agnieszka Osiecka, i to wszystko, co w niej buzowało. Drugim planem są jej relacje z mężczyznami. Trzecim planem, jak sobie założyłam, dosyć wyraźnym chyba w tej książce, jest opowieść o polskiej kulturze XX wieku. O tych wszystkich środowiskach, które w tak zadziwiający sposób łączyła postać Agnieszki Osieckiej. To znaczy, że ona była ważna i dla STS-u warszawskiego, i dla gdańskiego bimbomu prowadzonego przez Zbigniewa Cybulskiego. i była ważna, prowadziła przecież swoją audycję w Polskim Radiu przez lata i miała swoje programy w telewizji i jej piosenki wygrywały festiwale w Sopocie i w Opolu i studiowała w łódzkiej filmówce i tak mogłabym, no i przecież dla paryskiej kultury była kimś ważnym. I to było tak zadziwiające, bardzo chciałam to odmalować, jak ona łączyła te środowiska, które często wydawały się od siebie tak odmienne. I w każdym z rozdziałów opowiadam nie tylko życie Agnieszki Osieckiej, ale też życie każdego z tych mężczyzn, to znaczy co ich doprowadziło do tej relacji z Agnieszką, co było przed nią, jak było z nią, ale co było później. I to jest taka jakaś, mam nadzieję, panorama polskiej kultury, bo to byli tak ważni ludzie dla polskiej kultury. No właśnie, Zbigniew Cybulski, jej przyjaciel, czy Jeremi Przybora, któremu zawdzięczamy tyle tekstów, czy Andrzej Wajda, któremu zawdzięczamy tyle niezwykłych filmów. I oni wszyscy byli na tej orbicie Agnieszki. I wydaje się, że po prostu wybitni ludzie jakoś się przyciągają w każdej epoce. Nie wiadomo, jak znajdują do siebie drogę, ale jakoś znajdują.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
1: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
0: Serio? A co tam takiego?
1: Łomnica, Smokowec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
0: Brzmi jak wydatek.
1: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
0: No to na co jeszcze czekamy?
1: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
0: Sprawdź na www.vt.sk.
2: Została ostatnia reklama.
3: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
4: Halo? Halo, mówi się, proszę pani! Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. Co, nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? W niedzielę? Już od września tak dzwonię, już październik przeminął.

przez całe lato woziłem cię syrenką i śledzie do namiotu wbijałem własną ręką. To ja jak ten idiota dmuchałem w materace i jeszcze na dodatek przez ciebie nerwy tracę.

0: rzuć monetę, rzuć monetę, rzuć monetę.
1: Nie mam czasu, rozumiesz? Niech zadzwonią w kościele, że mi dajesz na własność wszystkie swoje niedziele.

0: 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Myślę, że dla takich bardzo postronnych obserwatorów i nie wchodzących bardzo głęboko w temat życia Agnieszki Osieckiej i jej twórczości, no to właśnie jest takie wrażenie, że ona jednak spotykała się z samymi, mówiąc dzisiejszym językiem, celebrytami.
2: Nie, ona uwielbiała też takich ludzi, powiedzmy, bardzo prostych i czerpała od nich. I kochała takich prostych, niekłamliwych, ciepłych ludzi, którzy przyjmowali ją i jej przyjaciół na Mazurach. To pani Podjaskowa robiła jakieś kluski z jagodami. To pan Szczupakiewicz dawał im miód. No i tam szereg takich postaci, ale uwielbiała po prostu w kawiarniach słuchać, jak ludzie mówią, w pociągach. Przecież Michał Kot, syn profesora Jana Kota, wybitnego językoznawcy, opowiadał kiedyś, jak Agnieszka usłyszała w pociągu, jak ktoś opowiada, że jest na zakręcie i napisała wtedy słynną piosenkę, później śpiewaną między innymi przez Krystynę Jandę, bo ja jestem, proszę pana, na zakręcie.
1: Więc obserwowała rzeczywiście otaczającą ją rzeczywistość prawie jak przez mikroskop.
2: Miała taką niesamowitą łatwość. Jakoś tak mówiła o sobie, że jest zdolna jak małpa w tej dziedzinie. Ale też powtarzała, że ona niczego innego nie umie. I kochała to. I ta twórczość była czymś tak ważnym. I potrafiła też wyrazić takie stany w tej twórczości, jak się na przykład prześledzi ten w sumie smutny bardzo tom Wada serca. On jest tak przejmujący, ona ma taką świadomość tego, co się dzieje, co się psuje w jej relacji ze Zbyszkiem, ale jak to napisze, ja nie odchodzę, kiedy trzeba, na twoje szczęście.
1: Czy to prawda, że wszyscy mężczyźni Agnieszki Osieckiej również świetnie posługiwali się językiem polskim?
2: Nie wszyscy. Właśnie dałam ten przykład Wojciecha Frykowskiego, ale także Wojciecha Jesionki, jej drugiego, ostatniego męża, którzy, no akurat Jesionka się zajmował trochę teatrem, ale jeśli chodzi o pisanie, to nie był taki orzeł podobnie jak Frykowski. Ale wielu jednak, tak, ja we wstępie do tej książki piszę, że ludzi kochających pisać nic nie podnieca tak jak dobrze użyte słowo. I coś w tym jest, bo Marek Chłasko, Jeremi Przybora, Andrzej Jarecki, Zbigniew Mencel, Daniel Passent, oni wszyscy wspaniale posługiwali się polszczyzną. I to było, wydaje się, bardzo pociągające dla Agnieszki Osieckiej.
1: Co ona w sobie takiego miała, że tak bardzo panowie ją kochali?
2: Ona była bardzo naturalna, bardzo niezależna i ciągle się wymykała. Ona napisze, że nie o to chodzi, by gonić króliczka. By złapać króliczka, ale by gonić go.
1: Proszę powtórzyć to zdanie.
2: To ona napisze, że nie o to chodzi, by złapać króliczka, ale by gonić go. I coś takiego w niej było, że się wymykała, a to bardzo tych mężczyzn jeszcze podkręcało. To znaczy, każdy z nich chciał być tym, który ją przy sobie zatrzyma. Na przykład Jeremi Przybora dziwił się, że zawsze podobały mu się piękne kobiety, świetnie ubrane. Zwracał na to bardzo uwagę. A Agnieszka Osiecka nie miała dobrego gustu, jeśli chodzi o ciuchy. W ogóle to jej nie interesowało. Zazwyczaj postarzała się strojem. Nie malowała się, choć stać ją było na szminki najlepszych firm. Ale wygrywała właśnie tą błyskotliwością, tą naturalnością. I tak jak Henryk Grimberg kiedyś powiedział, on też podkochiwał się w Agnieszce Osieckiej, że ona była sobą w czasie, kiedy prawie wszyscy udawali. I jakkolwiek kto by nie chciał oceniać jej życia, to ona była w tym wszystkim szczera. Kiedy odchodziła, to była wobec samej siebie szczera. bo już czuła, że ta relacja się wypaliła. I jest taka zabawna opowieść Hanny Bakuły, zresztą ostatnio mi to opowiadała, że nawet jak dała Agnieszce Osieckiej piękną torebkę, bo już nie mogła patrzeć, jak Agnieszka nosi jakąś tam władki okropną. Agnieszka oddawała jej ją po kilku miesiącach, mówiła: wiesz, u mnie leży, daj komuś innemu. Albo Agnieszka Osiecka była bardzo zgrabną osobą, jak się patrzy na te jej zdjęcia z lat, na przykład 70. No ona wygląda po prostu bosko. Tylko że umiejętnie to na co dzień ukrywała w tych za dużych, jakichś przedziwnych ciuchach. No i Hanna Bakuła miała kiedyś taką ambicję, żeby Agnieszkę przekonać do nowego stroju kąpielowego, bo już nie mogła patrzeć na taki jednoczęściowy, granatowy, który miał już jedną miseczkę, w ogóle wyglądała w nim strasznie. No i kupiła jej. Mówi: bo ja na nią popatrzyłam i ona miała taki piękny biust, takie ogromne wcięcie w talii, takie długie nogi. Już ona miała idealną figurę. I ja jej kupiłam taki idealny kostium. Agnieszka przymierzyła go przy mnie, popatrzyła w lustro i mówi: Haniu, przecież to nieprzyzwoite. I mi go oddała.
3: Do opowieści o Agnieszce Osieckiej i mężczyznach Osieckiej, bo taki tytuł nosi książka mojej dzisiejszej gościni, Joanny Podsadeckiej, wrócimy dosłownie za kilka chwil. Zostańcie Państwo z nami, zapraszam.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Widać, rzeczy doczesne miały mniejsze znaczenie niż słowo.
2: Tak, ale no, nawet Jerzy Urban mówił, w Warszawie w tamtym czasie nie było lepszego towarzystwa od Agnieszki Osieckiej. I czy opozycjoniści, czy ludzie z kręgu, powiedzmy właśnie Jerzego Urbana, któremu błyskotliwości też przecież nie można odmówić, jakkolwiek inaczej byśmy w innych kontekstach o jego działalności rozmawiali, nawet on to podkreśla. No i jak ja bym zaczęła wymieniać, kto się kochał w Agnieszce Osieckiej, to by to była naprawdę tak pokaźna lista.
3: No ale to jest właśnie dla mnie bardzo ciekawe, że musiała naprawdę rozsiewać wokół siebie ogromną aurę, że tak bardzo przyciągała różnych mężczyzn z różnych środowisk i tak wielu się w niej jeszcze kochało.
2: Mhm. Tak, wielu podkreślało te jej piękne nogi, to się tak bardzo wielu właśnie na to zwracało uwagę. Ale no, ona miała taki rodzaj takiej nonszalancji, takiej pewności siebie wynikającej z tego, że ona wiedziała, jakie ma talenty, wiedziała, jak jest wykształcona, jaką ma ciekawość świata. I taka energia promieniuje z człowieka. I właściwie ona nie musiała zabiegać. To też jest ciekawe, bo ona najbardziej chciała takich mężczyzn, których nie mogła mieć. Miała coś taki męski pierwiastek w sobie, takiego łowcy, nie? Tylko w kobiecej skórze. I opowiadała, że jak była nastolatką, miała 17 lat, to kochała się w chłopcach 14-letnich homoseksualnych. Czyli takich, których na pewno nie mogła mieć. I później było tak, że przecież kochał się w niej kwiat polskiej inteligencji. No po prostu najwybitniejsze nazwiska. A ona tych najwybitniejszych mężczyzn czasem zostawiała dla jakichś łobuzów. No i może z tego to myślała, że wiecznie trzeba uciekać.
3: Albo ewentualnie gonić się coś, czego nie można dogonić.
2: I może to była tajemnica tej relacji ze Zbyszkiem, że on jej się wymknął w pewnym momencie i to jakoś karmiło jej twórczość. Nie wiem, ciekawe, czy ona miała takie przeczucie, że taki los jest jej pisany, bo przecież mogła go przesądzić zupełnie inaczej. I może kiedy ona postanawia, że da wreszcie komuś miłość bez daty ważności, kiedy ona postanawia w swojej głowie, że to zrobi, ten ktoś tą miłością gardzi. I no, nie zapytam jej dzisiaj o parę spraw. Mogę tylko szukać śladów, pytać ludzi, czytać, co napisała, a napisała bardzo wiele na temat różnych swoich stanów.
3: Zastanawia mnie też w relacjach właśnie Agnieszki Osieckiej z mężczyznami to, że jednak dwa razy postanowiła być w małżeństwie.
2: Ale to były tak krótkie piłki.
3: No tak, ale to tak, czy cały czas mi gdzieś tam chodzi to po głowie. Czy rzeczywiście na przykład wtedy miała jakąś nadzieję, że to będzie na chwilę chociaż taki moment?
2: Nie, moim zdaniem nie. Bo żaden z tych mężczyzn, ani Wojciech Frykowski, ani Wojciech Jesionka, nie gwarantował żadnego poczucia bezpieczeństwa. To ona była tą mocniejszą osobą opozycji jakiejś gwiazdy. Ona pomagała Jesionce zrobić jakąś karierę w Warszawie. Frykowski chyba liczył, że ona też mu w czymś pomoże, czy przyda mu blasku. Wydaje mi się, że to było naprawdę takie bezrefleksyjne, że ona się czuła właśnie jakby grała w filmie, że może to zrobić, że to jest właściwie jakiś rodzaj performansu.
3: Bo mogę.
2: Tak.
3: Trochę.
2: A ci, którzy byli naprawdę ważni, Daniel Pasent, Andrzej Jarecki, Zbigniew Mencer, tam no, nie było tego tematu. A oni się naprawdę w jej życiu liczyli.
3: Mężczyźni Osieckiej. Książka Joanny Podsadeckiej, dostępna absolutnie w księgarniach. Polecamy Państwu bardzo serdecznie, bo tak jak zresztą Pani powiedziała, ja też myślę, że to nie jest tylko książka o Osieckiej, ale to też jest w dużej mierze książka o tamtych czasach, po prostu, o czasach jej życia. Mnie również bardzo zafascynowało tak z językowego punktu widzenia, taki czas teraźniejszy. Ja się czułam, że jestem w tej opowieści cały czas, że to się dzieje tu i teraz, że to nie jest jakaś zamierzchła historia, tylko że jestem takim obserwatorem, a wręcz może trochę uczestniczę w tym wszystkim, co tam jest. Także Państwu bardzo serdecznie polecam. Bardzo dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie.
2: Dziękuję, było mi bardzo miło.
3: I do usłyszenia. Zapraszam również na radiopogoda.pl.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

krótko, bo żonka cichutko szepnęła: wstań, Zenek, wstań, ruszcie, Zenek, śnieg na dworze. Mówię, wstań, bo będzie gorzej. Zenek, wstań, bo ci przyłożę. Wstań, Zenek, wstań. Nie czas, Zenek, na kochanie. Kiedy czas na odśnieżanie? Śnieg na

ktoś tam w cieplutkim dosypia łóżeczku, leżąc wygodnie na wznak. Żona mu szepcze, śpi jeszcze koteczku, kołderkę skopałeś, ładnie to tak. Pieseczek zaraz ci zrobi śniadanko, kawkę z korzuszkiem i keks. Dzisiaj założysz już ciepłe ubranko, popatrz jak ślicznie spadł pierwszy śnieg, a tu rośnie Zenek, śnieg na dworze. Mówię wstań, bo będzie gorzej. Zenek, wstań, bo ci przyłożę. Wstań, Zenek, wstań. Nie czas, Zenek, na amory. Puść mnie, Zenek, coś ty chory. Spać to mogą dyrektory. Wstań, Zenek, wstań. Dzisiaj nad ranem coś żące się stało. Jakaś choroba, czy co? Wypiła za dużo, czy zjadła za mało? Odeszło żące, wszystko zło. Zenuś mnie rzekła, dziś będą pieszczoty. Dziś poznasz, co miodu smak. Nie pójdziesz, Zenuś, dziś do roboty. Co? Dobrze mówi? Oj tak, Hela, tak. Pamiętasz, Zenuś, jak było po ślubie? Wtedy to byłeś, och ty. Pamiętasz? Miałeś trochę w czubie. I zaparliśmy snopkiem drzwi. Pamiętasz, Zenuś, co potem się działo? Nie wrócę już tamte dni. Wołałeś, Hela, całuj, całuj. Wtedy to byłeś, och ty. Wolne soboty odrobić na wiązko. Będziesz pracował co tchu. Pakuj się, jedziemy na ziemię śląską. I żonka przywiozła mnie tu. I jeszcze mi w uszach żoneczki głos brzmi. To be Zenek or not to be. Zenek czeka cię o pole. Pakuj miotłę, mój sokole. Zenek zostań się idolem. Daj z siebie, daj. Hela, nie wiem czy wydolę. Trzym się Zenek, spisz się cudnie. W Montrealu będzie trudniej. Graj Zenuś, graj. Hela, ja inne mam ciche marzenie. Żeby tak kiedyś zebrać na scenie. Na przykład gdzieś w sobotach dolnych. Cieciów z miotłami, zdrowych, zdolnych. Eliminacje wpierw majowe. Przyjadą młode chłopy zdrowe. Potem przez pagar z całej Europy. Przyjadą młode zdrowe chłopy. I tam na scenie zamiast śpiewania zrobić festiwal zamiatania. Bo kiedy miotły pójdą w ruch, to zapanuje inny duch. A ja wtedy wsiądę złocisty.

0: Droga 88,4 i 99,5 FM.
1: Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

Dziwni ludzie mają wspomnienia, noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kości niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy.

0: Słuchaczy Radia Pogoda pozdrawia Robert Rozbus.
1: Gdy po ogrodach wiatr nocą gra, gdy cię ogarnia smutek jak mgła, gdy oczy śmiać się

taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie. Rzecz jakaś dziwna musi być w tym, że co dzień musisz spotkać się z nim. On znów zagląda.

sam, niech sam wpadnie na to, że w kalendarzu jest wciąż taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie.

Ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, da parasol, gdy pada deszcz. Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogonił. I na kogo można tu liczyć, gdy nieszczęście kłuje jak jeż? Na chłopaków z naszej ulicy,

Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara. Ale przecież ludzie nie szpilki i bez żadnych ubocznych przyczyn to pomoże ci w świecie gdzieś. Starszy pan niegdyś z naszej ulicy, starsza pani czasami też.

0: lebił bigudu.
1: Jak przygoda to, tylko w Warszawie, w Warszawie, jak Warszawa to, w maju, gdy kwitną bzy.
2: Już kąpiesz się nie dla mnie w pieszczocie pian, nie dla mnie już przy wannie odkręcasz.

0: Widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
0: Cherry Money?
1: Nowy ekspres los.
0: Co za sztos. Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.

0: opowieść Radia Pogoda.
1: Agnieszka Jerz. Miłość, o której zapomniałam. Czyta dla Państwa Wojtek Masiak. Mężczyzna siedział i patrzył na nią. Odezwał się dopiero wtedy, gdy wydmuchała nos i spojrzała na niego. Jest pani oszołomiona, rozżalona, zdziwiona, przestraszona. Zgadza się? Zgadza. Te słowa też znam. Była ironiczna, ale psycholog zachował pogodne, niezmącone oblicze. I to jest naturalny stan w takiej sytuacji, jaką pani przeżywa. Pojawiają się emocje, co jest dobre. Co pani czuje? No właśnie to, co pan powiedział. To już jest nazwane, przepuszczone przez głowę. Ja pytam, co czuje pani ciało? Moje ciało? Pokiwał głową. Anka zastygła. Co czuło jej ciało? Czy ona kiedyś, w tym życiu, którego nie pamiętała, się nad tym zastanawiała? Może pani przymknąć oczy, to pomaga. Opuściła powieki. Boli. Nie, trzepocze. Tu. Dotknęła dłonią klatki piersiowej. Zimno mi w stopy. Dłonie, palce mi się zawijają w kulki. W pięść? Zapytała nadal z zamkniętymi oczami. Proszę mówić dalej. Gardło mam takie ściśnięte, jakby słowa musiały się przez nie przedzierać. To podobno po intubacji. Popatrzyła na psychologa, zaniepokojona jego milczeniem. Różne mogą być powody. Proszę mówić dalej. Moja praca polega przede wszystkim na słuchaniu. Nigdy nie była u psychologa, chyba. A może była? Nie, czuła, że nie. O ile czucie miało jakiś sens. Moje ciało jest takie biedne, boli mnie w różnych miejscach. Mam siniaki, zadrapania, kilka szwów, ale jest też inny ból. Nie wiem, jak go nazwać. Na to akurat nie znam słowa. Tak wystarczy. Myślę, że rozumiem. Wie pani Anno, ja na co dzień towarzyszę osobom, które zmagają się z ciężką chorobą. Niektóre z nich potrzebują wsparcia w procesie zdrowienia, ale dla dużej części moich pacjentów nasze spotkania są spacerem, podróżą w stronę śmierci. Pani już tam była jedną nogą, teraz idzie w przeciwnym kierunku do świata żywych. I już to stanowi źródło dużej otuchy, prawda? Powoli pokiwała głową. Tak, chociaż zawahała się. Patrzył, nie popędzając jej. Tam, wtedy po tym wypadku, nie było tak źle. Weszłam do tunelu. Urwała. Myśli pan, że to głupie? Bo ja czuję, że tak, że rozsądni ludzie nie mówią takich rzeczy, a ja jestem rozsądna. Chyba. Lekarze raczej mają rozsądne żony, prawda? Różnie może być, choć statystyki pewnie byłyby takie. Nadal się uśmiechał. Wszystko jedno zresztą. Chodzi o to, że mnie tam było dobrze. Chciałam iść przed siebie, czyli w kierunku, śmierci. Lekarz powiedział, że byłam po drugiej stronie, wszystko się zgadza i ta druga strona, ona mi się chyba podoba. Ta jasność mnie nęciła. Czy to jest normalne? Psychologowie nie lubią słowa normalne. Norma jest bardzo szeroka. I mówimy tu o wydarzeniach, zjawiskach z tej strony życia. Co do tamtej, to już nie moja specjalizacja. Rozłożył ręce. Myślę o tym. To do mnie wraca. Wydaje mi się, że... Zresztą nie wiem, bo przecież nie pamiętam, ale czy to nie jest tak, że jeśli ktoś idzie do tego światła, to jakby nie chciał być tu? Że wybiera śmierć, a nie życie? Psycholog nie zdążył odpowiedzieć, ponieważ do pokoju wszedł lekarz. Mój mąż, pomyślała Anka. I to nadal była bardzo dziwna rzecz. Cześć, przywitał się z Siemińskim, podając mu dłoń. Cześć. Nachylił się nad Anką i pocałował ją w czoło. Poczuła jego twardy zarost. Wzdrygnęła się. Zabolało? Zapytał z troską, podnosząc się. Nie, tylko nie wiedziała, co powiedzieć. Sygnał z ciała, to ono tak zareagowało. Chciałabym się umyć, wykąpać. Źle się czuję, taka nieświeża. Jasne, ale nie wiem, czy to już, bo... Chcę. Zdziwiła się swoją stanowczością. Była właśnie taka? Proszę, dodała. Tak, jasne. Doktor Rosiak pokiwał głową. Ja się już pożegnam. Psycholog podniósł się z krzesła. Jutro przyjdzie do pani właściwy specjalista. Dziękuję, spojrzała na niego. Chyba go polubiła. No dobra, to pójdę do pokoju po torbę z domu. Spakowałem różne twoje rzeczy. Ręcznik, kosmetyki, piżamy. Mam nadzieję, że dobrze wybrałem. Dziękuję. Patrzyła, jak odchodzą obaj. Tak, jej mąż był przystojny, w sposób niebudzący wątpliwości. Wysoki, co najmniej o głowę wyższy od niej. Ciemny szatyn, dobrze zbudowany, ale szczupły. Usiadła na łóżku. Lekko zakręciło się jej w głowie. Wzięła nosem głębszy oddech i tuż po nim, choć wydawało się, że płuca ma już pełne, drugi, mniejszy, a potem zaczęła powoli wypuszczać powietrze ustami. Zrobiła to bez namysłu, zupełnie jakby jej ciało było do tego przyzwyczajone. Poczuła się lepiej, spokojniej, więc powtórzyła ten oddech. Jestem. W sali znowu pojawił się doktor Rosiak. Masz jedynkę, powiedział zamykając drzwi, więc nikt nie będzie nam przeszkadzał. Każdy ma jedynkę? Zapytała. I sama sobie odpowiedziała, chyba nie. Nie każdy. Wiesz jak jest? Postawił torbę na krześle. Jak jest? Zapytała. No tak, że żona lekarza ma lepiej. Patrzył na nią. Próbowała się złapać tego spojrzenia, odnaleźć w nim coś, co połączy ją z przeszłością, ale się nie udawało. To nie jest jakoś wyjątkowe, tak po prostu się dzieje. Wszędzie i od zawsze. To co, idziemy? Dokąd? Zdziwiła się. Do łazienki. Teraz on był zdumiony. Przecież chciałaś się wykąpać. No tak, ale... Zawahała się. Może jest ktoś, kto mógłby mi pomóc. Pielęgniarka na przykład. Boję się, że się przewrócę, albo... Ja ci pomogę. Przerwał jej. Ty? Jestem twoim mężem. Ale ja cię nie znam. To chciała powiedzieć, lecz się powstrzymała. Jest jej mężem, wszyscy to potwierdzali, więc to naturalne, że się nią zajmie, że będzie ją widział nago i nieporadną. Dobra, to tak, zdejmij tę koszulę, poczekaj, rozwiążę troczki, powiedział, gdy stanęła przy umywalce. Co mam zrobić z tym? Wskazała ręką na rurkę od cewnika. A, to trzeba wrócić na chwilę na łóżko, wyjmę go, już można. Przy okazji się wysikasz, pod prysznicem najłatwiej. Poszła za nim do sali. Gdy sięgał ręką między jej nogi, odwróciła głowę. Nie zareagował na ten gest, albo nie chciał dać po sobie znać, że to widzi. Wrócili do łazienki. Dobra, rozwiązane, daj. Wyciągnął do niej rękę. Zsunęła szpitalną koszulę z ramion. Stała teraz przed nim naga. Tu jest specjalne krzesło, możesz usiąść. Podsunął jej mebel spod ściany. Zachowywał się zupełnie naturalnie, podczas gdy ona chowała piersi w ramionach i lekko się garbiła, wstydziła się. Mój mąż, powtarzała w myślach, mój mąż. Umyję ci głowę, a resztę to już chyba sama? Tak. Stanął za nią i wziął do ręki słuchawkę prysznicową. Wyrwało się jej, woda była zimna. Zaraz się wyrówna, teraz dobrze? Dobrze. Nagrzana już woda zaczęła spływać po jej czole i plecach. Doktor Rosiak wylał na jej głowę trochę szamponu i zaczął go rozmasowywać po wilgotnych włosach. Robił to zdecydowanymi, może trochę zbyt energicznymi ruchami. Chyba już, spłukuje. W porządku. Odrobina wody z płynem wpadła jej do ust. Poczuła nieprzyjemną gorzkość, odkaszlnęła. Wystarczy, potrzymaj. Położył jej słuchawkę na udzie, wytraci włosy. Sięgnął po ręcznik. I tym razem jego ruchy były zdecydowane. Oj, westchnęła i lekko się uchyliła. Za mocno? Przepraszam, ręce ortopedy. Zaśmiał się, teraz lepiej? Jego ruchy stały się delikatniejsze. Pokiwała głową. No to już, ręcznik odwieszam przy umywalce. Daj, proszę, wytrę się. Zarzuciła sobie wilgotny już materiał na ramiona i owinęła się nim jak peleryną. Tu ci kładę żel do ciała i płyn do higieny intymnej. Jest też coś do mycia twarzy. Stało na półce pod lustrem. Chyba tego używasz. Pianka, zdaje się. Wiesz, że się gubię w tych twoich kosmetykach. Uśmiechnął się. Dużo mam kosmetyków? Zapytała. Dużo. Lubisz. Są też do pacykowania się, to znaczy do makijażu. Tu to już się poddaje, ale gdybyś chciała, to miałaś kosmetyczkę w torbie. Wtedy podczas wypadku jest u mnie w... Co się stało? Przerwała mu. Jaki to był wypadek? Dlaczego nikt mi nic nie mówi? Bo to już nie ma większego znaczenia. Policja bada sprawę, trzeba im to zostawić.
2: Tam wszędzie jest monitoring. Zresztą teraz prawie każdy ma kamerkę w samochodzie, więc będzie wiadomo, co dokładnie się wydarzyło.
3: Rozumiem, ale coś przecież już wiesz. Patrzyła na niego pytająco.
2: Podobno było tak, zaczął powoli, że przechodziłaś przez pasy i kiedy już doszłaś do krawężnika, to nagle zawróciłaś na jezdnię, jakbyś coś upuściła. Kilka kroków, później obrót i znowu w stronę chodnika. Tuż przed nim się schyliłaś, albo się zachwiałaś, a może potknęłaś, tego nie wiadomo. W każdym razie nie byłaś wyprostowana i pewnie dlatego kierowca SUV-a, który skręcał w prawo, cię nie zauważył. Spieszył się, żeby zdążyć przed tymi z lewej, którym się właśnie światło zmieniało na zielone. To znaczy spieszyła, bo to była kobieta.
3: Ja przechodziłam przepisowo, to znaczy na zielonym?
2: Z tego co już wiem, wynika, że wszyscy robiliście to na granicy. Weszłaś na pasy na zielonym, ale ono już zaczęło migać, kiedy zawracałaś, a zielona strzałka gasła, gdy SUV ruszył. Nie wiem, jak to ostatecznie oceni biegły, ale chyba i ty, i ta kobieta za kierownicą nie zachowałyście ostrożności. I na nieszczęście spotkałyście się w tym samym momencie.
3: Jestem taka? To znaczy nieostrożna?
2: Patrzył na nią.
3: Ogólnie nie, wręcz przeciwnie. Zwykle jesteś rozsądna i poukładana, ale widać, każdemu zdarzają się odstępstwa, to normalne. Wszyscy jesteśmy tylko ludźmi.
0: Powieść Radia Pogoda.

0: Opowieść Radia Pogoda.
1: Anka patrzyła na niego. Nie wyglądał jak ktoś, kto ignoruje zasady. Ona zresztą też. A jednak. Co mogłam upuścić? Po co mogłam wrócić? Skoro jest rozsądna, to co ją skłoniło, by się pchać pod koła? Nie mam pojęcia. Torbę zabrali do szpitala. Były w niej i portfel, i dokumenty, i telefon. Ma stłuczoną szybkę. Oddałem do naprawy. Dziękuję. Na ręku miałaś zegarek, nic mu nie jest. Jednak jakość to jakość. Kupiłem ci go na zeszłą gwiazdkę. Kolczyki miałaś wiszące, zdjęli ci je na izbie. I pierścionek. Wszystko jest w woreczku, było w depozycie. Anka patrzyła na niego. Stał przed nią. Teraz wydawał się jeszcze wyższy, ponieważ ona siedziała. Czuła, że zaczyna się jej robić chłodno. Na jej udach pojawiła się gęsia skórka. No to nie wiem. Nie brakuje niczego w moich rzeczach? Spojrzała na niego. Chyba nie. Na tyle, na ile mogę się zorientować, bo przecież nie wiem, co nosisz ze sobą. Nie sprawdzam twojej torebki. Zaśmiał się. Wykafelkowane ściany odbiły ten dźwięk w dziwnie nieprzyjemny sposób. Choć jest coś takiego, spoważniał. Nigdzie nie było twojej obrączki. O, takiej. Podniósł prawą dłoń. Na palcu serdecznym błyszczał złoty pasek. Ty masz oczywiście mniejszą z osadzonym brylantem. Anka spojrzała na swoje dłonie, lewą dotknęła prawej. Od wewnętrznej strony u podstawy palca serdecznego wyczuła lekkie zgrubienie, odcisk. Też noszę, nosiłam. Podniosła dłoń, wskazując na ten odcisk jak na dowód. Tak, oczywiście, kochanie, nie win się. Musiała ci się zsunąć, było zimno, wtedy o to łatwiej. Może razem z rękawiczką? Bo jedną rękawiczkę miałaś w kieszeni palta, drugiej brak. Może. Próbowała to sobie wyobrazić. Dłonie miała duże, ale palce szczupłe. Oboje dbamy o obrączki. Ja zdejmuję do każdej operacji, potem zakładam. Każdego dnia. I nie zgubiłem. Ale się nie martw, zamówię ci nową. Nachylił się i pocałował ją w czubek mokrej głowy. Dziękuję. Odprowadziła go wzrokiem do drzwi. Z tyłu wyglądał jeszcze potężniej. Szerokie plecy, mocny chód. Odwinęła ręcznik i się wychyliła, by zawiesić go na brzegu umywalki. Sięgnęła po płyn do mycia. Otworzyła go i nabrała trochę na dłoń. Pachniał orientalnie, mocno. Zaczęła go rozsmarowywać po ciele. Zamieniał się w gęstą pianę. Przesuwała dłoń po skórze, czując, jak schodzi z niej napięcie. Au! Wyrwało się jej, gdy dotarła do prawego ramienia. Coś ją zabolało. Znowu wróciła dłonią w to miejsce i znowu poczuła ból. Nieźle mnie ten wypadek pokiereszował, pomyślała. Dokończyła mycie i spłukała ciało. Trzymając się poręczy krzesła, przesunęła się do umywalki. Podniosła ręcznik i wytarła ciało. Znowu przyjrzała się bolącemu miejscu. W połowie ramienia miała siniaka. Długiego albo wysokiego, zależy jak na to patrzeć. Musiała o coś uderzyć. Może o krawężnik? Nie, pewnie odruchowo wyciągnęłaby dłoń, żeby zamortyzować upadek. Palce lewej dłoni powędrowały w to miejsce i delikatnie je objęły. Zamarła. Pasowało. Ten siniak wyglądał tak, jakby ktoś ją bardzo mocno złapał za rękę. Silną, dużą dłonią. Daleko jeszcze? Zapytała. Jechali do domu. Pewnie powinno być tak, że słowo dom wywołuje w człowieku ciepłe uczucia. Radość, tęsknotę. W niej budziło przede wszystkim niepewność. Nie potrafiła się odnaleźć w nowej sytuacji. Fizycznie czuła się coraz lepiej. Lekarz prowadzący zażartował, że jest przykładem na to, że gdy się pacjent uprze, to nawet medycyna nie przeszkodzi mu w tym, żeby żyć. Przywieziono ją do szpitala w tragicznym stanie. Stwierdzono krwiaka w mózgu, operowano, weszła w stan śmierci klinicznej i wróciła. Nie licząc amnezji, była w naprawdę niezłej kondycji. Już na oddziale zaczęła się spotykać z psycholożką. Joanna Karska była tym nieobecnym specjalistą, a właściwie specjalistką wspomnianym przez Marka Siemińskiego. Rzeczowa, elegancka i młoda. Wydawała się kompetentna, ale... Co czuje twoje ciało? Do Anki wracało pytanie zadane jej przez Marka Siemińskiego. Karskiej to nie interesowało. Zajmowała się tym, co było w głowie Anki. Dwa zupełnie różne podejścia. Jej pasowało to pierwsze, choć ono z kolei nie było spójne z tym, jak widzieli ją inni. Zawsze byłaś rozsądna, twierdził jej mąż. Wierzyła mu. Musiał ją przecież dobrze znać, skoro byli małżeństwem od ponad 20 lat. Szmat czasu. Pobrali się, gdy ona miała 21, a on 32 lata. Był najbliższym jej człowiekiem. Jak ze Shreka, uśmiechnął się, obracając się w jej stronę. Pamiętasz, jak oglądaliśmy z dzieciakami kolejne części? Osioł też ciągle pytał, czy daleko jeszcze. Nie pamiętam. Pokręciła głową. Tej drogi także nie pamiętam. Mieszkamy w lesie? Przy lesie. Te tereny po lewej to poligon. Jego początki sięgają czasów carskich. Teraz się rozbudowuje. Taki mamy klimat. Jaki? Wojna jest. W Ukrainie. Tego też nie pamiętasz? Znowu na nią zerknął. Kilka razy już zadał jej takie pytanie, jakby się upewniał, że ona naprawdę znalazła się w innym świecie. Takim, w którym otaczająca ją rzeczywistość jest białą kartką, dopiero się zapisującą. Nie, nie wiem, może tak, wojna, tak, wojna, Rosjanie? Pokiwał głową. Anka potrafiła z zakamarków pozostałej pamięci wygrzebać informacje na różne tematy, ale jeśli chodziło o nią samą i jej życie prywatne, to się nie udawało. Dostęp do magazynu informacji niezwiązanych z emocjami to inna sprawa, stwierdziła Karska. Widać, wojna nie poruszała Anki tak bardzo, jak jej małżeństwo. Nie martw się, z pomocą Aśki ponaprawiasz pamięć. Już ją umówiłem. Jest zapracowana, ale dla ciebie znajdzie czas. A ten psycholog Siemiński? Dobrze się jej kojarzył. Czuła przy nim spokój. On zajmuje się chorymi na raka. To zupełnie inna grupa, z innymi potrzebami. Poza tym on jest taki, czy ja wiem, dla mnie mało konkretny. Dlatego wybrałem dla ciebie Aśkę. Absolutny profesjonalizm, nastawienie na cel. Na początku będzie do nas przyjeżdżała, a potem będziecie się spotykały na mieście. Przyprowadziłem twoje auto z parkingu, nawet byłem z nim na myjni. Czeka, pachnące i czyste. Aśka mówi, że takich czynności jak prowadzenie samochodu się nie zapomina, podobnie jak mycia zębów czy zamykania drzwi. Naprawiłem też twój telefon. Obrączkę zamówię w tym tygodniu. Nie było czasu, sama widziałaś, ile ostatnio mieliśmy operacji, a jeszcze jest cała prywata. Prywatą jej mąż nazywał pracę w prywatnym szpitalu i przychodni, dokąd szedł po 15, gdy kończył państwowe obowiązki. Dużo pracował. Dobra, to tak. Tu po lewej jest tunel, a w tym sklepie robisz zakupy. Tam jest siłownia, do której chodzisz. Lubisz to, zapisałaś się niedawno. Kupiłaś leginsy, adidasy, jakieś topy. Seksownie w nich wyglądasz. Położył rękę na jej kolanie. Anka poczuła spięcie w dole brzucha. Nie umiała ocenić, czy było przyjemne. Trochę tak, a jednocześnie wiązało się z jakimś dyskomfortem. A może podnieceniem? To jeszcze Sulejówek, ale tam już widać tablicę z napisem Okuniew. O, i jesteśmy. Trochę za ostro wziął zakręt. Lubisz szybko jeździć? Czasem, ale nie powoduje żadnych wypadków. Ani jako kierowca, ani jako pieszy. Uśmiechnął się. Żart oczywiście. Tu skręcamy. Włączył prawy kierunkowskaz. Po lewej park, ruiny pałacu, rzeczka, po prawej szkoła i przedszkole, a my prosto, do końca. Jechali teraz wąską drogą w stronę lasu. Jeszcze kawałek. Wydaje się, że to już koniec cywilizacji, ale gdy miniemy ten zagajnik, to pokażą się polana i nasz dom.
0: Powieść Radia Pogoda.

0: opowieść Radia Pogoda.
1: Anka ujrzała solidne ogrodzenie z cegły, a za nim dużą działkę z ładnym ogrodem i biały dom, kojarzący się z dworkiem. Kawałek dalej była jeszcze jedna posesja. Adam zauważył jej spojrzenie. Nasi sąsiedzi. On pracuje, ona w domu. Lubicie się z nią, choć nie mam pojęcia na jakiej zasadzie, bo jesteście zupełnie różne. Wyjaśnił. Nacisnął przycisk w pilocie i brama się otworzyła. Jesteśmy. Stanęli przed drzwiami. Poczekaj, powiedział jej mąż, gdy przekręcił klucz w zamku i otworzył drzwi. Posłusznie się zatrzymała. Zbliżył się do niej, szybko schylił i jedną ręką objął ją w pasie, a drugą złapał pod kolanami. O, krzyknęła zdumiona. Jak po ślubie. Wtedy to był początek naszego wspólnego życia, teraz mamy powtórkę. Przeniósł ją przez próg. Nie zatrzymał się w korytarzu, tylko szedł dalej po schodach na pół piętro. Drzwi do tego pomieszczenia były otwarte. Weszli do sypialni. Położył ją na łóżku. Witaj w domu, pani Rosiak. Usiadł obok niej. Dwie dekady temu wniosłem się do mieszkania na Ochocie, a teraz... Teraz jest zupełnie inaczej. Rozglądała się po wnętrzu. Duże łóżko, kremowa kapa, brązowe poduszki. Okna wychodzące na ogród. Po drugiej stronie wielka szafa na całą szerokość pokoju. Nachylił się nad nią i delikatnie pocałował ją w usta. Przez chwilę tak tkwił ze swoimi wargami przyklejonymi do jej warg. Oddała pocałunek, objął ją, kładąc dłoń z tyłu jej głowy tak, że nie mogła się od niego odsunąć. Teraz pocałunki były intensywniejsze. Do warg dołączył jego język. Anka robiła to samo, co on. Co czuje twoje ciało? Przed oczami miała Marka Siemińskiego. Nie wiedziała, co czuje jej ciało. Chęć i niechęć jednocześnie. Druga ręka jej męża wylądowała na jej piersi. Tęskniłem. Na chwilę oderwał się od jej ust. Bardzo. Ręka zjechała w dół po materiale i wsunęła się pod jej bluzę. Masz takie ładne ciało. Zawsze miałaś, a po tej siłowni chyba jeszcze bardziej. Nie ruszała się. Seks też powinien być tą przyjemnością, której się nie zapomina, a jednak... Jedyne, na co ją było stać, to pocałunki, które zaangażowaniem odbiegały od zapału jej męża. Witaj w domu jeszcze raz. Oderwał się od jej ust, wysunął dłoń spod bluzy, przeniósł ją na jej policzek i pogłaskał go. Będzie dobrze. Wszystkim się zajmę. No dobra, spojrzał na zegarek, muszę wracać do pracy. Mam operację po południu. W domu będę pewnie około 8. Lodówka pełna, są słoiki od pani Marioli. Robi nam teraz obiady. Wyjaśnił. Pokiwała głową. Nie miała pojęcia, kim jest pani Mariola. Wczoraj było sprzątanie. Niestety Natasza pojechała do siebie, do Ukrainy. Jakieś sprawy rodzinne. Dlatego szukałem zastępstwa. Udało się przez agencję. Zresztą tak jest bezpieczniej. Przecież wpuszczasz obcą osobę do domu. Babka sprząta chyba nieźle. Zresztą sama ocenisz. Lubisz porządek, jakby co. Uśmiechnął się i podniósł z łóżka. Aha, już przy drzwiach się odwrócił. Przecież musimy mieć kontakt. Na dole w salonie jest telefon stacjonarny. Właściwie go nie używamy, ale numer był w pakiecie ze światłowodem. To zainstalowaliśmy. Mam też twoją komórkę. Jest w moim gabinecie. Opuścił sypialnię i poszedł na piętro. Po chwili wrócił z telefonem komórkowym w ręku. Wygląda jak nowy. Wszystko działa. Podobno. Wierzę na słowo, bo kiedy chciałem sprawdzić, okazało się, że trzeba wprowadzić hasło. Zdziwiłem się, bo nigdy nie miałaś hasła. Zawsze się śmialiśmy, że dzieciaki, kiedy były młodsze, podkradały ci telefon, gdy miały bana na swoje komórki. Wzięła od niego aparat. Ładne, bladoróżowe etui, błyszczący ekran. Przejechała po nim palcem. Urządzenie poprosiło o PIN. Spojrzała na Adama. Wpisałem nasze daty urodzin. Moje, dzieciaków, twoje. Nie pasowały, więc to musi być coś innego. Pokręciła głową. Nie pamiętam, naprawdę, powiedziała. Wierzę, lekarze to potwierdzają. Mam nadzieję, że coś ci się przypomni. Jesteś bardzo rodzinna, to na pewno coś związanego z nami. Aha, dodał. To samo jest z laptopem. Mój się rozładował, potrzebowałem coś sprawdzić, a nie lubię się wpatrywać w ten mały ekranik telefonu. Pomyślałem, że odpalę twój, ale tam też dostęp jest ohasłowany. Gdybym cię nie znał, pomyślałbym, że masz coś do ukrycia. Uśmiechnął się. Patrzyła, jak schodzi, a później wsłuchiwała się w jego kroki na korytarzu, aż wreszcie usłyszała trzaśnięcie drzwi. Została sama. Przeniosła wzrok na ciemny ekran komórki. Czy ja mam coś do ukrycia? Pomyślała. Z zamyślenia wyrwał ją dźwięk dzwonka. Dochodził z korytarza. Poszła w jego kierunku. Domofon. No tak, właściwie to wideofon, bo był ekran. Pamiętała tyle słów, ale nadal była bezradna wobec swojej przeszłości. Przed furtką stała jakaś kobieta. Anka nacisnęła guzik. Halo? Zapytała. Dzień dobry, cześć, to ja, Krystyna, twoja sąsiadka, spod dziewiątki. Wiem, że już jesteś, twój mąż zapowiedział, że dziś wrócisz. Przyszłam się przywitać, mam ciasto dla ciebie. Dziękuję, otwieram. Anka patrzyła, jak kobieta przechodzi przez furtkę i idzie ścieżką do domu. Sąsiadka, choć równie dobrze mogła być oszustką, Anka nie kojarzyła ani jej głosu, ani imienia. Otworzyła drzwi. Krystyna była starsza, niż Anka się spodziewała. Z jakiegoś powodu pomyślała, że są równolatkami. Wyglądała na 60 kilka lat, może nawet więcej. Elegancka, w ładny, nienachalny sposób. Dżinsy, koszula, na to rozpinany sweter, chyba wełniany. Delikatny zapach perfum. Cześć, to ja. Przedstawiam się, bo Adam uprzedził, że masz problemy z pamięcią. Mam. Nikogo nie kojarzę. Niestety, bardzo mi przykro. Niepotrzebnie, po prostu trzeba czasu, żeby wszystko wróciło do normy. Było w tej kobiecie coś, co kojarzyło się Ance z Markiem Siemińskim. Jakiś spokój, opanowanie. Dla ciebie. Wyciągnęła w jej stronę blachę z ciastem. Kruchy placek z dżemem agrestowym. O, to chyba oryginalnie ten agrest. Kobieta się zaśmiała. Bardzo. Nie znam nikogo poza nami dwiema, kto by go tak lubił. Poczęstowałam cię, kiedy się tu sprowadziliście i od tamtej pory to twoje ulubione ciasto. Dżem robię sama, ze swojego agrestu, rośnie u nas w ogrodzie. To może siądziemy i zjemy to ciasto razem. Jeśli nie przeszkadzam? Nie, oczywiście, że pani nie... Krystyna, przypomniała jej. Krysia, tak do mnie mówisz. Nie masz w czym przeszkodzić, Krysiu. Nie robię nic prócz starań, żeby sobie cokolwiek przypomnieć. Herbaty? Kawy? Nie wiem, co lubisz. Anka stanęła przy blacie kuchennym. Pomieszczenie było bardzo duże. Zabudowa ciągnęła się przez całą jego szerokość. Na środku stała wyspa. Projekt wykonano tak, jakby w tym domu wszyscy lubili gotować, a przecież lodówka była wypełniona słoikami z gotowymi daniami, które regularnie dostarczała im jakaś Mariola. O tej porze to już herbatę, ale z mlekiem. Bawarkę? Tak. A ja? Co ja lubię? Ty kawę, lubisz kawę. To znaczy pijesz dużo kawy. Anka przyglądała się sąsiadce. Coś ją zatrzymało przy tym zdaniu. Za dużo? Piję za dużo kawy? Chyba tak, zwłaszcza ostatnio. Byłaś zmęczona. Tak mi powiedziałaś ostatnio przy furtce. Czym? Życie czasem dociska. Oczy Krystyny miały ładny, gołębi kolor. Pewnie praca, może dzieci, obowiązki, zgadywała Anka. To by pasowało do kobiecego losu. Moją bawarkę podgrzewasz w małym rondelku z tamtej szafki. Anka otworzyła wskazane drzwiczki, postawiła garnek na kuchence, przelała napar i dolała mleka. Sobie postanowiła zrobić kawę. Bolała ją głowa. Kofeina jest chyba na to dobra, pomyślała. Ja się obsłużę, jeśli chodzi o talerzyki i sztućce. Krystyna też krzątała się po kuchni. Proszę, to dla ciebie, a to dla mnie. Ukroiła dwie porcje i przeniosła je na stół. Długi dla 10 osób. Czy my lubimy gości? Zastanowiła się Anka. Postawiła kubki z napojami przy talerzykach. Jedz na zdrowie. Głos Krystyny lekko zadrżał. My się lubimy, uśmiechnęła się. Jesteśmy dobrymi sąsiadkami, chyba nawet trochę więcej niż sąsiadkami. Tak czuję, odparła Anka i to była prawda. Ciepło w okolicy mostka o tym świadczyło. Siemiński miał rację, ciało wie. Nabrała na widelczyk porcję ciasta. Było kruche, maślane, a dżem bardzo aromatyczny. Przez chwilę trzymała smakołyk na języku pod podniebieniem. Błysk. Kobieta, Krystyna, ta sama, tylko 15 lat młodsza. Lato. Ciepło, lniana sukienka, zapach bzu. Bez i ciasto, też blacha. Stół w tym salonie. Z tyłu jakieś głosy dziecięce i męski. Mam nadzieję, że będziecie tu szczęśliwi, mówi Krystyna. Anka się uśmiecha? Na pewno. O, upuściła widelczyk na podłogę. Serce szybko jej waliło. Co się stało? Sąsiadka poderwała się przestraszona. Zobaczyłam coś, scenkę, sprzed lat. Byłaś w niej. Ty, ciasto i bez. Bez tak pachniał i ciasto też. Krystyna na nią patrzyła. Powiedziałaś, że masz nadzieję, że będę tu szczęśliwa. Sąsiadka pokiwała głową. Tak cię przywitałam, kiedy się tu wprowadziliście. Ciastem i bzem, pamiętasz to? Tak, chyba tak, to znaczy tak. To niesamowite. Anka miała łzy w oczach. To było jak błysk kilka sekund dawnego życia, a teraz zniknęło i nie ma już nic więcej. Rozłożyła ręce. Ale to dobrze, dobrze. Krystyna wychyliła się w jej stronę i pogłaskała ją po ramieniu. Czytałam trochę na temat takiej powypadkowej niepamięci. Była w tym tekście informacja, że wspomnienia mogą się pojawić w nieoczywistych chwilach, wywołane przez niespodziewane sytuacje. I że czasem takim wyzwalaczem są jakieś słowo, zapach, dźwięk. Może to ciasto? Anka spojrzała na talerzyk. Może tak być. Agrest naprawdę jest niecodzienny. Krystyna się uśmiechnęła. Anka odwzajemniła uśmiech, choć podskórnie dręczyła ją myśl, dlaczego ciasto działa na nią silniej niż jej mąż? Rodzina, praca, zwyczajne życie.
0: Powieść Radia Pogoda.

Danahę, że wspomnę dla przykładu. Przez lata już całe mam słabość do opadów. Byle spadł deszcz lub grad, milszy mi jest świat. Gdy dach mi przecieka, podstawiam ja naczynka i już mnie urzeka kropel.

naiwnie, na deszczy kutyskiwać, ja myślę przeciwnie o jego pozytywach, o tym, że życie czcze, gdy ustają drzew. Z deszczyka jest grzybek, zeń woda jest dla rybek, zeń owoc dla drzewek, zeń groszek dla marszałek.

0: cieniuteńką stróżką zdobi sufit w szereg map. To mi znów na łóżko cichutko kaw, kaw, kaw. A chociaż deszczyk to jest rodzaj kolosalnych las, to mi chlap, flum, flum, to mi chlap, klap, klap. To i flum, flum, flum, to mi kaw, kaw, kaw. To mi weselutko z deszczykiem moim jest.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.

0: Autopromocja.
1: Jak zabrać na wakacje wszystkie ulubione piosenki? Bez dodatkowych opłat i przekraczania limitu bagażu.
2: Weźmiemy tylko nam plecaki dwa.
1: Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon i to całkiem za darmo. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja.

stworzył precedens, przesunął kredens, potem wyjadł, co było w spiżarni. Skończył sernik, następnie zapytał: jest łazienka? Szepnęłam na lewo. Prysznic, pamiętam, się nie odkręcał. On odkręcił, spojrzałam na niego, trochę inny od

0: innych pan.
1: Pani sama tak mieszka?
2: Powiedział, mimochodem pogładził po głowie.
1: Ale nic więcej, dziwne miał ręce.
2: Pomyślałam, że obiad mu zrobię. Potem zasiadł za klawiaturą. Ja kaszankę smażyłam w podzięce, a on grał sobie ładnie, nie powiem, marsz weselny
1: na cztery ręce. Trochę inny od innych, dziwny

że mają i rację, uważając, że jestem trochę nieustatkowana. Jak ktoś oszołomiony i wiecznie roztargniony, to

0: wujek Leon z punktu, kuzynkom czterem, z odpowiednim zmierza żartem czy duserem. Dziadzio jest orderem, kuzyn z propellerem, ciocia tartym serem sypie w krąg. Tak co dnia obiad trwa, dźwięków moc w sobie ma. Obserwować choćby można z przyjemnością, jak się wujek Leon zawsze dławi ochością. Czyni to z godnością, rzeczy znajomością. Wuj z natury powściągliwy jest, a ciotunia w każde danie wciąż sypie ser, tarty ser, żółty ser, bo pasuje do wszystkiego tarty ser. Czasami kuzyn, co ma propeller, twierdzi, że to jest nie fair. A dziadunio tak zabawnie gryźć umie wąs, prawy wąs, prawy wąs, bo przeszkadza mu w konsumpcji prawy wąs. Kuzynki mają przez to oczopląs, nie chcąc sosów tknąć nim jos, bo jak się na dziadzia zapatrzył, to przepraszam. Ciocia kiedyś chciała skonać na anewryzm, bo dziadziowi nagle order wpadł w ordewry i na pół go przegryzł podśpiewując ewry. Body love, some body, smaczne to. Tak to w atmosferze sielskiej i intymnej zwykł przebiegać zwykle obiad nasz rodzinny. Wuj się dławił siny, kuzyn robił miny i ciociny tarty ser mdlił nas. Mdliłby tak do dziś dnia, gdyby nie sprawa ta, że raz dano zraz czybitki zdobne w nitki, a do zrazu zrazu chrzan, a potem grzybki. No i przez te grzybki chłód rodzinnej kryptki nazbyt szybki dał obiadkom kres.
1: Radio Pogoda łączy pokolenia.

krzyczy smutny deszczyk sobie lży. Nie złowię nic, a w stawach

bogactwa i klejnoty. Nam nie dał nic, nie mamy nic, serca i tęsknoty.